zdarzają oczywiście. Mogli ukraść po państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie w obrazach z historii Kościoła. Marcin Bąk. Dzisiaj może mniej polityczna tematyka, ale tak jak uprzedzałem na początku sezonu, historia cały czas w obrazach z historii Kościoła będzie nam się łączyć z dniem codziennym. I dzisiaj audycja, która właśnie wspaniale będzie nam tą historię łączyć ze współczesnością. Modlitwa ciała. Jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, co to w ogóle znaczy modlitwa ciała? Przewodnikiem po tych zagadnieniach będzie mój i Państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów. Proszę księdza, dziękuję za przybycie do studia. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Również dziękuję za zaproszenie.
1: Dobrze by było, żebyśmy na samym początku naszej audycji ustalili sobie kilka definicji, o czym w ogóle będziemy rozmawiać. Modlitwa ciała, już sam tytuł może troszeczkę zdezorientować naszych słuchaczy, bo kojarzy nam się modlitwa zawsze ze słowem, tak, z mówieniem. Ciałem można się modlić?
2: Nawet trzeba. Rzeczywiście w teologii coraz częściej mówi się o potrzebie modlitwy serca, żeby modlitwa wypływała gdzieś tam z głębi serca. Więcej teraz się akcentuje także modlitwę nie tyle słowem, ale właśnie modlitwę myślną, czyli rozmyślanie, rozważanie Słowa Bożego. I to wszystko jest bardzo ważne. Ale wielcy święci, chociażby święty Dominik, zwraca uwagę także na zaangażowanie ciała w ten proces, w proces modlitwy, bo jesteśmy istotą spójną. Nie modli się w nas tylko dusza, czy tylko intelekt, bo modlitwa nie może być ani emocjonalna, ani nie może być przeintelektualizowana. Modli się cały człowiek.
1: Czyli również to ciało.
2: Tak jest.
1: Nie tak jak twierdzili gnostycy, że to człowiek to jest ta dusza uwięziona w tym plugawym ciele. Nie, ciało też jest częścią człowieka.
2: Dokładnie, a w chrześcijaństwie jest to jeszcze bardzo mocno podkreślone przez fakt wcielenia. Bóg przyszedł na ziemię w ludzkim ciele.
1: W prawdziwym ciele.
2: Tak, tak jest. I dlatego też święty Paweł mówi o tym, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, stąd to takie dość mocne dowartościowanie ludzkiego ciała właśnie w teologii chrześcijańskiej.
1: Ksiądz jest autorem książki niewielkiej, podręcznika w zasadzie, o takim właśnie tytule, modlitwa ciała. Bardzo ładnie są różne definicje rozpisane. Myślę, że warto byśmy nad jednym pojęciem jeszcze się chwilę zastanowili, zanim przejdziemy już do większych szczegółów. Gest, tak? W książce księdza pojawia się słowo gest kilkakrotnie i ten gest jest szalenie ważny w owej modlitwie ciała. Jakbyśmy dali prostą na potrzeby naszej audycji definicję gestu? Czymże jest gest?
2: No gest jest znakiem, tak? Gesty odgrywają dużą rolę także w procesie komunikacyjnym. Chociażby witając się z ludźmi, podajemy dłoń. Więc
1: jest to gest.
2: Jest to
1: jeden
2: gest,
1: przykład gestów.
2: Który komunikuje o tym, że wyciągamy tą rękę na zgodę, że nie mamy noża, nie mamy pięści, ale zależy nam na pokoju. Więc w codziennej komunikacji z ludźmi posługujemy się gestami. I tymi gestami też posługujemy się w komunikacji z Bogiem, czy w komunikacji wewnątrz wspólnoty kościelnej, gromadząc się właśnie na liturgii.
1: Chciałbym się zatrzymać teraz przy takim fragmencie, już właściwie częściowo ksiądz zaczął o tym mówić, gdy rozdzielaliśmy te różne rodzaje modlitwy i to, że nie można żadnej zaniedbać i że już dawni mistrzowie modlitwy do tego w ten sposób podchodzili, że modli się i intelekt, i uczucia, i ciało. I modlitwa jest wyrażana słowami, może być, jak widzimy, czy słyszymy, wyrażana także owym gestem. Natomiast po co modlitwa w ogóle jest potrzebna? Tutaj zacytuję słowa z książki księdza. Modlitwa sama w sobie nie jest potrzebna Bogu, bo On sam do szczęścia niczego nie potrzebuje, gdyż jest pełnią wszystkiego. Zatem nasza modlitwa niczego dodać Mu nie może. Modlitwa potrzebna jest człowiekowi. Ja myślę, że to jest szalenie ważne rozróżnienie podejścia do modlitwy chrześcijańskiej, czy także starotestamentowej, bo przecież Żydzi w ten sam sposób chyba definiowali modlitwę, a wieloma modlitwami pogańskimi, gdzie pogańscy bogowie muszą być podtrzymywani, tak, na życiu wręcz często, przez modlitwy swoich wiernych. Dlatego nie zabiegają.
2: No tak, i tu jest właśnie całkowita różnica między chrześcijaństwem czy jakąkolwiek inną religią, a zwłaszcza religiami pogańskimi. Bo rzeczywiście w religiach pogańskich było to przeświadczenie ludzi, że Boga trzeba ubłagać, Boga trzeba przekupić. I traktowano Boga jak jakiegoś kontrahenta, jak jakiegoś człowieka, którego się po prostu da przekupić modlitwami, kadzidłami, ofiarami, ze zwierząt, czy nawet z ludzi, prawda? W chrześcijaństwie jest zupełnie inne. Bóg nie chce naszych ofiar. I o tym mówi wprost już w Starym Testamencie.
1: Nie jest mu tak naprawdę potrzebne.
2: Obrzydły mi wasze całopalenia, ofiary kadzielne, mówi przez usta proroka Izajasza. On sam przychodzi na świat i to jest paradoks niesamowity. Przychodzi Bóg na świat po to, żeby służyć człowiekowi. Nie chce służby od człowieka. On przychodzi w Jezusie Chrystusie, aby człowiekowi służyć, aby pochylać się nad jego stopami. Piękna scena w Ewangelii Świętego Jana podczas ostatniej wieczerzy, kiedy obmywa uczniom stopy. Taki jest Bóg chrześcijan. Przychodzi na świat, aby służyć człowiekowi, aby pokazać drogę, jaką człowiek powinien naśladować też Boga, tak?
1: Gest, po raz kolejny pojawia nam się to pojęcie, gest obmycia stóp, prawda? Jest to właśnie pewna forma, znak, którym się komunikuje nauczyciel ze swoimi uczniami, Zbawiciel ze swoim ludem. No i ten znak jest powtarzany w tej chwili przecież w Wielki Czwartek w Kościele. I to też jest forma w jakiś sposób modlitwy. Prawda, pewnego elementu rytualnego, nie wiem nawet do końca jak to określić, pewnego gestu, który ma nam coś zakomunikować.
2: Modlitwy liturgiczne to mają właśnie dwa takie elementy, o których warto też pamiętać. Pierwszym jest element anamnezy, czyli przypomnienia. We wszystkich modlitwach prezydialnych, mszalnych, którymi się księża posługują podczas sprawowania mszy świętej, pierwsze zdanie najczęściej to jest przypomnienie jakiegoś faktu z historii zbawienia. I taką rolę ma także ten gest wielkoczwartkowy.
1: Obmycia.
2: Czytamy Ewangelię, jak Jezus obmywa uczniom stopy i od razu po homilii czynimy ten gest, po to, żeby sobie przypomnieć tamto wydarzenie, żeby stać się niejako świadkami tego wydarzenia. Drugim elementem oczywiście każdej modlitwy to jest prośba, tak? Czyli oprócz tego, że przypominamy sobie jakieś dzieło zbawienia, jakiś moment historii zbawienia, to oprócz tego w kontekście tego wydarzenia składamy Bogu prośby.
1: Za Kościół, za wiernych, za pokój i tak dalej, i tak dalej. Padło tutaj pojęcie modlitwa liturgiczna i ja przyznam się Państwu, że ze sporym zaskoczeniem znowu się czegoś dowiedziałem, czytając właśnie książkę księdza Krakowczyka, że istnieje podział w naszym kościele na dwie podstawowe grupy modlitw. Modlitwy liturgiczne, zwane modlitwami publicznymi, i modlitwy prywatne. I ku memu zaskoczeniu okazało się, że modlitwa publiczna może być przez jedną osobę odprawiana, nazwijmy, czy sprawowana, natomiast modlitwa prywatna może być przez 1000 osób odprawiana. Liczebność uczestników tej modlitwy nie ma tu absolutnie nic do rzeczy. Na czym to polega?
2: Modlitwą liturgiczną nazywamy tą modlitwę, która jest modlitwą Kościoła. To znaczy Kościół ją opisuje, ustala jej zasady, reguły, po to, żeby, co jest ważne, dbać o czystość przekazu wiary. Bo jest taka starożytna zasada Prospera Zakwitani, lex credendi, lex orandi, czyli prawo wiary ma się przekładać na prawo modlitwy. I działa to zupełnie też i na odwrót. Jak my się modlimy, w ten sposób też kształtujemy swoją wiarę. I jak wierzymy, w taki sposób też się modlimy. Więc modlitwy Kościoła, te modlitwy publiczne, oficjalne, liturgiczne, są odbiciem wiary Kościoła. Modlitwy prywatne już takiego charakteru nie muszą mieć, nie muszą go spełniać. No i do takich modlitw prywatnych należy chociażby różaniec, czy rozmyślanie, koronka do Bożego Miłosierdzia, a znowu takie modlitwy jak liturgia godzin, adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia, czy inne sakramenty, są modlitwami liturgicznymi, które zostały konkretnie określone ich forma, kształt, jak mają wyglądać, przez prawo liturgiczne.
1: I rozumiem, że ten podział na te dwie zasadnicze grupy modlitw ma bardzo starą metrykę od samego początku Kościoła, kiedy Kościół się jeszcze jako drobna wspólnota spotykał w Jerozolimie, już istniał ten szalenie ważny podział w modlitwach.
2: Tak, tak. Oczywiście to w ciągu historii zmieniało się i było doprecyzowywane, ale pewne schematy już widzimy na kartach Biblii, na kartach Nowego Testamentu. Widzimy wspólnotę, która najpierw się spotyka w świątyni jerozolimskiej albo w synagodze na czytaniu Biblii.
1: I to jest właśnie ta modlitwa liturgiczna.
2: I to już jest modlitwa liturgiczna. To jest ten pierwszy moment, który dziś mamy w liturgii eucharystycznej, liturgię słowa. Potem oni udawali się do swoich domów, gromadzili się wspólnie właśnie na łamaniu chleba, czyli na tym dzisiejszej drugiej części mszy świętej, czyli liturgii eucharystycznej. Więc już Nowy Testament, Dzieje Apostolskie kreślą nam obraz liturgii, którą my dzisiaj sprawujemy.
1: Skoro mówimy o tych pierwszych chrześcijanach, tym jeszcze początku takim częściowo żydowskim, bo przecież pierwsi chrześcijanie wciąż byli Żydami, nawet nie czuli się jeszcze wykluczeni z synagogi. Znów sięgnę do książki księdza. Ksiądz zwraca tutaj uwagę na szczególny związek między męczennikami Kościoła a modlitwą Kościoła. Jest tutaj nawet takie zdanie, znalazłem, począwszy od świętego Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, wszyscy męczennicy w chwili śmierci modlą się do Boga. I to nie tylko za siebie, ale również za cały Kościół Chrystusowy. Dlaczego ten związek między męczeńską śmiercią, męczennikami, a właśnie modlitwą jest tak istotny w Kościele?
2: To, co na mnie też osobiście wywarło ogromne wrażenie, to fakt, że ci pierwsi chrześcijanie pragnęli męczeństwa. Oni nie uciekali od śmierci. Dla nich było zaszczytem umierać za Jezusa, za wiarę w Jezusa. Stąd właśnie ci męczennicy byli mocno cenieni przez tych, którzy jeszcze pozostawali na tym świecie. Widzieli w nich orędowników, mieli przeświadczenie, że skoro oddali życie za Jezusa, to Jezus ich przyjął do raju, więc też stawali się w sposób naturalny orędownikami. Więc w czasach, kiedy Eucharystia była sprawowana w katakumbach w Rzymie, była sprawowana na grobach męczenników. Stąd też przyjęła się tradycja, że przez wiele wieków obowiązkowo były relikwie świętych umieszczane w mędzie ołtarzowej, tak, w specjalnej niszy, chociażby cząstkę kości, bo właśnie wierzono w to pośrednictwo tych, którzy już są po tamtej stronie i za nami orędują przed tronem Boga.
1: Mówimy o pierwszych, tych najbardziej romantycznych, najbardziej przemawiających chyba do naszej takiej imaginacji mszach, eucharystiach, które odprawiane były początkowo rzeczywiście w podziemiu, później w pierwszych już na ziemi kościołach. I jak one były odprawiane, jeżeli powiemy tutaj o postawie wiernych, postawie w czasie trwania całej Eucharystii, całej liturgii. Która z postaw jest najważniejsza?
2: Takim momentem rzeczywiście przełomowym był edykt mediolański, kiedy to chrześcijanie zaczęli swój kult już sprawować oficjalnie, publicznie, nie musieli się kryć z tym i uciekać przed cesarzem. Powstają pierwsze bazyliki. Od samego początku też chrześcijaństwo przyjmuje jako swoją podstawową postawę modlitewną, postawę stojącą. Tak modlą się Żydzi i tak modlili się i modlą chrześcijanie. Nawet do tego stopnia, co warto zauważyć, że na Soborze Nicejskim zabroniono klękać w niedzielę i dni okresu wielkanocnego pod karą ekskomuniki.
1: Czyli to jest IV wiek, jeszcze dość wczesny okres, czyli postawa stojąca jest postawą najważniejszą wtedy.
2: Swój początek bierze oczywiście, czy nawiązuje do faktu zmartwychwstania Jezusa. Czyli przyjmując postawę stojącą, niejako wyznaje wiarę fakt, że Jezus zmartwychwstał, że On powstał z grobu, ja już nie muszę czuć się jak niewolnik przed Bogiem, klęcząc przed Jego majestatem, ale On mnie z tych kolan podnosi, On mnie czyni człowiekiem wolnym. Więc ten, kto stoi, to jest człowiek wolny. Ja zostałem wyzwolony spod władzy grzechu, spod władzy śmierci, dlatego jako człowiek wolny przyjmuję tą postawę na modlitwie.
1: Czyli wiemy, że ta postawa stojąca jest tak naprawdę najstarszą i najbardziej godną postawą wyznawcy Chrystusa, chrześcijanina, w czasie modlitwy.
2: Tak.
1: Byłem jakiś czas temu w wschodniej części Europy, mnóstwo zwiedzałem dawnych cerkwi, byłem także w Turcji, oglądałem tam te dawne greckie, bizantyjskie jeszcze cerkwie. Rzecz, która natychmiast rzuca się w oczy, poza oczywiście ikonami, całą tą stroną plastyczną, artystyczną, brak jakichkolwiek ławek, krzeseł, tam się nie siada, tam się wyłącznie stoi. Dlaczego pod tym względem wygląd kościołów tradycji łacińskiej i tradycji ortodoksyjnej wschodniej tak się różni? Dlaczego te drogi się rozeszły?
2: To znaczy, tak naprawdę do XV-XVI wieku w kościele katolickim ławek też nie było.
1: Wszyscy stali,
2: tak jak jeszcze dziś w cerkwi. Choć już w niektórych cerkwiach rzeczywiście ławki się gdzieś tam, gdzie niegdzie pojawiają. Tak. Zwłaszcza gdzieś tam przy ścianie właśnie, żeby ktoś starszy mógł sobie usiąść. Liturgia przecież jest długa prawosławiu. Ławki pojawiają się w kościołach protestanckich. I to jest taki element, który myśmy jako rzymskokatolicy przejęli właśnie od protestantów. Żeby ta postawa siedząca też jest ważna i pomocna w modlitwie, ponieważ najlepiej się słucha wtedy, kiedy się siedzi.
1: Czyli u nas w kościele zachodnim ławki, siedziska dla zwykłych wiernych, bo trochę inaczej to wyglądało chyba z prezbiterami, z kapłanami, ale dla zwykłych wiernych możliwość przesiedzenia jakiejś części mszy zaczyna się dopiero tam, nie wiem, XV-XVI wiek, tak wraz ze zmianami reformacyjnymi.
2: Tak. Oczywiście to, co pan też zauważył, w pierwszych wiekach były miejsca siedzące, było to krzesło dla przewodniczącego liturgii, przede wszystkim dla biskupa. W większości liturgii w tych pierwszych trzech wiekach przewodniczyli wyłącznie biskupi. Prezbiterzy byli do pomocy, przede wszystkim sprawowali liturgię gdzieś tam bardziej na wioskach, w miastach, tych większych ośrodkach zawsze był biskup, do którego głównych zadań należy właśnie nauczanie.
1: Czyli taki podstawowym kapłanem, księdzem jest biskup w rozumieniu tych pierwszych wieków chrześcijaństwa.
2: Tak, dziś także, bo dziś prezbiter sprawuje chociażby Eucharystię z mandatu biskupa, czy sprawuje wszystkie sakramenty. Słucha spowiedzi, także potrzebuje na to właśnie mandat biskupa do słuchania spowiedzi. Więc w tych pierwszych wiekach to jedynym miejscem siedzącym w świątyni była katedra biskupa jako miejsce, z którego on nauczał. Bo to też jest taki element wschodni, że nauczyciel siedzi, a uczniowie stoją i słuchają nauczyciela. Więc tak też było w tych pierwszych wiekach chrześcijańskich. Dziś się to zmieniło, bo dziś jest właśnie na odwrót.
1: To ksiądz naucza stojąc.
2: Kaznodzieja stoi na ambonie i wygłasza homilię, a pozostali siedzą. Choć w liturgiach papieskich też zauważamy, że papież, czy czasem też i w liturgiach biskupich, biskup też siedzi na swojej katedrze i naucza z katedry.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Zaczęliśmy mówić już o różnych postawach w Kościele, o tym, że na wschodzie cały czas jest utrzymywany ten ryt pierwszych wieków chrześcijańskich. Tak, postawą właściwą wiernego wyznawcy Chrystusa zmartwychwstałego jest postawa stojąca. Wiemy, że do średniowiecza, nawet późnego średniowiecza, dokładnie tak samo było w naszych kościołach tradycji rzymskiej, katolickiej. A jak z postawą klęczącą? Tak? Wydaje się bardzo wielu ludziom, mnie również, że klęknięcie do modlitwy jest czymś takim zupełnie naturalnym. A tu ksiądz zacytował sobór z IV wieku, sobór powszechny dla całego chrześcijaństwa, który wręcz nakłada ekskomunikę na wiernych, którzy w niektórych momentach liturgicznych chcieliby uklęknąć w kościele. No to jak to jest z tym klękaniem?
2: Oczywiście, klękanie jest też postawą liturgiczną, też jest postawą modlitewną w Kościele i ma bardzo głębokie też podstawy biblijne. Widzimy Mojżesza, który modli się, kiedy Bóg się mu objawia w krzewie gorejącym. Widzimy Jezusa, który modli się w ogrójcu,
1: klęcząc,
2: nawet padając na twarz. Więc jest to postawa, która występuje w Biblii. Ona ma kilka wymiarów. Najważniejsze to jest, oprócz tego właśnie charakteru adoracyjnego, czyli wtedy, kiedy wpatruje się w Boga, chociażby podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, przyjmuje tę postawę, wyrażając do Boga, Bogu szacunek w ten sposób. A drugi wymiar to oczywiście wymiar pokutny. Ta postawa już właśnie od pierwszych wieków, wtedy, kiedy się pojawia dyscyplina pokuty, kiedy pojawiają się chrześcijanie, którzy popełnili grzechy ciężkie i pokutują, to oni przez liturgię, przez całą liturgię klęczeli w kościele. W specjalnym miejscu z tyłu kościoła, przy drzwiach wejściowych, było miejsce właśnie dla tych, którzy jeszcze nie są ochrzczeni, dla katechumenów, dla osób, które pokutują.
1: Więc czyli jak wierni ci pozostali stali przez całą liturgię, to właśnie owi pokutnicy klęczeli. To była dla nich pozycja właściwa.
2: Tak, tak. To był ten wymiar właśnie pokuty, tak? No zgrzeszyłem, muszę się uniżyć przed Bogiem. Właśnie zgięcie kolana to jest właśnie uniżenie. Żydzi mieli przeświadczenie, że kolano jest tym elementem mocy, siły i jeśli zginam kolano przed kimś, to znaczy pokazuje, że jestem jemu poddany.
1: Jestem bezsilny w tym zakresie.
2: Wobec tej osoby, tak.
1: Ale w takim razie skąd się ta kontrowersja wzięła? Ja wiem, że ona do dzisiaj czasem jest takim elementem pewnej przeszkody w kontaktach, w jakichś rozmowach o na przykład interkomunii między Kościołem Wschodnim a Zachodnim. Właśnie kwestia klękania w Kościele, kwestia klękania w czasie świąt wielkanocnych, że dla prawosławnych jest to szalenie ważne, właśnie, żeby nie klękać. A wiemy, że klękają również w innych okolicznościach.
2: Tak, tak. Ten przepis dotyczy ewidentnie tylko tego czasu wielkanocnego, a więc od Wigilii Paschalnej do Świąt Pięćdziesiątnicy oraz wszystkich niedziel, a poza tym
1: prawosławni w niedzielę nie klękają w czasie świętej liturgii, jak to nazywają.
2: Tak, a poza tym czasem także klękają, nawet w okresie postnym te przyklęknięcie jest bardzo głębokie, dotykając czołem posadzki świątyni. Więc ta forma przyklęknięcia też jest obecna u prawosławnych.
1: Tyle tylko, że właśnie nie w czasie Wielkiej Nocy, nie w niedzielę. No i jest to jakiś element, który nas, mówię o chrześcijanach katolikach, chrześcijanach rzymskiej tradycji, od prawosławnych odróżnia, trochę dzieli. Trochę dzieli, może dałoby się to za jakiś czas jakoś uładzić, ale ksiądz mówi tutaj także o kolejnych gestach, postawach liturgicznych, postawach modlitewnych, mających bardzo starą metrykę, dotykanie czołem ziemi, też ma to wszystko jakiś związek chyba z klękaniem, i padanie na twarz. Te wszystkie formy występowały dawniej w Kościele i występują obecnie. Jaka jest ich metryka, jakie jest ich znaczenie?
2: One rzeczywiście wywodzą się z tej kultury wschodniej. One są obecne, były obecne w judaizmie. Nie wiem, jak jest dziś. Na pewno są obecne w islamie, jak obserwuje się zdjęcia, jak można zobaczyć, jak się modli muzułmanin.
1: Pięć razy dziennie musi się modlić i uderzać czołem
2: dokładnie.
1: W ziemię.
2: Bije pokłon do samej ziemi. To też uświadamia nam ludziom, że my jesteśmy z tej ziemi, że my jesteśmy z prochu ziemi.
1: To jest materia, z której stworzyliśmy. Ale na moment się zatrzymam przy tym islamie, bo znalazłem zresztą w lekturze książki księdza taką sugestię, że wręcz to dotykanie czołem ziemi i ta modlitwa z padaniem na twarz u muzułmanów jest wręcz zapożyczeniem od chrześcijan. No, chronologicznie to by się zgadzało, bo islam powstał w parę stuleci po chrześcijaństwie.
2: Pewno... To chrześcijaństwo z tych religii monoteistycznych, które mamy dziś, jest najstarsze. Bo judaizm też jest późniejszy, prawda?
1: No właśnie, to jest rzecz, o której mało kto zdaje sobie sprawę, że współczesny judaizm tak naprawdę powstał już w jakiś czas po chrześcijaństwie. Judaizm oparty na Talmudzie, który jest w gruncie rzeczy młodszy od Nowego Testamentu, tak, i od chrześcijaństwa.
2: Chrześcijaństwo wywołało wielki kryzys na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o religię mojżeszową, bo rzeczywiście po zmartwychwstaniu, po zesłaniu Ducha Świętego, chrześcijaństwo rozwija się w niesamowitym tempie. Większość narodu żydowskiego przeszła na chrześcijaństwo, przyjęła Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Została mała grupka, przede wszystkim ludzi, którzy mieli w tym jakiś tam interes swój, arcykapłanów, kilkudziesięciu czy kilkuset jakichś bardziej znaczących Żydów, i oni zaczynają tworzyć nową religię, budując ją praktycznie od podstaw na tym dziedzictwie, które przejmują od Mojżesza, od Tory, ale także i od nauczania talmudycznego.
1: To już są wieki, kiedy chrześcijaństwo rozwija się bardzo burzliwie. Wróćmy teraz do tych gestów, tak jak ksiądz powiedział, bardzo stary gest dotykania czołem ziemi, albo wręcz padania na ziemię. Wielu współczesnych, oświeconych ludzi patrzy na to z nieukrywanym niesmakiem i pogardą. Tak? Jak ci ludzie mogą się w XXI wieku tak bardzo poniżać? No przecież to jak dzicy zupełnie, padają na ziemię.
2: Jest to jeden z najpiękniejszych, moim zdaniem, gestów w liturgii, dość rzadko stosowanym. Gest leżenia krzyżem tak naprawdę występuje raz w roku w Wielki Piątek jako znak głębokiego uniżenia przed tajemnicą śmierci Jezusa, kiedy to przed nagim ołtarzem, nienakrytym obrusem, celebrant w zupełnej ciszy pada na twarz i modli się przez chwilę w skupieniu. Ten sam gest towarzyszy ważnym momentom liturgii, zwłaszcza liturgii święceń. Przed przyjęciem diakonatu, prezbiteratu czy święceń biskupich, kandydaci na czas litanii do wszystkich świętych padają na twarz, pokazując w ten sposób gotowość służby Bogu, całkowitego oddania. Ty władasz teraz moim ciałem, ty władasz moją duszą, ja oddaję tobie moją wolę. Chcę być tobie posłuszny, gdziekolwiek mnie poślesz. I ten gest leżenia krzyżem uświadamia, no właśnie, to jest też stąd ta nazwa się wywodzi, że to jest też naśladowanie Jezusa, tak? Przyjmowanie postawy, którą Jezus przyjął na krzyżu.
1: Ksiądz mówił o tym, że w chwili obecnej takie wielkie uniżenie, właśnie padnięcie na twarz, rozłożenie rąk, leżenie krzyżem na ziemi jest już bardzo rzadkie w naszych obrzędach, ale wcześniej występowało chyba znacznie częściej, prawda, w tych dawnych formach liturgicznych w przeszłości. Czytamy nawet o, wprawdzie to literacka postać, Michał Jerzy Wołodyjowski w Kamieńcu przed złożeniem przysięgi, że będzie bronił do śmierci, również leży krzyżem. Czyli nie tylko prezbiterzy, kapłani przyjmowali taką formę, ale także wierni, zwykli wierni. Rozkładali ręce, kładli się krzyżem w kościele na ziemi.
2: Rzeczywiście jest też ten element taki pokutny w tej postawie i zdarza się, że ludzie, dziś też świeccy współcześnie, przyjmują postawę leżenia krzyżem jako zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
1: Czyli takie pogłębienie klęknięcia.
2: Tak. To ma też taki wymiar, no właśnie, bardziej psychologiczny, tak, żebym sobie uświadomił, że przed Bogiem jestem niczym, że tak naprawdę gdyby Bóg przestał o mnie myśleć, gdyby przestał mnie pragnąć, to ja bym przestał istnieć, o tak, w jednej sekundzie, w ułamku sekundy, ale że On o mnie myśli, że On mnie pragnie, mimo tego, że ja jestem słaby, grzeszny, ułomny, że tak naprawdę jestem garścią prochu, zlepkiem pierwiastków, które żyją dzięki woli Boga. Więc ta postawa uczy mnie pokory, a pokora jest bardzo ważna w relacji z Bogiem. bo Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
1: Gdy czytałem książkę, podręcznik ten księdza, po raz pierwszy dotarło do mojej świadomości, że istnieje pewne istotne rozróżnienie, także w przekazie jakimś symbolicznym, między postawą klęczącą w kościele, a przyklęknięciem. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy może być to rozróżnienie dość istotne, bo przyznam, że przez długi czas dla mnie nie było. No, klęczy się, klęka się, przyklęka się w kościele, natomiast gdy czytam słowa księdza, okazuje się, że jest istotna różnica.
2: Samo przyklęknięcie już jest gestem, nie jest postawą, tylko jest gestem. I przyklękamy w Kościele katolickim tak naprawdę wyłącznie przed Najświętszym Sakramentem. Jeden wyjątek, który stanowi właśnie w liturgii Męki Pańskiej, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, kiedy przyklękamy również przed krzyżem w geście adoracji. Przyklęknięcie jest też oddaniem czci i szacunku. Ten element też analogicznie został przejęty przez kulturę świecką i w momencie, nie wiem, tam pasowania na rycerza, także przyklękano przed królem, tak? Więc ten gest też jest obecny w takiej obrzędowości świeckiej.
1: Tu ważne jest to, że przyklękanie to jest uginanie jednego kolana, ten element rycerski. Ja czytałem kiedyś taką wersję, że dlatego, że klęknięcie na oba kolana to jest sytuacja dość trudna, jeżeli mamy dwa pasy na biodrach, jeden z mieczem, drugi ze sztyletem, i dość trudno jest klęknąć na oba kolana, a jeszcze trudniej potem wstać z tej pozycji. Że to właśnie przyklęknięcie na jedno kolano w dużej mierze wiąże się z sprawami czysto praktycznymi. Oporządzenie rycerskie. Że taka jest geneza tego właśnie gestu.
2: Przepisy liturgiczne, co ciekawe, nawet precyzują, które to ma być kolano. To kolano zgięte do ziemi to jest prawe kolano według przepisów liturgicznych. Myślę, że nie ma jak gdyby jakiegoś tam teologicznego uzasadnienia do takiej formy, ale jedynie estetyczne. Rzeczywiście ładnie wygląda, jak idą ministranci w procesji i wszyscy przyklękają na prawe kolano, a nie tak, jak każdy tam woli jeden na prawe, drugi na lewe kolano.
1: Ale możemy sobie łatwo wyobrazić wojownika, który ma na pasie, na prawym biodrze krótki sztylet, ale na lewym długi miecz, i jeżeli przyklęknie na lewe kolano, to prawie na pewno rękojeść tego miecza grzmotnie w posadzkę. Przy wstawaniu jelec, czyli ta poprzeczka w mieczu, zaplącze mu się w osłony nogi, w zbroję, i może się wywalić. Więc to zalecenie liturgiczne, by przyklękać na prawe kolano, zdaje się, że ma bardzo praktyczne odniesienie do tych czasów, kiedy te przyklęknięcia wykonywane były właśnie w opancerzeniu, z bronią, bo do kościoła wchodzono z bronią w średniowieczu. Nawet w naszej tradycji, to też taki ciekawy gest skądinąd, staropolskiej, w czasie czytania Ewangelii, szlachta dobywała szabel i podnosiła je wysoko w kościele. Coś, co nas by w tej chwili zszokowało, a dla nich to była właśnie postawa i gest. No, jesteśmy defensor fidei, obrońcami wiary, obrońcami Słowa Bożego.
2: No i właśnie podczas lektury Ewangelii, słuchania Ewangelii, obowiązuje postawa stojąca jako postawa szacunku. Przemawia ktoś, kto jest ważny. Tak jak w sądzie. Myślę, że tu sąd wziął to ten zwyczaj także z kościoła, z liturgii. Ewangelia, którą słyszymy w kościele, to jest wyrok, który my słyszymy, czyli wola Boga, którą mamy wypełniać i mamy ją przyjąć do swojego życia. Nawet to, co jest tam ciekawe, starcy nie mogli się na Ewangelii podpierać swoimi laskami. Więc laski odkładano wtedy na bok i stano wyprostowanymi, żeby słuchając słów Chrystusa, słuchać z szacunkiem i przyjmując tą postawę stojącą jako wyraz gotowości do właśnie walki o to. Stąd te miecze też wyciągnięte, bo my jesteśmy gotowi walczyć za te słowa Jezusa aż do przelania krwi i do śmierci.
1: I ostatnia z tych istotnych postaw, które w modlitwach liturgicznych, ale i w modlitwach prywatnych przyjmujemy, ona już nam się pojawiła w czasie rozmowy, zdawać by się mogła wyrażająca najmniejszy szacunek albo wręcz nonszalancję, czyli postawa siedząca, a okazuje się, że nie, że ona też jest uprawniona i była od zawsze.
2: No tak jak już wspomniałem na początku, głównie jest to postawa medytacji. Postawa, kiedy ja bardziej mogę się skupić na słuchaniu tego, co mówię, więc rzeczywiście pomaga to w słuchaniu chociażby homilii, pomaga w słuchaniu lektury Starego czy Nowego Testamentu. Człowiek, który siedzi, lepiej otwiera wtedy swoje uszy, bardziej jest gotowy do słuchania i do zapamiętywania.
1: I wiemy, że takie sytuacje zdarzały się w czasie życia i wędrówki, i nauczania Jezusa. Tak, że on nauczał siedząco, gromadzili się wokół niego, także
2: i ludzie siadali. Na polanach, siadali nad brzegiem jeziora, chociażby Jezus nauczał z łodzi. Oni siedzieli i słuchali. Zresztą nauczanie Jezusa nie trwało tak jak dzisiejsza homilia 12 minut, ale trwało ileś tam godzin. Nawet mamy relację, że już od 3 dni, Jezus zauważa, już od 3 dni siedzą i słuchają mnie, są głodni, zanim ich puścimy do domu, dajcie im jeść. Co jest preludium do wielkiego cudu rozmnażenia chleba.
1: Tak. Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Rozmawialiśmy tutaj o takich zasadniczych postawach liturgicznych, jakie nasze ciało może przyjąć w czasie modlitwy, czy to publicznej, czy prywatnej. Rozmawialiśmy też już o niektórych gestach istotnych, o ich rodowodzie, że czasem mają bardzo starą metrykę, bardzo długą. Chciałbym, żebyśmy się teraz nad takim gestem bardzo ważnym zatrzymali i zastanowili. Gestem z chrześcijaństwem związanym bardzo silnie, wiedzą już Państwo doskonale, o czym będę mówił, czyli znak krzyża. Jaka jest jego metryka? Dlaczego jest tak istotny? Co tu dużo mówić? Ludzie umierali za ten znak i umierają dalej, o czym trzeba pamiętać na wielu rejonach świata.
2: Krzyż na stałe jest wpisany w chrześcijaństwo i to też jest taką cechą odróżniającą chrześcijaństwo którejkolwiek z innych religii. O ile inne religie uciekają od cierpienia, od śmierci, to Bóg chrześcijan, Jezus Chrystus, pokazuje, że cierpienie i śmierć jest drogą do zbawienia. On w ten sposób nas zbawił. W tych pierwszych wiekach rzeczywiście trudno mówić o tym, żeby ten znak był jakoś tam, szczególnie na pierwszym miejscu.
1: Ryba, tak.
2: Wśród symboli była właśnie ryba. Krzyż dopiero się pojawia, krzyże się pojawiają w tych pierwszych 3 wiekach, ale bez pasyjki. Jest to spowodowane tym, że chrześcijanie widzą ten znak na ulicach. Ciągle do trzeciego, początków IV wieku używa się krzyża do zabijania ludzi. Jest to narzędzie zbrodni, więc jeśli już jest krzyż w tamtym czasie, to on jest bez pasyjki, czyli bez postaci Jezusa. Dopiero po edykcie mediolańskim chrześcijanie na nowo przyjmują ten krzyż, na którym też umieszczają wizerunek Jezusa. Oczywiście trochę inaczej on wygląda na zachodzie, trochę inaczej na wschodzie. Na zachodzie bardziej jest przedstawiona męka Jezusa, korona cierniowa, ślady po biczowaniu, krwawiące rany. Na wschodzie Jezus na krzyżu jest już zmartwychwstały.
1: Już jest władcą świata tak naprawdę. Jest ten Chrystus Pantokrator na tych bizantyjskich mozaikach. On już zwyciężył.
2: Tak, tak. Tam właśnie prawosławie mocniej trochę akcent stawia na zmartwychwstaniu Jezusa. Stąd nawet wszystkie ikony, tak, przedstawiają twarze ludzi przebóstwionych, przemienionych w Jezusa. Kościół zachodni pozostał przy tej formie Jezusa umęczonego, zakrwawionego. Ten znak także stał się znakiem sakramentalnym. udzielamy błogosławieństw, podczas modlitwy eucharystycznej kreślimy znak krzyża nad chlebem i winem, podczas rozgrzeszenia kreślimy ten znak nad penitentem, udzielając błogosławieństwa także kapłan udziela go, kreśląc znak krzyża nad ludźmi. Ten znak jako znak zbawienia, jako znak błogosławieństwa został przyjęty przez chrześcijan dość szybko i także rozpoczynano, przyjęła się taka tradycja rozpoczynania wszelkich modlitw właśnie od znaku krzyża i kończenia ich znakiem krzyża. Kiedy wchodzę do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej i czynię znak krzyża, ten gest ma mi przypomnieć mój sakrament chrztu, że ja kiedyś tam, może nie ja osobiście, ale moi rodzice zanieśli mnie do świątyni, przedstawiając Bogu, wyrażając wolę udzielenia mi sakramentu chrztu. Ja dziś, wchodząc do świątyni, moczę rękę w wodzie święconej, aby przypomnieć sobie, że ja jestem chrześcijaninem. Kreślę ten znak krzyża, wyznając jednocześnie wiarę, że to właśnie Bóg mnie zbawił, że to Jezus na krzyżu mnie zbawił. Dlatego wydaje mi się, że jest to najważniejszy z gestów, które są w liturgii, którymi my jako chrześcijanie się posługujemy.
1: Ale on nie od początku wyglądał, przynajmniej tu, w naszej części chrześcijaństwa, tak jak wygląda teraz, prawda? Chrześcijanie nie od pierwszego wieku żegnali się tak, jak my w chwili obecnej, dotykając obszernym gestem tych samych części ciała, których teraz dotykamy.
2: Jeśli chodzi właśnie o ten, to znaczy forma znaku krzyża, to rzeczywiście ulegała takim wielkim zmianą, tak? Początkowo rzeczywiście kreślono mały znak na czole, później ten znak powtarzano na przykład na ustach czy na sercu i dzisiaj przed Ewangelią w ten sposób też błogosławimy siebie samych, jak gdyby przygotowując czy otwierając swój umysł na przyjęcie intelektualne słowa, swoje serce, wyrażamy w ten sposób, że chcemy to słowo przyjąć do swojego serca i swoje usta wyrażamy w ten sposób to, że chcemy to słowo usłyszane głosić innym. Podobnie przy udzielaniu sakramentu chorych namaszcza się ciało chorego na czole i na dłoniach, kreśląc znak krzyża poświęconym olejem. Więc taka forma kreślenia znaku krzyża na różnych częściach ciała już występuje w pierwszych wiekach podczas udzielania sakramentu chrztu. Namaszczano wiele części ciała, bo nie tylko namaszczano, tak jak dziś się namaszcza czoło czy głowę chrzczonego, katechumena, ale namaszczano chociażby oczy, uszy, nos, usta, namaszczano wszystkie zmysły.
1: Nasze zmysły, tak.
2: Tak, żeby one służyły Jezusowi. To jest też wyraz taki, że ja staję się chrześcijaninem nie w jakiejś tam części, tylko moja głowa jest chrześcijańska, a reszta już nie jest chrześcijańska. Ręce mogą kraść, bo nie są chrześcijańskie, albo zabijać. Nie, ja oddaję się Jezusowi cały. Namaszczam swoje dłonie, namaszczam swoje stopy, bo oddaję Mu swoje ciało.
1: A jak to jest z tą różnicą, dość widoczną, dostrzegalną, między wykonywaniem znaku krzyża przez chrześcijan tradycji łacińskiej, rzymskiej, a chrześcijan wschodnich, prawosławnych? Widzimy natychmiast różnicę, wiemy, kto jest prawosławny, kto katolik, bo się inaczej żegna.
2: Tak, tych różnic nie było w pierwszym tysiącleciu i to jest ciekawe, że różnice dopiero pojawiają się w XI wieku w sposobie wykonywania znaku krzyża. Chrześcijanie na Zachodzie przez te pierwsze 1000 lat, do XI wieku, wykonywali znak krzyża dokładnie tak, jak wykonują go dziś prawosławni.
1: Czyli powiedzmy może dla naszych słuchaczy, jak to wygląda.
2: Trzema palcami złączonymi kreślą znak krzyża, najpierw dotykając czoła, brzucha, potem prawego ramienia i na końcu lewego ramienia. My dziś żegnamy się, nie zginając palcy tych trzech, tylko całą ręką, pięcioma palcami, dotykając rzeczywiście najpierw czoła, brzucha, a potem lewego ramienia i prawego na końcu, czyli odwrotnie niż prawosławni. Myślę, że tak jak my wykonujemy ten krzyż, to jest trochę łatwiej, tak?
1: Tak, jeśli chodzi o, tutaj pozwolę sobie na małą dygresję, jeśli chodzi o samą mechanikę ruchu, no, akurat jestem instruktorem szermierki również, rzeczywiście wykonanie ruchu w prawą stronę po tym zejściu dłonią do brzucha jest z przyczyn czysto motorycznych trudniejsze niż tak, jak my to wykonujemy obecnie. To fakt. No, ale dla prawosławnych jest to dowód pewnego odstępstwa łacinników od tradycji. Jest to szalenie ważne, skoro gesty są ważne, a na samym początku już powiedzieliśmy sobie, że są ważne, że to, co wykonuje ciało, jest istotne. To nie jest tylko wędrowanie i machanie laską na spacerze, czy pogwizdywanie, ale ważne jest, co robię ze swoim ciałem. I prawosławni mówią tutaj, że my się źle żegnamy, że my odeszliśmy od tradycji.
2: Tak. Gest ten ma pewną swoją symbolikę, swoje znaczenie symboliczne. Najpierw dotykając czoła wyrażamy, że Jezus, będąc prawdziwym Bogiem, mieszkając u Ojca w niebie, stąd czoło, stąpił na ziemię, brzuch. Drugie dotknięcie ciała, dotknięcie brzucha, to jest przyjście Jezusa na świat. Przyjście najpierw do Żydów, a potem do pogan wyraża ten ruch najpierw od prawej strony do lewej. I tak jest tłumaczone ten gest właśnie, który wykonują prawosławni. Inne tłumaczenie jest oczywiście gestu wykonywanego przez łacinników. Oczywiście ten pionowy ruch ręki pozostaje bez zmian. To jest wyznanie wiary, że Jezus przyszedł z nieba na ziemię, stał się człowiekiem. Wyznanie tajemnicy wcielenia Boga. Ale ruch z lewej strony na prawą oznacza, że nas, grzesznych ludzi, przeniósł do Królestwa Niebieskiego, które symbolizuje prawa strona. Tak jakoś człowiek ma takie skojarzenia, że to, co jest na lewo, to jest złe, negatywne, czarne, ciemne, a to, co jest z prawej strony, to jest właśnie prawe, dobre,
1: praworządne i tak dalej, i tak dalej. Zaskakująca rzecz, jak ten podział stron świata, podział człowieka i podział polityczny ze sobą współgrają. Wróćmy jeszcze do gestów, chociaż to się na pewno wiąże ze sobą. Znak krzyża, stary, jak żeśmy sobie już powiedzieli, znak, ale w modlitwie przyjmuje się także i wykonuje inne znaki, inne gesty. Jak byłem małym chłopcem, no to uczono mnie podstawowego położenia rąk, złożenia dłoni. I tak mi się gdzieś zakodowało, że modlenie się to jest składanie dłoni ze sobą.
2: Nie robienie takiego koszyczka.
1: Koszyczka, tak? Tylko dłonie muszą się ze sobą skleić, tak? Złączyć, dosłownie związać.
2: Tak, żeby palce były ukierunkowane w górę.
1: Tak.
2: I to właśnie, to też ma znaczenie. Ten gest złożonych rąk, kiedy palce są skierowane ku górze, pokazuje kierunek mojej modlitwy. Tak, że ja się modlę do Boga. Ale ten gest także występuje w liturgii w innych kontekstach, w innych miejscach. Na przykład przy wspomnianym już udzielaniu sakramentu święceń, kandydat do diakonatu czy prezbiteratu wkłada ręce swoje, w ten sposób złożone, w ręce biskupa. W ten sposób wyrażając chęć służby i wykonywania, współdziałania z tym, do którego rąk ja wkładam. Ja swoje ręce wkładam do rąk mojego biskupa, wyrażając w ten sposób posłuszeństwo i wolę współdziałania, bo ręka to jest działanie, współdziałania razem z nim. Czyli jak on mnie posyła do głoszenia Ewangelii w tej parafii, czy w takiej lub innej formie, to ja idę, odczytując to jako wolę Bożą. Ja modląc się, składając ręce, niejako wykonuje ten sam gest w relacji do Boga. To jest moja gotowość do posłuszeństwa. Cokolwiek Ty mi, Boże, na tej modlitwie powiesz, bo modlitwa to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim powinno być słuchanie. Cokolwiek mi powiesz, to ja jestem, ja chcę to wypełnić. Piękną ilustracją, myślę, tej zasady i tego gestu jest kaplica w Krościenku, w siedzibie Ruchu Światło-Życie, kiedy figura Jezusa sługi przedstawia właśnie Jezusa z podniesionymi nad głową rękami złożonymi, które niejako wchodzą w ręce Boga, zobrazowane na witrażu, który znajduje się z tyłu. Piękne przedstawienie wyrażenia posłuszeństwa i woli Chrystusa, posłuszeństwa i oddania się Chrystusowi woli swojego Ojca. To, co Ojciec pragnie, aby Jezus wypełnił, On chce wypełnić w duchu posłuszeństwa.
1: No i tu mamy kolejną koincydencję z dawną kulturą rycerską, średniowieczną, ponieważ dokładnie ten sam gest, czyli złożone dłonie, wkładał rycerz, który w dłonie swojego suwerena, gdy otrzymywał lenno. W dłonie księcia bądź króla, mamy to na bardzo rozlicznej ikonografii średniowiecznej, to dokładnie tak wyglądało. Klęczący rycerz wkłada złożone dłonie w dłonie swojego suwerena podczas nadawania lenna rycerskiego. Dokładnie ten sam element. Jeszcze jeden gest, który w tej chwili, no może w tej chwili właśnie więcej już jest używany, ale jeszcze kilkadziesiąt lat temu używany był w czasie modlitwy świeckich bardzo rzadko, ale jest bardzo stary. Występuje w tych właśnie starych ikonografiach bizantyjskich jeszcze. Gest modlitwy związany z otwarciem rąk i rozłożeniem ich, gest oracji. Wręcz mówi się o pewnej formie ikony prawosławnej, na przykład Matka Boska Orantka, tak? Czyli modląca się z rozłożonymi na zewnątrz dłońmi.
2: To jest swego rodzaju nowum chrześcijaństwa. O ile możemy powiedzieć, że postawa stojąca, klęcząca, czy inne gesty występują u Żydów, czy u muzułmanów, tej postawy nie ma w innych religiach. Przede wszystkim ona nawiązuje do sceny ukrzyżowania Jezusa.

0: moja ułomność. Daj mi łaskę, której pragnę, której potrzebuję. I to jest ta właśnie gotowość, przyjęcie od Boga, co on ześle.
1: Cóż, program nasz powoli ku końcowi zmierza. Myślę, że udało się z niego wynieść sporo informacji o tym, co te gesty oznaczają. Myślę, że ważne jest, abyśmy wykonując je, mieli świadomość tego, co robimy i po co to robimy, po co te wszystkie gesty są. Dla mnie oczywiście ciekawym było prześledzenie pochodzenia tych gestów, tak, że właściwie one towarzyszą nam, czyli Kościołowi, od samego początku, że to też jest jakaś tradycja, jakaś historia, która oczywiście podlegała zmianą, modyfikacją, tak jak mówiliśmy, ale była zawsze z nami, żeby wykonując znak krzyża, no właśnie mieć tą świadomość, skąd on się wziął, co oznacza, jaki ładunek emocjonalny i jakiś teologiczny w nim jest zawarty.
0: Bo jeśli nie rozumiem tego, czym się posługuję, no to jest wyłącznie tak naprawdę teatr, tak? Gdzie odgrywam jakieś role, przyjmuję jakieś postawy, wykonuję jakieś gesty, które oderwane właśnie od tego głębokiego sensu, tej treści, którą noszą, stają się po prostu płytkie. Nie?
1: Aktor kończy się seans, aktor rozbiera się, zdejmuje z siebie makijaż, idzie do domu, jest zupełnie innym człowiekiem, a przed chwilą umierał jako Hamlet z przebitym bokiem na scenie. Ale to był tylko teatr.
0: Tak. Więc my, chrześcijanie, posługując się tymi znakami, tymi gestami, przyjmując te postawy, powinniśmy się też uczyć, tak? Te postawy powinny nas formować. Ja wchodzę na liturgię, wykonuję pewne gesty, pewne postawy, które mnie przemieniają. Ja staję się chociażby troszkę innym człowiekiem, trochę bardziej podobnym do Jezusa.
1: O modlitwie ciała, o gestach modlitewnych opowiadał mój i państwa gość, ksiądz Przemysław Krakowczyk ze Zgromadzenia Księży Palotynów, któremu bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Szczęść Boże.
0: Dziękuję również, Szczęść Boże.
1: Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie w Obrazach z historii Kościoła.
2: Historia Kościoła.
3: Więc jak mogłem obrazić się na

ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Spartą.

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, manżur.

ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył i gdy szedł po gnoju.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna, emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie, tak, po prostu tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. dlatego że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? To później słyszę w swojej głowie. Czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być
2: jeszcze
1: lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No, tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka, prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic.
1: Okay.
2: Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby
2: jego sprawy będą ważniejsze, potrzeby, prawda? Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. Czyli bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje, jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach. Na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z Wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam Ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z Twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś Ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest to nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie, na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę,
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej. Albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matki, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą.
2: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku 100 lat, prawda,
1: tak,
2: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować, albo że nie tak cię wychowałam, o to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda, i będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17. Wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda? Jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak? Czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką. Jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety tak jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chce mieć to dziecko dla siebie, czuje się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje, prawda?
1: Uważna, uważna, ale nie osaczająca, prawda? Ale nie uwieszająca się na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica, prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa, na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa. Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czyli jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, tak? Mm-hmm. Pojednaniem.
2: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
2: Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Mm-hmm. Czyli wysłuchania, zrozumienia, bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie? Że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mm-hmm.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenie, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
2: Tak,
1: na ten
2: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
2: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
2: tak, do końca świata,
1: tak.
2: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czy jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda? Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda? Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
2: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło, trochę taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
2: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
2: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ona może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. prawda? Że ona płakała na przykład przeze mnie albo, albo musiała być zdenerwowana, prawda? Wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
2: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
2: ale
1: podawać.
2: Ale rozumieć to też, że mama jest, no po prostu nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
2: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
2: tak.
1: To jest...
2: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
2: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia. Drogowskazów.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed sądem rejonowym w Olsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Collegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA oraz Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Collegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
1: Gdzie uciekać, kiedy zawyją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie gdzieuciek.gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, m.in. podczas ataku z powietrza czy gwałtownego załamania pogody. Do końca roku mają być one również specjalnie oznakowane w terenie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Na mapie znajdziemy m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
4: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
1: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu jasno pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy aktualnie w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych Polek i Polaków. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
6: Zmienia się podejście do picia. Coraz więcej osób jest świadomych szkodliwości alkoholu, a spotkanie ze znajomymi czy impreza coraz rzadziej oznaczają konieczność sięgnięcia po kieliszek. Analitycy wskazują, że osoby z generacji Z piją nawet o 87% mniej niż starsi Polacy. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, stoją za tym różnice pokoleniowe.
7: Te osoby, które pamiętają czasy, w których picie alkoholu było ogólnie przyzwolone, mogą jeszcze bronić tamtych postaw.
6: Z danych Eurostatu wynika, że codziennie alkohol pije zaledwie 0,5% Polaków. Raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych, a 35% deklaruje całkowitą abstynencję. Pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej, tuż za Litwą.
1: Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet czasem kradzione jako pamiątka z gór. Tatrzański Park Narodowy co roku musi wymieniać sporą część takich drogowskazów, mówi nam Tomasz Zając z TPN.
8: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury. Część tych turystów robi dziwne podpisy. Mamy wlepki, które zasłaniają napisy.
9: Też zauważyliśmy taki negatywny trend zbierania tych kierunkowskazu, robienia sobie z tego pamiątki.
10: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery, to leczy.
11: Żeby tak wystraszyć trochę.
10: A wystarczy, oczywiście. Nawet niedźwiedzie by lepiej się czuły.
9: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne.
1: Dodaje Jakub Bryniarski z TPN-u. Rocznie park wymienia około 100 takich drogowskazów. Akcja wymiany odbywa się głównie na wiosnę, po sezonie zimowym lub na bieżąco w sytuacji na przykład kradzieży znaku.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Blokada prezydenta. Chodzi o nominację nowego szefa SOP. W raporcie Słowacja i nowe informacje w sprawie ataku na szkołę. W przyszłym roku rejestracja pojazdu przez internet. Za chwilę szczegóły.
3: SK Rock. Raport.
2: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza, przekazał rzecznik głowy państwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Skąd taka decyzja?
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
2: A do sprawy odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chaos i bałagan to jedyny program, jaki dla Polski i Polaków ma prezydent Nawrocki. SOP, TK, prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu, napisał w mediach społecznościowych Marcin Kierwiński.
3: To jest raport.
2: Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło w szkole podstawowej w miejscowości Staszkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też dwie osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią.
5: Uczyciel, ja muszę być w szoku wszyscy. Uczycielku,
2: jesteśmy przerażeni, wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, a ona zdruzgotana. Powiedziała, że... Do tragedii doszło w dniu, gdy decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straszka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Rejestracja pojazdu przez internet? Tak, już w przyszłym roku. Ministerstwa Cyfryzacji i Infrastruktury szykują małą rewolucję. Jej szczegóły zna nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy zmiany wejdą w życie?
6: Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzić zmianę już 18 stycznia. Kierowcy będą mogli składać wnioski o rejestrację przez aplikację mObywatel. Z telefonu dołączyć wszystkie wymagane załączniki i wnieść opłatę. W urzędzie trzeba będzie pojawić się jedynie po odbiór dowodu rejestracyjnego i tablic.
7: Jest to dobra zmiana, będzie to powodowało mniejsze kolejki i odciążenie człowieka, żeby musiał chodzić do wydziału i stać w wydziale. Tak?
6: Bo teraz w kolejkach trzeba sporo czasu spędzić.
7: Teraz jeszcze chyba 8 osób jest za mną.
8: Może jakieś ułatwienie, ale ja wolę osobiście wstawić się urzędnika tutaj i załatwić sprawę.
6: Mówili mi kierowcy w jednym z warszawskich wydziałów komunikacji. To nie jedyne zmiany, bo urzędnicy zyskają też dostęp do unijnej bazy danych o samochodach, a dzięki temu stos dokumentów przy rejestracji auta z zagranicy będzie zdecydowanie mniejszy.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Espresso, americano czy cappuccino? Każdy ma swój rytuał parzenia i picia kawy, ale najważniejszy jest dobry surowiec.
9: Jeżeli dobrą robotę zrobił farmer, producent, importer i palarnia, to tak naprawdę po naszej stronie jest tylko odpowiednio dobrać grubość mielenia do długości parzenia i nic więcej.
2: Mówi Agnieszka Rojewska, dwukrotna mistrzyni świata w robieniu kawy, która prowadzi palarnię na Dolnym Śląsku. Na świecie wypija się rocznie około 400 miliardów filiżanek kawy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
10: Proszę Państwa, tam była informacja o tym, że będzie można przez internet zarejestrować pojazd, prawda?
11: Tak, będzie można.
10: Ja mam kolegę, który tak robi przeglądy pojazdu. Jezus, ale nie pochwalam tego, absolutnie nie pochwalam, absolutnie. Po prostu wiem, że są
11: ale
10: takie
11: ancymony. Ale wiesz, jakie to jest ekstra swoją drogą? Już teraz na przykład człowiek nie musi odkręcać tych tablic rejestracyjnych nieszczęsnych, ubłoconych z tymi po prostu historiami, co to one schodzą, nie schodzą, łamią się te ramki. Koszmar to był jakiś, a teraz już nie trzeba.
10: To
11: teraz
10: prawda.
11: Będzie można wszystko przez internet.
10: Patrząc na ceny paliw, to już teraz nawet samochodu nie trzeba posiadać.
11: No, taka prawda.
10: Proszę Państwa, dziesiątka na termometrach o poranku w ciągu dnia. Dzisiaj znowu piękne babie lato tak zwane, czy też piękna złota polska jesień. Zobaczymy, jak długo potrwa. Od 20 na wschodzie, 22 w centralnej i południowej Polsce, do 23 na zachodzie.
11: Ja ci powiem. Do poniedziałku, bo od poniedziałku leje.
12: No nie, gdzie? Podobno do 10 ma się utrzymać taka pogoda. Mhm. Tak, bo ja na grzybki 8. Drodzy panowie, dzisiaj wszystkiego najlepszego życzymy wszystkim chłopakom, bo jak my sobie sami nie złożymy życzeń, to nikt nam dzień chłopaka nie złoży.
13: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
12: Dzisiaj moja żona będzie się tłumaczyć, dlaczego znowu zapomniała o dniu chłopaka.
11: No właśnie, teraz też się muszę tłumaczyć, bo właśnie teraz się zastanawiam, dlaczego nie przyniosłam wam pączków, a może dlatego,
2: że są
11: zamknięte.
2: A ja nie będę się tłumaczyć, ja wam złożę życzenia w dniu mężczyzny.
10: I dziękujemy bardzo. Dzisiaj też dzień tłumacza i z tej okazji pytamy, z czego najczęściej się tłumaczycie?

0: mała Lady Punk, czyli Lady Punk za nami już na antenie Jeski Rok. 13 minut po godzinie 6 w Dzień Chłopaka, w który pytamy, z czego najczęściej musisz się tłumaczyć.
1: No właśnie, bo w ogóle to wszystkiego najlepszego, chłopaki, i że to nie, że zapomniałam, tylko bo się, jak tam mawiał tytuł, zdezosie mi, bo zgubiło S na koszulce. Tak się tłumaczył.
2: A gdzie w Dniu Chłopaka jest S, co?
1: No,
2: panie, tam nie ma S. Rzeczywiście. Dzień Chłopaka bez S. Proszę Państwa, Dzień Chłopaka, Dzień Archiwisty, Dzień Podcastów, Dzień Copywritera, Dzień Muzyki Country, Dzień Miłości do Ludzi. No i mamy również Międzynarodowy Dzień Tłumacza. I tak sobie połączyliśmy wszystkie te święta w kolejny wspaniały temat dnia, którym będzie pytanie, z czego najczęściej musicie się Państwo i komu tłumaczyć?
1: No właśnie, ja się staram generalnie jednak nie tłumaczyć już, bo już mi się nie chce. To jest straszne. Ja mam wrażenie, że pół życia człowiek się tłumaczy. Tłumaczy się, że się spóźnił do szkoły. Tłumaczy się, że te coś mu właśnie się... a że mu nie przyjdzie, bo coś tam. I cały czas człowiek musi się tłumaczyć, aż któregoś pięknego dnia budzi się rano i myśli sobie, kurczę, no dość. Ile można się tłumaczyć?
2: No z jednej strony Asia mówi, że się nie tłumaczy, ale jak czasami chodzimy na spotkania z naszym dyrektorem i on nam zarzuca, że to wejście nie było za dobre, to Asia mówi... Panie dyrektorze, a widział pan co, Gądziu? Buty mu śmierdzą.
1: To na pewno.
0: Tak było. Jeszcze jest nią. Drodzy Państwo, Messenger Eski Rok. Z czego najczęściej musicie się tłumaczyć? Bo czasami musimy się tłumaczyć z czegoś, a czasami musimy tłumaczyć z tureckiego.
3: Ja jestem macie politykan za słom vereceksiniz.
4: Witam serdecznie. Jestem Turkiem, a to mój kolega z brodą i w czapce. Jeszcze raz witam serdecznie.
5: Witam Moldowa.
4: Ja również witam serdecznie.
6: Ty jesteś pewien? To brzmiało jak Mołdawia.
4: Nie, Moldowa. To witam serdecznie.
6: Moldowa.
7: Moldowa, Moldowa.
4: Moldowa, Moldowa.
8: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama. Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fiverr.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, z czego najczęściej musimy się tłumaczyć, no i czekamy na Państwa kolejne, tak naprawdę, telefony z żalem, no bo jak się musimy tłumaczyć, to zazwyczaj nie jest to przyjemne.
1: To prawda, ale najlepsze to są jednak tłumaczenia w związkach. Kobiety się tłumaczą przede wszystkim z potwornej ilości różnych zakupów. Ja to pamiętam takie akcje, że jak kupowałam nowe buty, to zawsze mówiłam, nie no, przecież błagam Cię, ja te buty to mam już naprawdę chyba ze 2 lata, no ale ich nigdy nie widziałem, no ale jak to, no ale wiesz co, no to nie moja wina, że nie zwróciłeś na nie uwagi, no ale takie ładne, jak nowe zupełnie, no bo ja je rzadko noszę. No i ty.
2: Jesteście takie same, jesteście po prostu identyczne, was odlali z jednej formy, was kobiety, naprawdę.
1: No ale to wy macie dokładnie to samo, bo się czepiacie, no co wam przeszkadza,
2: co ci przeszkadza,
1: że my mamy nowe buty?
2: Ja co tydzień nowe
1: zdrowia.
2: Buty.
1: I teraz mam tak, że ja mam po prostu ileś tam par nowych butów i nikomu się nie muszę z tego tłumaczyć i dosyć mam, to mam.
0: Ale zobacz, jedna para butów, a jednocześnie zwalnia miejsce w portfelu, a zajmuje w szafce.
2: Dokładnie, a tych szafek mamy mniej, znaczy coraz mniej w sensie, bo one się wypełniają.
1: Mamy dokładnie tyle samo, problem polega na tym, że już się nic tam nie mieści.
2: No tłumaczeniu w związku, także Państwo na to zwracacie uwagę.
3: Absolutnym słowem, czy może zdaniem klucz do wszelkich tłumaczeń to jest: kochanie, to nie jest tak jak myślisz. Natomiast ja się nie tłumaczę, bo czasami można bardziej się zakałapućkać w tym wszystkim, niż to tłumaczenie będzie wystarczające albo nie będzie wystarczające.
2: No tak, a później jeszcze gubisz się w zeznaniach, na przykład za kilka dni zapominasz, gdzie byłeś, mówisz coś innego,
1: no
2: bez sensu.
1: Inna sprawa jest taka, że za ostatnie kochanie to nie tak, ja ci to wszystko wytłumaczę, rzuciłam papierem rozwodowym na stół.
2: Właśnie.
0: Prawnik wytłumaczył sobie inną wypowiedź.
2: Prawnik mu wszystko wytłumaczył. Ja się w ogóle nie tłumaczę w związku, w domu, w rodzinie. Doszedłem do wniosku, to jest trochę tak jak z tym stanem wojennym, jak ktoś kiedyś zapytał, czy musiało do tego dojść.
1: No ja ci bardzo przepraszam, ale z czego ty mi się masz tłumaczyć? Kiedy ty ostatni raz kupiłeś sobie buty?
2: No, dokładnie. Widocznie musiało, skoro do tego doszło.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Proszę Państwa, środy to taki wyjątkowy dzień, kiedy w studiu jest Kirok. Wieczorami dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Zazwyczaj można je oglądać na TikToku i właśnie teraz przedsmak tego, co się wydarzy tutaj wieczorem, a już za chwilkę Ania Kruszyńska z raportem jest Kirok.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Niespokojny poranek na wschodzie Polski. Przed godziną 6 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia został wysłany alert RCB. Ma to związek z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, sytuacja jest monitorowana. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania w poniedziałek o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty, a wczoraj w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzane były rozmowy z uczniami.
10: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym. Stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
9: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
8: To jest raport.
9: Leśnicy nie mogli pojechać do rannego łosia. Warszawski ruch antyłowiecki protestował przed siedzibą Lasów Miejskich przeciwko odławianiu dzików. Według leśników protest uniemożliwił im podjęcie interwencji wobec rannego łosia. Zwierzę ostatecznie zmarło. Aktywiści w mediach społecznościowych informują, że nie zostali poinformowani o konieczności podjęcia interwencji.
11: Nie musimy w żaden sposób uzasadniać tego, że potrzebujemy wyjechać.
9: Odpowiada Mariusz Wrona z warszawskich Lasów Miejskich. Aktywiści zaprzeczają, że wyjazd był całkowicie zablokowany.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: SK Rock Sport.
9: Tytuł turnieju ATP w Chinach nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chin z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Lukiem Johnsonem wygrał w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której prowadził Lechię Gdańsk.
12: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Już w najbliższy piątek wsiadam do pociągu i jadę na spotkanie klasowe. Wydawało mi się, że podróż upłynie, no tak po prostu, z punktu A do punktu B się dojedzie, ale to, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie.
1: To prawda, proszę Państwa, czas na ciekawostkę obyczajową. W ramach prowadzenia kojarzycie ten wiersz, stoi na stacji lokomotywa.
0: Kojarzymy.
1: Stoi, sapie, dyszy i dmucha.
0: Dmucha!
1: I a propos tego ostatniego. Ostatnio, w niedzielę wieczorem to się wydarzyło, właściwie po południu, w biały dzień, jeszcze było widno, przechodzą w sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic, stoi pan za panią i, że tak powiem, się ogrzewają. Słuchajcie, i cała sprawa trafiła do oczywiście mediów społecznościowych, bo okazało się, że w pobliskim sklepie jest monitoring i to wszystko się nagrało. No i zupełnym przypadkiem nagranie wyciekło do internetu. Sprawa została zgłoszona też policji.
2: Widziałeś?
1: I teraz policja prowadzi w ramach dziennikarskiego obowiązku, przeczytałem tylko tytuł. I przeczytałem też notatkę policji. Policja powiedziała, prowadzimy czynności, poszukujemy jednej i drugiej strony, że tak powiem, tego wspólnego ogrzewania się nawzajem na dworze, bo przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
2: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
3: 6 na 9 SEO. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
11: Reklama.

0: opowiedzieć państwu o pociągu, to bardzo chętnie w to od razu wchodzicie, jak
1: prawda,
0: się okazuje.
1: Że o tej parze właśnie, co tak, bo to nie tak się, jak to powiedział ładnie Wojtek, ogrzewali.
2: Ogrzewali, pan stanął za panią, stworzyli wspólnie pociąg
1: I się ogrzali, bo jakby wieczorami już chłodzik.
0: Pani była lokomotywką, a pan był ładowaczem. Drodzy państwo, i wy szybko zareagowaliście na to, o czym pan Wojtek opowiadał.
3: Ta para powinna z miejsca dostać zaproszenia na Rocktoberfest za rock'n'rollowe przeżycie.
0: No coś w tym jest,
1: no,
0: stary.
1: No, powiem ci, że to jest jakaś,
0: także,
1: myśl.
0: Jeżeli policja nie potrafi ich póki co znaleźć, no to może my zaproponujemy wejściówkę na Rocktoberfest i para znajdzie się momentalnie sama.
2: No, ale jest wtedy ryzyko, że staną gdzieś pod sceną i będą blokowali przejście. Proszę państwa, a propos rock'n'rollowych historii, cały czas przypominamy, że możecie wejść na rocktoberfest.skrock.pl i legalnie zdobyć wejściówki na nasze urodziny.
1: Tak, nie trzeba stanąć za sobą, nie trzeba robić żadnych innych rzeczy.
2: Można to robić zupełnie osobno.
1: Zupełnie oddzielnie od całego tematu.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Dawno niewidziana Jessica Alves i jej napompowany biust walczą z grawitacją. Nie wiem, pani Jessica. Ale wygląda fantastycznie, bo widziałem zdjęcia. Ja sobie nawet sprawdziłem grawitację. Uwaga, cytuję, zjawisko fizyczne polegające na wzajemnym przyciąganiu się wszystkich ciał. Napompowanych też.
2: Jezu. Ja mam na przykład tak. Klaudia Sadownik olała wiadomość od Jessiki Mercedes i co na to Julia Żugaj. A ona na to dla mnie to nic nowego. I ja naprawdę przysięgam wam. Mam takie momenty, że dla mnie przeglądanie tych tabloidów to jest tak jak czytanie książek po mandaryńsku. Nic nie kumam.
3: A propos książek. Patrycja Tuchlińska chwali się długimi nogami, malowniczymi widokami, wylegując się z książką i mówi... Przeczytałam pół strony. Ale ja też jak jadę na wakacje, to biorę książkę nie po to, żeby ją czytać, tylko żeby przeżyła jakąś przygodę, żeby zobaczyła kawał świata.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się.

0: Kpl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
5: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
4: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
5: Więcej na jareal.pl.
4: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Zmiany w podatkach. Rząd przyjął ustawę budżetową na przyszły rok. 11 osób zatrzymanych. Akcja CBA w Kolegium Humanum. Na termometrach 24 stopnie w raporcie Złota Polska Jesień.
8: SK Rock. Raport.
7: 7.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
10: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
9: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
10: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
9: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
8: To jest raport.
7: Tłumy żegnały księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny spoczął w Grzęsce na Podkarpaciu. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Widak.
11: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
12: Był bardzo dobrym człowiekiem.
11: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
12: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
13: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
11: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
7: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. Kolejne odsłony śledztwa dotyczące Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłystun.
14: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu aresztowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Na koniec złota polska jesień z letnią temperaturą i tak do końca tygodnia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazują nawet 24 stopnie. Tak jest między innymi na Śląsku. Do tego dużo słońca i brak wiatru.
15: Taka złota jesień pomaga w treningach?
16: Bardzo, bardzo. Oj, pamiętam w tamtym roku, jak się szykowałam do półmaratonu, to nie było tak ładnie.
15: Jakby pani określiła jednym zdaniem taką jesienną pogodę?
16: Cudownie, letnio, oby tak dalej.
15: Z przełomu września, października pan w zupełnie letnim wydaniu.
17: Przyjemnie, fajnie.
18: No, proszę pana, pogoda idealna. No.
19: I aż się chce chodzić na spacerki.
15: Nie ma nawet mowy o chandrze jesiennej.
16: Wie pan co, ja w ogóle nie miewam jesiennych. Chandr, kocham jesień. Nie wiem, no jak dla mnie jest bomba, niech trwa jak najdłużej.
7: A z mieszkańcami Katowic rozmawiał Darek Brombosz.
20: A pamiętacie ten moment, jak rok temu szykowaliśmy się do półmaratonu? Ja też nie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
21: Ale za to pomyślałam sobie, bo Green Day śpiewa Wake Me Up When September Ends. To czy może trzeba obudzić pana? No bo już się kończy ten dzień.
20: No bo tak, tak oczywiście, no? Że tak. Zdecydowanie
21: no właśnie.
20: Tak. I uwaga, bo potem rzeczywiście też będzie padało. Proszę państwa, 19 w Suwałkach, 20 w Białymstoku, 22 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie, a na zachodzie, czyli Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, Wrocław, do 23 stopni, wszędzie pogodnie, tak jak już wspominała redaktor Anna.
22: Tak jest, złota polska jesień, jak powiedzieliśmy, czyli jesieniary i jesieniarze pójdą w liście i mogą się w tych liściach kotłować jak ta para na dworcu.
20: Tak!
22: Dziękuję.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: 6 na 9.
25: 6 na 9.
24: Siekarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SC Rock.
22: Z czego musisz się tłumaczyć, o to dzisiaj pytamy. No my się będziemy z tego programu tłumaczyć.
21: Z całą pewnością. I ci, co się będą kotłować w tych liściach, też się muszą wytłumaczyć.
20: Kochanie, czujesz, ktoś nas obserwuje. Kto? Kleszcz. Co w raporcie?
7: U mnie dla odmiany złote gody i pytanie, jak wytrzymać w małżeństwie.
22: O, super, nie mogę się doczekać tych wskazówek.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No ja tak a propos tłumaczenia, to myślę, że będę się musiała z was dzisiaj bardzo mocno tłumaczyć z różnych tematów, które poruszacie na antenie, ale na szczęście mamy Rocktoberfest.
2: Ale jak to z nas? Proszę państwa, my tylko wspomnieliśmy o tym, co się wydarzyło przy Dworcu Centralnym w Warszawie. Aby przydarzyło się to, że jedna pani z drugim panem po prostu poczuli chódź. No i ona mówi, chódź do mnie, chódź!
1: Pociąg mieli
2: do
1: siebie.
2: No i on przyszedł, tak, się poprzytulali w mieście, no i państwo poszliście tym tropem.
3: Tiki, tiki, barabara, a my trochę do Rocktoberfestu, drodzy państwo, od razu zaglądamy, bo państwo kojarzycie taką piosenkę grupy Happy Set, którą zapewne na tegorocznym Rocktoberfeście usłyszymy.
2: Tak, i okazało się, że oni po prostu źle ją śpiewają.
3: Otóż to.
4: Jak Happy Set to inaczej, ale zanim dojdę...
2: Wiadomo, miłość to nie pluszowy miś.
3: To też nie kwiaty, ani diabeł rogaty.
1: No mówiłam, że będę się musiała z was tłumaczyć. Słuchajcie, no. Jakby te, może ten utwór nie wybrzmi dokładnie tak, jak pan go zaśpiewał przed chwilą.
3: Czy my tak zaśpiewamy?
1: Ale możemy go tak zaśpiewać.
3: Drodzy państwo, jeżeli chcecie tam być, to jest właśnie ten moment, ta chwila.
1: Tylko chciałam przypomnieć, że jeżeli będziecie opisywać swoją rock'n'rollową historię, to ona wcale nie musi być erotyczna.
2: Absolutnie, może być zupełnie inna. Dzisiaj możecie się zgłaszać nie tylko przez eskarock.pl, możecie też wchodzić na Messengera eskirock, nagrywać po prostu głosowo nam swoje rock'n'rollowe historie, my je tutaj sobie przesłuchamy i być może z państwem się zobaczymy na naszych urodzinach.
3: Otóż to.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
0: Reklama.

0: wychodzi na to generalnie, że wszyscy z czegoś jednak się ciągle tłumaczą. Państwo też się tłumaczycie, dlaczego chcecie bilety na Rocktoberfest. Chłopaki się tłumaczą, dlaczego mówią takie rzeczy, jakie mówią. Ja się też tłumaczę potem za chłopaków i tak wygląda to życie.
1: No to proszę Państwa, kto i z czego, dlaczego się tłumaczy?
2: Znaczy, bo my mamy dzisiaj temat przewodni, choć nasi słuchacze niektórzy uważają, że jest inaczej.
3: Dzień dobry, Skarok. A ja się chciałem Was podpytać, czy dzisiaj to jest jakiś temat przewodni, bo tak słucham Was od godziny i mam wrażenie, że niezły chaos tu dzisiaj panuje u Was. Takie gadanie o wszystkim i o niczym. Jak nie u Was? Nie wiem, wiosnę czujecie?
2: No proszę się wytłumaczyć, dlaczego Pan nie usłyszał dzisiaj tematu przewodniego. Przecież mówimy o nim bardzo często, prawda?
0: Tak, to prawda. Czyli właśnie chodzi o to, że z czego się człowiek tłumaczy. Dzisiaj jest dzień tłumacza, przecież to ważne.
2: Otóż to.
1: Tak, to prawda, trochę z torów nas wybiła para, która uprawiała seks przy dworcu kolejowym, ale poza tym cały czas pilnujemy, że jest temat dnia.
2: Messenger Skirok, dlaczego i z czego się Państwo tłumaczycie?
4: Tłumaczyć. Tłumaczą się tylko winni.
5: 6 na 9.

0: 7.31, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed mikrofonem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Dwie osoby nie żyją, a cztery zostały ranne. Raport zaczynamy od Ukrainy i nocnego ataku dronów. W Kijowie w czterech dzielnicach uszkodzone zostały budynki mieszkalne i magazyn. Trwa właśnie atak na Wołyń. Są także informacje o eksplozjach słyszanych w Równym i Łódzku, niedaleko polskiej granicy. W związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska podrywała myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB.
1: To jest raport.
2: To unikat na skalę europejską. Naukowcy z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i SGGW zebrali i ujednolicili dobowe pomiary poziomu wody w Wiśle w Warszawie. Baza to ponad 82 tysiące odczytów od 1 lutego 1799 roku do 30 października 2024, mówi jeden z autorów bazy, Łukasz Sobechowicz z PAN.
3: Największe wyzwanie kryło się w tym, że same metody pomiarów zmieniały się na przestrzeni lat. Zmieniały się lokalizacje wodowskazów, zmieniała się rzędna wodowskazu, czyli ten punkt zero.
2: Baza może posłużyć do dalszych badań, na przykład jak wpływ człowieka czy zmiany klimatyczne zmieniały Wisłę na warszawskim odcinku.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6 na

0: Rocktoberfest 2026.
1: No i teraz będą wielkie emocje. Ja się nie mogę doczekać Rocktoberfestu. To jest w ogóle fajna sprawa, bo ja już weszłam teraz w SC Rock w taką opcję, że już nie robię rzeczy po raz pierwszy, tylko już robię po raz drugi, mam nadzieję, że po raz trzeci. Zobaczymy.
2: Już nie jesteś nowa, tylko stara.
1: Już jestem stara, no.
2: Proszę Państwa, cały czas przypominamy, zbieramy m.in. rock'n'rollowe historie, za które rozdajemy podwójne zaproszenia na urodziny SC Rock. Te już w warszawskiej progresji 22 października będzie Asia, Kądziu, Wojtek, Dawid, Zygmunt, będzie zespół Happy Set. No i kto jeszcze z nami będzie?
3: Pan Łukasz pewnie będzie, bo jechał na rowerze.
4: Dla mnie największym rock'n'rollowym przeżyciem tego roku był wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie, roboczo zwany przeze mnie Tour de Wybrzeże. 6 dni bez pracy, poza domem, bez żon, bez dzieci.
2: Po
4: prostu bajka, no.
2: Kurde wybrzeże. Ale ja też kiedyś, Kądziu, bo ty znasz te emocje. Też kiedyś wyjechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, sześć pedałów.
3: No, właśnie tak.
0: Rocktoberfest 2026.
3: Panie Łukaszu,
1: ręce mi opadają.
3: Gratulujemy, odezwiemy się. Zaproszenie jest pana.
1: Części ciała też mi opadły.
0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Reklama.

0: Czyli kontynuując za panem, który mówił, że macie nieporządek dzisiaj na antenie i poniekąd pośredni temat dzisiejszego poranka, to można zacytować klasyka i powiedzieć, że niezły burdel macie tutaj, siostry.
1: No trochę mamy tutaj bajzel, to prawda, rzeczywiście. Ostatnio nam się wkradają różne historie i no, my musimy się teraz z tego tłumaczyć.
2: A widział pan kiedyś poukładane 6 na 9?
1: Ej, no, poczekaj, no, to trochę jest poukładane.
3: Wojciechu, Aśka powiedziała, no, że się nie musi z niczego tłumaczyć albo rzadko się tłumaczy, no właśnie sprawdźmy.
4: Myślałem, że trafię na Asię, bo ona ma, że tak powiem, okazję i, że tak powiem, powód do tego, żeby się wytłumaczyć. Mm-hmm. Śmieję, że parę dni temu dzwoniłem, poprosiła, żebym się odezwał za 2-3 minuty, dzwonię, a generalnie nie odbiera.
2: No słuchaj, i do dzisiaj nie odbiera.
1: Ja się strasznie przepraszam. Teraz to się naprawdę będę tłumaczyć. To był piątek.
2: Bo
1: jakoś bardzo dużo było wiadomości głosowych na Messengerze i ja rzeczywiście odebrałam od ciebie, drogi słuchaczu, ten telefon i powiedziałam, żebyś zadzwonił za 2 minuty. My mieliśmy wtedy właśnie, już mówiliśmy coś na antenie, ale potem było tyle głosowych w Messengerze, że ja widziałam, myślę sobie, Boże, no nie odbiorę człowieka i wiecie co? Nie odebrałam.
3: No właśnie. I dzisiaj też nie odebrała, dzisiaj pan Wojciech odebrał.
2: Tak, Jaśka powiedziała, że w ogóle już teraz nie będzie odbierać.
3: W ogóle nie będę odbierać, no i teraz radźcie sobie sami. Drodzy państwo, z czego najczęściej musicie się tłumaczyć? O to dzisiaj państwa pytamy. Wojtek opowiedział też fantastyczną historię a propos tego, co wydarzyło się na dworcu. I teraz musimy się tłumaczyć, bo nasi słuchacze pytają.
5: Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo kolega pytał, gdzie ten filmik można zobaczyć?
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
3: No gdzie, tłumacz się?
1: No?
3: W internecie. O, bardzo dobrze.
1: Ale jest.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
2: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie, mnie to oburzyło.
1: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Co to za koleś?
2: Ta. Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. Oho. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu. U mnie z kolei narzeczony Laluny ma za sobą wyrok i kolejną sprawę w sądzie i celebrytka komentuje. Każdy ma jakąś przeszłość. No to prawda, że każdy ma jakąś przyszłość, ale nie każdy ma wyrok.
3: Ciekawa, jaka jest ich przyszłość.
4: Marnie to widzimy. Andrzej Chyra broni serialu Netflixa. Taka zburzona, rozwiercona, rozgrzebana lalka jest bardzo interesująca. Ja też w dzieciństwie rozbierałem lalki siostry.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
6: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
12: Nie, a powinno?
11: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
12: I możesz z nich korzystać?
11: Jasne, w każdej chwili.
12: To i ja się zapiszę.
11: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
13: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
14: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi

0: aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
2: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
1: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
2: Więcej na jareal.pl.
1: Mokopolis. Twoja codzienność z charakterem.
3: Reklama. Rok Warszawa.
4: Pentagon zabiera głos w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce. Ruszył proces w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Jak przetrwać 5 dekad bez większych kryzysów? W raporcie Złote Gody.
5: SK Rok. Raport.
4: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Alert odwołany, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, informuje RCB. SMS-y zostały wysłane do odbiorców na terenie województw podkarpackiego i lubelskiego. To między innymi w związku z rosyjskimi atakami na obwód wołyński. Tymczasem ważny głos płynie zza oceanu. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Z jego oświadczenia wynika też, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie z 5 do 3. Jedna z tych jednostek stacjonuje obecnie w Polsce.
6: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
4: Relacjonował Mateusz Chłyston.
5: To jest raport.
4: Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed Sądem Rejonowym w Wolsztynie. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Na więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
4: Rekordowe zadłużenia młodych Polaków. Łącznie zadłużenie osób w wieku od 18 do 26 lat zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Na Dolnym Śląsku rekordzista musi oddać blisko 430 tysięcy złotych.
8: W ciągu ostatnich 3 lat na przykład na Dolnym Śląsku liczba dłużników się podwoiła, a kwota zadłużenia wzrosła 3,5-krotnie. Trochę boimy się, że młodzi ludzie robią sobie sami krzywdę, bo oni wchodzą w dorosłe życie z coraz większymi długami, a konsekwencje tego będą się za nimi ciągnęły jeszcze przez lata.
4: Mówi Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów. W tym czasie liczba zobowiązań przepadających na jednego młodego dolnoślązaka zwiększyła się z 2 do 3.
9: Jestem sceptycznie nastawiony do większej ilości kredytów. Jak są na przykład jakieś meble czy coś, mogę dostać na ratach 0% i nie zabiera mi to więcej niż jakiejś tam małej części mojego miesięcznego przychodu, dochodu, no to spoko. Ale jak ja mam zapłacić za mieszkanie, które jest warte 600 tysięcy, prawie 2 miliony, to nie ma sensu.
4: Mówił nam młody mieszkaniec Wrocławia.
5: Słuchacie raportu w SC Rok.
4: Pół wieku razem i wciąż pełne serca dla siebie. Jubilaci z 2-letnim stażem małżeńskim zdradzają swoje sposoby na udany związek. Jak przetrwać 5 dekad bez większych kryzysów? O to pytała ich Weronika Wawrzyk.
10: Jeszcze raz nie żyją, żyją nam.
11: 52 lata już mamy. No kochać się, tylko i wyłącznie kochać.
12: Wzajemne zrozumienie, spokój. Przede wszystkim, żebyśmy się kochali.
13: Spokojnie, bez nerwów, bez jakichś stresów, trzeba pracować.
14: Przeżyliśmy tyle lat w zgodzie, no to i dalej będziemy tak ciągnąć.
15: Oby zdrowie tylko napisało.
10: Nie żyją nam.
4: A zdaniem świętujących par kluczem są cierpliwość, sztuka kompromisu i poczucie humoru na co dzień.
16: Żony nasze, najdroższe.
17: Tanio może nie jest, ale wbrew pozorom taniej niż żona. Mówisz do żony najdroższe? Mówisz. I to nie raz. No i masz najlepszy dowód. I ona jest najdroższa. Bo to wycieczki za granicę, bo to prezenty, bo to oczywiście żarcie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pogoda. Kiedyś w Miodowych Latach bodajże była taka scena, kiedy Karol mówi: tatuś, jak tatuś tyle lat wytrzymuje z mamusią? I on mówi: bo ja robię tak, kiwam głową, przytakuję i mam nadzieję, że nie zadaję pytań.
19: Ja zawsze mówię: kiwaj głową, to wariat.
18: Proszę Państwa, dzisiaj od 20 stopni na wschodzie, przez 22 w centralnej Polsce i południowej, do 23 na zachodzie, do tego wszystkiego pogodnie, słonecznie, no pięknie jest. Jak w związku. Dobra żona to skarb, jak wiemy.
20: Panowie pozwolą, moja żona, Zofia.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
22: 6 na 9. Na 9. Zieltarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
19: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć.
18: Przyjdzie o 9. Wrócimy do domu. Razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
19: Żony się na poczucie humoru łapią.
18: Ta. Ale tylko Aśki. Poczucie humoru i nasze żony.

0: uwaga, tu będzie autopromocja. W zeszłym tygodniu w kawałkach mojego życia był gościem Aleksander Orłowski, który jest nowym perkusistą zespołu T-Lab.
1: Widzisz, a ja generalnie jak słyszę ten utwór, to podejrzewam, że tak jak każdy zresztą myślę sobie, kurczę, tak by człowiek skoczył do pubu.
2: Tak, a nie? Później tak kiedyś swojego razu jednego Mungiek wysłał SMS-a do kolegi z zespołu i musiał się z tego też tłumaczyć.
1: No niestety musiał się tłumaczyć. W ogóle generalnie ciągle się państwo z czegoś tłumaczycie, bo dzisiaj dzień tłumacza i my dzisiaj o tym, z czego się tłumaczycie.
0: No to zapraszamy do tłumaczenia.
3: Cześć, Piotrek z tej strony. Odnośnie tłumaczenia się, to nienawidzę takiego wyświechtanego frazesu, jak tłumaczą się tylko winni, bo to jest farmazon i wielokrotnie się tłumaczyłem, bo właśnie byłem niewinny, więc jeden wymyśli, że tak powiem, nie nachalnie mądry, a reszta powtarza.
1: Ale coś w tym jest. Ja też nie cierpię tego powiedzenia, ponieważ to jest tak rzeczywiście, że czasami człowiek jest zapędzony w kozi róg i zaczyna się tłumaczyć i się tłumaczy. Zastanawiam się, kurczę, z czego ja się tłumaczę, że nic nie zrobiłam.
0: To prawda, czasami są takie sytuacje pułapki i tutaj znowu pojawi się słynne hasło żona, bo na przykład mówi, czy możesz mi to wytłumaczyć? Ale co? No ty już nie udawaj, że nie wiesz. No i ty nie wiesz, co masz teraz powiedzieć.
2: Pułapka, nie? Od razu.
1: Bardzo mi się podoba sformułowanie słynne hasło żona.
2: No to, drodzy państwo, tłumaczymy się przed żonami.
4: Z czego trzeba się tłumaczyć? Nie wiem, czy trzeba, ale to robimy pewnie często, pewnie nie tylko ja, przed żonami. Z tego, co trzeba, z tego, co nie trzeba. Bo ja wiem, że powtarzam się, ale wprowadzam obecnie syna w dorosłość i zawsze tłumaczę: synu, nie kłóć się. Nie kłóć się z matką, czyli później z przyszłą żoną. Bo co jest ważne? Mieć spokój czy rację? Chyba spokój. Pozdrawiam.
5: No, najlepsza żona, to cudza żona. Już, dziękuję.
6: Eskaro.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Słuchajcie, ja próbuję teraz połączyć wszystkie wątki ze sobą, więc mamy tak, tłumaczenie się z różnych rzeczy. Mamy parę, która przytulała się do siebie dość czule i bardzo się ogrzewała przy stacji pociągowej i przy pociągach. Mamy też temat, jak to powiedział ładnie Wojtek, słynne hasło żona i mamy Rocktoberfest.
2: Tak jest, czyli wielkie święto Eski Rock i naszych słuchaczy, które zostanie zwieńczone 22 października w Progresji w Warszawie. Wystąpi m.in. zespół Happy Set, no i Państwo będziecie mogli go zobaczyć na żywo. Sprzedajemy bilety za rock'n'rollowe historie
3: i wysyłamy kolejną parę.
4: Cześć, zadałem mojej żonie pytanie, co ty na to, gdybyśmy pojechali na Rocktoberfest? Ona fantastycznie, ja uwielbiam piwo, ja też, ale nie chcę ich z błędu wyprowadzać. Oczywiście bezalkoholowe. Mam nadzieję, że do zobaczenia na Rocktoberfest. Marka.
1: No i proszę bardzo, i pan się pięknie wpisał w temat żony i w temat Rocktoberfestu i trochę się nam też tłumaczył.
2: Tak jest, to zanim pójdę, panie Arkadiuszu, zapraszamy serdecznie z małżonką. Można się bawić razem z nami i zespołem Happy Set.
3: Ale zobacz, jak się żona później jorgnie, że oni są nie na tym Oktoberfeście, o którym myślała, tylko na Rocktoberfeście, choć też z piwem bezalkoholowym.
1: Będzie się tłumaczył.
2: Powie, kochanie, mów mi dobrze.
0: Rocktoberfest 2026.
3: Rób mi dobrze.
0: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
11: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
12: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience. Fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: No i przepięknie przez nasz ulubiony Rocktoberfest i opowieści rock'n'rollowe przejdziemy do raportu Jani Kruszyńskiej.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Joanna Ziętarska.
3: Najbardziej rock'n'rollową sytuacją, która przydarzyła mi się w 2026 roku, była po raz pierwszy w moim życiu wyprawa samochodem elektrycznym. Dalej, a nie tylko do sklepu i z powrotem, czy do pracy i z powrotem, pojechałam na Mazury samochodem, który ładowałam po drodze i wróciłam tym samochodem również z Mazur do Warszawy i byłam z siebie naprawdę bardzo dumna. Ba! Okazało się, że jest to duża frajda i że naprawdę ta podróż sprawiła mi dużo przyjemności. Co nie zmienia faktu, że ciągle samochody elektryczne jednak budzą różnego rodzaju moje wątpliwości.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Anna Kruszyńska, zapraszam. Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów mięsnych. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na 300 tysięcy euro. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do takich zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze, a więcej o tym w raporcie.
4: To jest raport.
5: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. 44-letni Tomasz Nogalski, który 21 września przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, trafił do szpitala 7 września. Nowe mieszkania społeczne w Warszawie. Miasto przyjęło plan na najbliższe lata. Program zakłada zwiększenie zasobu mieszkań i budowę nowych lokali. Choć na przestrzeni lat ceny remontów rosną, i tak zapowiedziano oddanie 17 tysięcy lokali do 2032 roku.
6: Niestety z tymi remontami to jest problem, że to jest coraz droższe, ale wykonamy i to zrobimy.
5: Mówi zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej Tomasz Kretek. Na realizację tego programu ma zostać przeznaczonych prawie 14 miliardów złotych.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje w Warszawie, a w Sochocimie koło Płońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu. W Lidze Europejskiej piłkarzy ręcznych Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34. Występujące w Bundeslidze Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.
7: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SK Rock.
8: SK Rock.
9: Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.

Cześć ekipa, najczęściej tłumaczę się mojej żonie z zakupów, jakie dokonuję do wyposażenia warsztatu. Najpierw ona neguje, że na cholerę ci to, po co w ogóle, bo to miejsce zajmuje, tyle pieniędzy kosztuje, ale potem jak jest awaria w domu, przychodzi niedziela, wszystko pozamykane, idę, wyciągnę, naprawię, no to o, skąd ty to miałeś? I znowu trzeba tłumaczyć.

0: Mam taki plan, żeby dzisiaj sobie po robocie wyskoczyć na rowerek i ten rowerek przyjechał ze mną do pracy na bagażniku dachowym mojego samochodu. I teraz się muszę tłumaczyć, że ale... Boże, no przywiozłem sobie rower do roboty, a oni, że
1: słuchaj, przyjechanie z rowerem to nie to samo, co przyjechanie na rowerze.
2: No poczekaj, ubawiłeś wszystkich, bo postawiłeś ten samochód z rowerem na dachu, na parkingu. Teraz się zjeżdża cała reszta ekipy do Eskirok i po prostu wszyscy konają ze śmiechu. No co zrobisz? A potem wszyscy mówią, o patrz, Kondzio na rowerze przyjeżdża, a rower na dachu i teraz musisz się tłumaczyć. No trudno.
3: Ale ja to w pełni rozumiem. Mm-hmm. Jedni wyprowadzają na spacer psa, inni dziecko, a inni rower.
2: No to prawda, ale rzeczywiście ustaliliśmy już, że prawdopodobnie Kondzio jechał na tym rowerze, tylko prowadziła żona.
0: No otóż to, a ponieważ tylko winni się tłumaczą, dzisiaj rozłożyliśmy sobie to powiedzenie na czynniki pierwsze, to ja się w ogóle tłumaczył nie będę. Państwa pytamy, z czego najczęściej musicie się tłumaczyć, bo dzisiaj dzień tłumacza.
4: Najczęściej trzeba tłumaczyć z niemieckiego na polski, ewentualnie z angielskiego na polski, jak instrukcja w naszym rodzimym języku nie jest napisana, a chcę się dowiedzieć, jak coś działa. Pozdrawiam wszystkich tłumaczy.
0: No, chodź Wojtek, powtórzymy sobie niemiecki.
3: Was ist das?
0: Was ist das? Spokój, tato!
2: Schmetterling!
0: Otóż to...
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.

0: Ceramikę Trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: Reklama. Eskarok Warszawa.

0: No i jak się okazuje, rowery wywołaliśmy do tablicy, byliśmy.
1: Dobra.
0: I państwo o tych rowerach, posłuchajmy.
2: Ja to się chyba nie muszę tłumaczyć, ale zastanawiam się, jakimi imperatywami, jaką papkę i Whiskas w mózgu mają ludzie, którzy na rondo wjeżdżają na rowerze. To nie ma nawet tylu obelg, żeby to opisać, no. Pomijam fakt, że pod spodem, specjalnie dla takich baranów, jest przygotowana ścieżka rowerowa i on ma obowiązek nią jechać.
0: A może to był kolarz?
1: Kręcę. Właśnie.
3: Kolarze nie muszą jeździć ścieżkami rowerowymi.
1: No bardzo proszę.
0: Ja sobie sprawdzę, co to oznacza imperatyw, bo nie wiem, czy mnie chłop obraził, czy nie.
1: Nie wiesz, ale widzisz, na przykład w kącie pokonuje, to ma rower na dachu.
0: Otóż to, o widzisz.
1: No, widzisz, i też się da, ale też możesz, jak na dachu masz ten rower, nawet siedzisz na tym rowerze, to możesz tak pokonać rondo, prawda?
0: Drodzy rowerzyści, oczywiście, jeżeli istnieje droga rowerowa, która prowadzi w tym kierunku, w którym podróżujecie, podążacie, to jest obowiązek, żebyście z niej korzystali. Tyle, tutaj koniec, kropka.
3: I nawet rozsądek by to podpowiadał, ale ostatecznie przypominam, że generalnie na drogach i chodnikach jesteśmy wszyscy i piesi, i rowerzyści, i kierowcy. No, z hulajnogistami to różnie.
1: No to prawda. A co to jest zdrowy rozsądek? A dobrze, przepraszam. Nie będę się tłumaczyć.
0: Często go brakuje, to prawda. A z czego najczęściej się tłumaczymy?
4: Kurczę, a ja muszę się tłumaczyć mężowi codziennie z tego, co ugotowałam na obiad. Podaję mu talerz ze schabowym. Widzi, że jest schabowy, ale pyta, co to? No dobra, zjada. Innym razem podaję mu jakiś inny obiad. Znowu pyta, co to? Tłumaczę, może obiad. Zjada. Któregoś razu powiedziałam, że trucizna i też zjadł, więc ja nie wiem, po co te pytania.
5: 6 na 9. STO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Boże, mam nadzieję, że przetrwał ten obiad. To jest zupełnie inna sprawa. Ale ważniejsze jest to, moi drodzy, że teraz Nickelback, Make Me Love You, utwór z płyty, która już chyba dziś. Dobrze mówię? Czy coś mylę? Tak mi
3: to
1: się wydaje.
3: To ty jesteś redaktorą zientarską, więc...

0: Absolutnie, w ogóle z niczego się nie tłumaczę.
1: Złapią za rękę, mów, że nie twoja ręka. Do czego się państwo musicie niestety od czasu do czasu przyznać i z czego musicie się tłumaczyć?
2: Absolutnym słowem, czy może zdaniem klucz do wszelkich tłumaczeń to jest: kochanie, to nie jest tak jak myślisz. Natomiast ja się nie tłumaczę, bo czasami można bardziej się zakałapućkać w tym wszystkim, niż to tłumaczenie będzie wystarczające albo nie będzie wystarczające.
3: Trudno polemizować.
1: Rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze.
0: W ogóle bardzo kocham słowo zakałapućkać. Ilość razy, kiedy ja się zakałapućkuję w ciągu dnia, jest niezliczona.
1: To jeszcze prawda. Ostatni nasz słuchacz dzisiaj a propos tłumaczenia się.
4: Ja to się codziennie muszę tłumaczyć, ciągnie przed żoną z tego, dlaczego jestem taki zajebisty.
3: I to co, tak jak panu idzie?
1: To tak jak my.
0: Ty u nas tak, no.
1: Do domu lecimy tłumaczyć się przed żonami, dlaczego jesteśmy tak bardzo zajebiści. A ty, Aśka, przed kim się będziesz tłumaczyć dzisiaj?
0: Ja się dzisiaj będę tłumaczyć przed własnym dzieckiem.
1: Do widzenia, do usłyszenia.
5: No miło się z paniami gawędzi, ale przepraszamy. Musimy iść. I tak już jesteśmy spóźnieni. Do widzenia.
6: To było 6 na 9 w ESC Rock.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
6: Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
13: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Reklama.

0: Na stole nominacji i miliardy ujawniamy kulisy gry rządu z NBP. Grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna. Czytali bajki małym pacjentom w raporcie Piłkarze Widzewa Łódź.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 9, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami na linii Mateusz Chłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
2: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie.

0: W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
1: To jest raport.
2: Są zarzuty dla ojca pięcioletniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. O szczegółach Dawid Olszewski.
3: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
4: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
3: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
4: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
3: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
2: Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować, a mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Gdzie uciekać, kiedy zawyją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie www.gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, między innymi podczas ataku z powietrza czy gwałtownego zagrożenia pogodowego. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Na mapie znajdziemy między innymi przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
5: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Piłkarze Widzewa Łódź czytali bajki małym pacjentom Szpitala Matki Polki. W Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania zachęcali też do sięgania po książki. Był tam Grzegorz Mnich.
7: Będzie trochę akcentu czeskiego, ale mam nadzieję, że zrozumite i damy radę.
8: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
9: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
7: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
8: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
10: Piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
11: Myślę, że warto szczególnie sobie zrobić z nimi zdjęcie, poznać ich bliżej.
8: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
9: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
7: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
2: A bajki czytali Marek Hanouszek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
12: Pogoda.
2: W całej Polsce pogodnie i bez opadów, jedynie na krańcach północnych nieco więcej chmur. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich Karpat, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.

0: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
1: 30 dzień września, dzisiaj dzień chłopaka. Dostałem do łóżka kawę. Tyle dobrego, na razie przynajmniej. Te kolejne dobre rzeczy, mam nadzieję, spotkają Państwa teraz w kultowych historiach, na który to program serdecznie zapraszam. Chyba możemy już zaczynać, prawda? No to już, starczy.

0: Meredith Brooks. Absolutnie nie chłopak. Dzień chłopaka w kalendarzu. 30 dzień września. Generalnie słyszałem, że my chłopy jesteśmy budowy cepa, czyli nieskomplikowani. I bardzo dobrze. I bardzo, bardzo nawet dobrze. I chyba każdy chłopak ma w swoim życiorysie tak zwany epizod lub nawet może epizody w liczbie mnogiej batalistyczne. Czyli w sensie bił się w młodym wieku. W szkole, na podwórku. Normalna sprawa, prawda? A niektórzy bili się na przykład na scenie. 52 lata temu coś się, drodzy Państwo, wydarzyło.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Na wspólną trasę w 74 roku wybrały się dwa porównywalne wtedy mocno znane bandy. Lynyrd Skynyrd i Blue Oyster Cult. Lynyrd byli wtedy na fali wznoszącej, w tym 74, ale mimo wszystko grali w roli supportu tej drugiej kapeli. I co gorsza, to się często zdarza, zostali zmuszeni do korzystania z gorzej ustawionego systemu dźwiękowego. No co podobno wywoływało tarcia jeszcze przed ich koncertem, do jakiego doszło 30 września w Louisville. Sam Jude, członek ekipy otwierającej wieczór, technicznej ekipy, wspominał później, że tego dnia wszystko było kompletnym nieporozumieniem. Podczas koncertu Lynyrd Van Zandt, czyli wokalista, zaczął tak się bawić mikrofonem, że ten w końcu o coś uderzył i przestał działać. Na co zareagował inżynier dźwięku, którym był Jan Dant Slotman, to był gościu z ekipy Blue Oyster Cult, wbiegł na scenę, by po prostu wymienić uszkodzony mikrofon i pomóc kapeli, ale tam został zaatakowany przez techników Skynyrd, którzy nie do końca zrozumieli, o co chodzi technikowi. Zresztą potem ekipa Skynyrd oskarżyła jego i techników głównej gwiazdy wieczoru o celowe sabotowanie koncertu. Konkretnie miało to się dziać w trakcie ich legendarnego numeru Free Birds. Doprowadziło to do bójki, napięści za kulisami oraz wyłączenia zasilania wzmacniaczy i końca koncertu. A potem w bójkę musiała zaangażować się też policja. Co ciekawe, ekipy nie przerwały trasy i grały potem dalej razem. No i takie są właśnie chłopy. Dać sobie po razie, a potem można iść na wspólne piwo. Don't Feed the Reaper, Blue Oyster Cult.

0: płyty tata Kazika. Pan Kazimierz i jego kult. Pan Kazimierz, który powiedział ostatnio, że napisał już wszystkie piosenki i pracuje teraz nad czymś zupełnie innym niż nowe piosenki. A nad czym? Proszę sprawdzić na skrok.pl. Tam piszemy w radarze świeży newsik od pana Kazimierza. Pan Kazimierz już raczej piosenek nie będzie chciał pisać, albo przynajmniej nie ma ochoty ich robić teraz, ale państwo mogą pisać do nas wiadomości w temacie Rocktoberfest, na temat tego, co państwu się wydarzyło w roku 2026. Ale można też napisać jak Maciej, że w tym roku się jeszcze nigdzie nie było, więc jedynym pozytywnym przeżyciem jest słuchanie nas, czyli Eski Rock. No i bardzo by chciał z żoną przeżyć Rocktoberfest. Panie Macieju, zapraszam serdecznie. Dostaje pan ode mnie podwójne zaproszenie na nasze urodziny, które już 22 października. rocktoberfest.eskarock.pl. Proszę się zgłaszać. Dajemy podwójne wejściówki.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Reklama.
7: Eska Rock. Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Black Sabbath to zespół bezsprzecznie ikoniczny dla historii szeroko pojmowanych ciężkich brzmień. Formacja dziś już nieistniejąca miała te dobre, jak i nieco gorsze momenty. Udawało jej się jednak utrzymywać na rynku przez dekady. Jak to w ogóle było możliwe? Opowiedział o tym w nowym wywiadzie Tony Iommi. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
7: Eskarok Radar.
9: Hi, I'm Tom from Kasabian.
10: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
11: Hi, this is Keith Richards.
12: This is Tom Rauschler. You're listening to Eska Rock.

może być pytanie, które stawia Myslowic w swojej piosence na antenie Eski Rock. A teraz Neil Young. Było wiele takich decydujących momentów w jego karierze. Jednym z najważniejszych był występ w programie Saturday Night Live 30 września roku 89. Występ absolutnie petarda. Neil Young był wtedy w formie, dziś to już starszy, schorowany pan, ale wtedy skakał po całej scenie, po stojaku perkusyjnym, wymykał się poza zasięg kamery, no i grał rozdzierające uszy solówki. I to była najgłośniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałem w telewizji, powiedział potem prowadzący ten program. Saturday Night Live, 89 rok. Neil Young skomentował później to wydarzenie, że pracował z trenerem, zanim wyszedł na scenę. Bo zwykle kawałek Rockin' in the Free World, który wtedy zagrał, grał na koniec koncertu, kiedy był już bardzo rozgrzany. A tu trzeba było przyjść i zagrać tylko jeden numer. Pracował z trenerem przez wiele dni, tak by wchodząc do telewizyjnego studia zagrać jeden numer, tak jakby grał koncert swojego życia. Nie była to wtedy taka wersja jak ta, akustyczna.

0: Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
1: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
2: Rocktoberfest 2026.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
7: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
6: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
7: Więcej na jareal.pl.
6: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
8: Reklama.
9: Drużynowej ratownik z Kazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Utrudnienia na Krajowej Siódemce w rejonie MOP Grabin ruszają ćwiczenia służb. Na koniec święto, które mocno zadomowiło się w szkołach. Dzień Chłopaka.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Drużynowy ratownik WOPR z Kazani. Jest wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło w trakcie ubiegłorocznych wakacji. 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie nie jest prawomocny, a do tematu wrócimy o 11:00.
11: To jest raport.
9: Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów. O szczegółach Mateusz Chłystun.
12: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń, kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy.

0: sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
1: Szczegóły na stronie se.pl. Teraz w raporcie niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot FlyDubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana, a na pokładzie było około 180 osób. Biuro premiera Izraela przekazało jednak, że do awaryjnej sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami. Ci mieli wdać się w bójkę. Samolot wylądował już w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Teraz ważna informacja dla kierowców. Spore utrudnienia są na Krajowej Siódemce w Warmińsko-Mazurskim. W rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb związane z organizacją ruchu i reagowaniem na sytuację kryzysową.
2: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizacji działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
1: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta, dodaje Karol Kiłyk z Warmińsko-Mazurskiej Policji.
3: Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
1: A utrudnienia potrwają do 15.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Teraz święto, które mocno zadomowiło się w szkołach. Dzień chłopaka. Dziś nie brakuje drobnych prezentów i życzeń.
5: Ładnych, ale przede wszystkim mądrych dziewczyn.
6: Dużo cierpliwości, dobrej nauki w szkole, pracy.
7: Żeby byli szczęśliwi.
1: A czego życzą sobie panowie?
8: Szczęścia i zdrowia.
9: Dużo pieniędzy.
10: Szczęścia, miłości.
11: A więcej spokoju.
12: Radości.
13: Przede wszystkim cierpliwości do kobiet i do siebie.
1: Najlepsze życzenia dla wszystkich chłopaków.
14: Dzięki, Anie, naprawdę. Nie musiałaś.
15: SK Rock Biznes.
1: Inflacja we wrześniu wzrosła do 4,2%, prognozuje ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak. Jedną z przyczyn wzrostu były drożejące paliwa, które odpowiadają za prawie połowę wskaźnika cen wzrostu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem wzrosły o 0,7%, podał w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny. W ramach NASK powstanie Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Będzie pomagać firmom i instytucjom w przywróceniu ciągłości działania po zaatakowaniu firmy. Zdarza się, że cyberprzestępcy po zaatakowaniu firmy i podmiotu publicznego szyfrują dane i żądają okupu w zamian za ich odzyskanie. Eksperci centrum mają pomagać właśnie w takich sytuacjach. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,84 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,61 zł, a funta 5,09 zł.
15: Pogoda.
1: W całej Polsce pogodnie i bez opadów, jedynie na krańcach północnych nieco więcej chmur. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Teraz najchłodniej w Suwałkach, Olsztynie i Zakopanem, 14 stopni, a najcieplej w Opolu i we Wrocławiu, tam 17 stopni. 16 w Poznaniu, Warszawie i Szczecinie, a na termometrach w Kielcach, Bydgoszczy i Krakowie 15 stopni.
14: I taka pogoda mogłaby zostać do świąt Bożego Narodzenia. Tam wiadomo, niech już spadnie ten śnieżek.
15: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
14: W tej godzinie zabiorę państwa do Londynu i opowiem być może trochę o tym, jak to kiedyś po nim spacerowałem, szukając muzycznych miejsc na mapie tego wielkiego miasta. Te miejsca są oznaczone w pewien sposób. A jak? O tym opowiem w kultowej historii, która czeka na państwa po godzinie

0: The Zephyr Song, Red Hot Chili Peppers, Westy Rock. A teraz o zwiedzaniu miejsc muzycznych. Czasem Państwo pytają, jak dziś jadę, jak odnajduję miejsca związane z muzyką. No to już Państwu odpowiadam.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Otóż są głównie w Wielkiej Brytanii i Irlandii tak zwane Blue Plaque, czyli niebieskie tablice, takie oznaczenia historyczne montowane w miejscach publicznych, które upamiętniają związek między daną lokalizacją a jakąś wybitną osobą. Pomysł zrodził się na takie tablice dawno temu, bo w 1866 roku w Londynie i pierwszą tablicę przyznano poecie Lordowi Byronowi. Jest też najstarsza zachowana do dziś tablica związana z Napoleonem III. Rok tylko młodsza. Aby dana osoba mogła taką tablicę oficjalną otrzymać od English Heritage, bo ta organizacja się tym zajmuje, musi minąć co najmniej 20 lat od śmierci tej osoby. Ponadto budynek związany z jej życiem musi przetrwać w autentycznym lub zbliżonym do autentycznego stanu. No i w samym tylko Londynie tych tablic jest już ponad 1000. Mają swoje tablice Freddie Mercury czy Jimi Hendrix, no i ma też od roku Mark Bolan, który dokładnie 30 września roku 2025 został uhonorowany w rocznicę urodzin niebieską tablicą umieszczoną na fasadzie domu przy Clarendon Gardens 31. To miejsce, w którym artysta pisał i nagrywał swoje największe przeboje. I tak Mark Bolan miałby dzisiaj kolejne urodziny. Ale jak wiadomo, od dłuższego czasu już nie śpiewa, a nawet nie żyje. Children of the Revolution.

0: Dreams, zespół Hey.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No dobrze, przeglądam tak te Państwa zgłoszenia, które Państwo wysyłają, wchodząc na stronę rocktoberfest.sk.rock.pl. Sporo z Państwa pisze, że nic się ciekawego w roku 2026 nie wydarzyło. Niektórzy piszą, że największym wydarzeniem było to, co rok temu Państwo przeżyli na naszych 21 urodzinach, a my teraz zapraszamy na urodziny numer 22. Marcin to nie jest człowiek, który mało robił w tym roku. Dzień dobry, witaj.
2: No, tam cześć.
0: Ty miałeś, zdaje się, bardzo dobry rok, albo przynajmniej niezły. Ten rok 2026 zacząłeś z żoną od czego? Przypomnij.
2: Lost Generation Festival w Krakowie, także to mogę powiedzieć, była świetna zabawa, bo line-up był bardzo, bardzo obszerny, bym powiedział.
0: Aha.
2: No i w sumie to jesteśmy bardzo fanami The Offspring, tak? Także nie mogę się doczekać właśnie.
0: Okej.
2: Okay. A później to tak, jak tam pisałem właśnie w zgłoszeniu, był jeszcze Lady Punk w Ostródzie, w Wózku Zdrój. No i w październiku wybieramy się też na Simple Plan, bo będzie w Warszawie.
0: No, no wiesz, bo to tak jest naprawdę bardzo blisko naszych urodzin, więc 17 października jak przyjedziecie do Warszawy, to w zasadzie możecie tutaj w stolicy zostać, kilka dni spędzić i potem od razu wpaść na nasze urodziny. A Simple Plan, powiem Ci szczerze, to jest zespół, który widziałem właśnie na koncercie przed The Offspring, na koncercie w Łodzi i szczerze mówiąc mnie jakoś tak szczególnie nie zachwycił. Ty rozumiem, bardzo lubisz, tak?
2: No czy lubię, no powiem tak, w zeszłym roku właśnie też byliśmy w Łodzi na Simple Plan i The Offspring, no i moja żona tak bardziej podłapała ten klimat, no i mówię, kupię bilety i pojedziemy w tym roku.
0: Okej, no w każdym razie ważne, że każdy ma swoje ulubione rzeczy, swoje ulubione projekty i te, które chce po prostu zobaczyć. No dobrze, słuchaj, serdecznie Ciebie zapraszam na nasze eskorokowe urodziny, na 22 urodziny, które w październiku będziemy świętować w Progresji. Wbijasz z żoną?
2: Jasne. Chciałbym powiedzieć, no, że w zeszłym roku też udało mi się dostać właśnie do zaproszenia, tak? Bo też czytałem zgłoszenie i dzwonił do mnie też właśnie jeden prezydentki rok.
0: Nie wiesz, nie pamiętasz, który.
2: To był Michał.
0: Okej.
2: Okay. Tak, to był chyba Michał. Tak,
0: Michał C czy Michał P?
2: Chyba?
0: Michał C czy Michał P?
2: Bo Michał, mamy tu.
0: Michał C. Okej. Okej, no dobrze. Michała teraz w tym tygodniu nie będzie, bo ma urlop, ale jak wróci, to mu przekażę, że Marcin, jego stary znajomy, znowu pojawi się na urodzinach. Gratuluję, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w takim razie na urodzinach, które już za moment.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj schowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
13: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
14: Reklama.
15: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
16: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

Fornon Lons, What's Up w SC Rock. A teraz czasem zapominana grupa Madness, która powstała 50 lat temu w Londynie i która na początku grała wyłącznie muzykę ska, a potem podryfowała z dźwiękiem oczywiście, z wysoką klasą, w stronę tak zwanego mainstreamu. Od roku 79 i wydania singla One Step Beyond przez kolejnych 5 lat, 14 ich numerów znalazło się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy przebojów, a ukoronowaniem sukcesu była pierwsza pozycja piosenki, którą zaraz Państwu zagram, czyli Our House, dokładnie w roku 82. I po odejściu Mike'a Barsona w roku 84, goście, który był odpowiedzialny za sporą część hitów, zespół nagrał jeszcze jeden album, Mad, Not Mad, no ale po 2 latach formacja się rozpadła. Jak się okazało, po raz pierwszy, ale dzisiaj rocznica tego pierwszego rozpadu. Dokładnie 40.

0: Rok 84. Pan Jaro taki mądry, wszystkie te rzeczy mówi, tak z głowy, przeżył to wszystko na własne oczy i uszy. Widział, słyszał, a miałem wtedy 8 lat, kiedy nagrywali ten numer, więc państwo wybaczą, nie będę udawać, że od początku słuchałem tej piosenki. Świadomie. Deep Purple. I już 11. Raport Deski Rok. Pani Ania za moment w studiu. Kiedy skończy, kiedy przeczyta prognozę pogody, będę zapowiadał piosenkę John Osborne.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: To prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: Właśnie tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992
2: do 98.
3: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
2: 8 lat.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w Ester.

0: strasznie mnie to oburzyło.
1: Ale blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Bo, co to za koleś?
0: Tak. Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotupkę. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
7: Kontra Barcelona.
6: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
13: Reklama.
14: Skazani drużynowej ratownik jest wyrok za śmierć nastoletniego harcerza. Topr zawiesza komunikaty lawinowe, ale ostrzega przed trudnymi warunkami. Kobra idzie na emeryturę. Marszałek Sejmu podpisał nietypowe podanie.
15: SK Rock. Raport.
14: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał 2 członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął, a szczegóły zna Mateusz Chłystun.
16: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary. Przypomnę, do tej tragedii doszło w lipcu 2025 roku nad jeziorem Ośno. Chłopiec brał udział w nocnej próbie zdobycia stopnia harcerskiego. Miał przepłynąć 500 metrów w pełnym umundurowaniu i obuwiu, bez możliwości obserwowania trasy. Zniknął pod wodą, a jego ciało odnaleziono dopiero nad ranem. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
15: To jest raport.
14: Ceny paliw biją rekordy. Rząd naciska na prezydenta. Premier i minister finansów apelują o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rządzący chcą z tych pieniędzy sfinansować kolejny program na wzór CPN. Szczegóły zna Michał Skolimowski.
17: Premier Donald Tusk mówi wprost. Upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
18: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom. Nie muszą służyć rządowi.
17: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje. Opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
19: Trudno to zrozumieć.
17: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie

0: Nie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
1: Drożejące paliwa to jedna z przyczyn wzrostu inflacji. Według szybkiego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 0,4% rok do roku wobec 3,4% w sierpniu. TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo że lawiny nie stanowią obecnie zagrożenia, nie oznacza to, że w górach jest bezpiecznie. W wyższych partiach nadal zalega śnieg i występuje lód, ostrzega Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR.
2: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
1: Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt. Wciąż jednak nie wszyscy o tym pamiętają. We wtorek TOPR musiał ewakuować 5-osobową rodzinę z dzieckiem spod szczytu Rysów.
2: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełnie pełny brak umiejętności, grupa, nie wiemy, czy zdobyli ten wierzchołek, czy nie, ale byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać z powrotem w kierunku Morskiego Oka.
1: Turyści zostali ewakuowani przy użyciu śmigłowca. Drugim najpoważniejszym zdarzeniem ostatniej doby był upadek turysty w rejonie Świnickiej Przełęczy. Z urazem głowy został odwieziony śmigłowcem do szpitala w Nowym Targu.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Kobra idzie na emeryturę. Pies, który przez 8 lat służył w Sejmie w Straży Marszałkowskiej, przeszedł właśnie w stan spoczynku. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisuje i komentuje decyzję w tej sprawie.
4: Podanie o przeniesienie stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij. Tak i to dobrze.
1: Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach przywiejskiej, w miejscach, za które odpowiada Kancelaria Sejmu.
5: Pogoda.
1: W Polsce złota polska jesień z temperaturą letnią i tak będzie do końca tygodnia. Najcieplej dziś na zachodzie 24 stopnie, około 20 w centrum, a 17 kresek na północnym wschodzie. Ciśnienie w południe wyniesie 1019 hektopaskali.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Jerajewicz.
6: W piątek zespół YouTube świętował swoje 50-lecie, a dokładnie tyle lat minęło od ich spotkania pierwszego w kuchni rodzinnego domu Larego Melena Juniora, czyli perkusisty, więc o zespole YouTube jest głośno. I w tej godzinie też będę opowiadał o YouTube, ale już nie będę wracał do roku 76, tylko do lat 80, gdy panowie z YouTube postanowili zająć się tematami, nazwijmy to, politycznymi. Zapraszam. Ale najpierw obiecana John Osborne.

0: Piosenka, która często na koncertach Mysłowic pojawia się na końcu. Właśnie dlatego, że tak brzmi końcówka tekstowo numeru dla ciebie. Mysłowic, za nami bardzo fajny zespół. Teraz też będzie fajny, choć mówią o nim, że fajny tylko w politykę poszedł.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Nie cały zespół, tylko Bono, który często zabierał głos w różnych sprawach. Pół biedy, gdy mówił o redukcji długów krajów afrykańskich, albo wbijał się na posiedzenie ONZ, no ale czasem wywoływał kontrowersje, jak podczas show w Tel Awiwie w Izraelu, gdzie dokładnie 29 lat temu ze sceny Bono apelował o uwolnienie z więzienia zdrajcy tajemnic nuklearnych Mordechaja Vanunu. Po wypuszczeniu na wolność władze nałożyły na niego wiele ograniczeń, zakazano mu na przykład opuszczać kraj, rozmawiać z obcokrajowcami, kilkakrotnie trafił też za kratki za łamanie tych nałożonych na niego obostrzeń. No, Bono lubił wtryniać nos w nie swoje sprawy, teraz nieco spokorniał i zwolnił i zajął się własną rodziną i swoim Dublinem, ale faktycznie był taki czas, gdy był dość aktywnym człowiekiem w polityce. W polityce, którą zajął się jeszcze w latach 80. Choć wtedy głównie irlandzką lokalną. Jak w tej piosence Sunday, Bloody Sunday.

0: Radosna, wesoła piosenka z mroczną inspiracją. Autor tej piosenki, czyli frontman Brendan Brown, napisał numer na podstawie wydarzeń, które wydarzyły się w latem 1984 roku w jego rodzinnej miejscowości na Long Island. Doszło wówczas do głośnego rytualnego morderstwa dokonanego przez nastolatka ubranego w koszulkę AC/DC. Czasy były, jakie były, więc wywołało to w miasteczku tak zwaną szatańską panikę. Brown i jego rówieśnicy słuchający rocka czy metalu zaczęli być bezpodstawnie piętnowani jako sataniści i okultyści. I o tym jest ta piosenka, taka radosna, Teenage Dirtbag zespołu Witus. No dobrze, cóż przed nami? Wspomnienie związane z Davidem Bowiem i Berlinem. Jeszcze przed 12.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Reklama.
8: Eskarok. Radar.
9: Zapraszam. Michał Prechowicz. Czekając na przyszłoroczny Mystic Festival i już teraz poznaliśmy pierwsze szczegóły tej odsłony święta muzyki metalowej. Od jakiegoś czasu już nie jest tajemnicą fakt, że za rok Mystic Festival odbędzie się w nowym miejscu, zostawiające słynną Gdańską Stocznię. Już wiemy, gdzie dokładnie. Poznaliśmy także pierwszego headlinera, którym, uwaga, został zespół Faith No More. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
8: Eskarok Radar.
10: Hey, this is Rob Zombie.
11: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
12: Hey, this is Barry.
13: Brad.
14: Neil.
15: And Matt from

The Pretenders, zespołu Foo Fighters. A teraz przeniesiemy się, daleko, dawno, do lat 70., do czasów, gdy David Bowie dotarł na szczyt. Miał udane albumy, świetne trasy koncertowe, ale był to też okres nie tylko wypełniony poprzyki pracą, ale też różnymi używkami. No i wykończony nałogiem i też trochę wypaleniem artystycznym, bo ten człowiek nigdy nie był spełniony, postanowił wrócić do Europy. W czasie pobytu w Kalifornii poznał Christophera Isherwooda i zafascynowany jego książkami, w tym Pożegnaniem z Berlinem, postanowił poszukać swojego szczęścia w tym mieście. A ten Berlin, oczywiście zachodnia jego część, tego podzielonego przed laty Berlina, to właśnie stawał się artystyczną i kulturową wyspą w Europie. Równiuteńko, 50 lat temu, 30 września 76 roku, David przyjechał do Berlina i w dość obskurnym wtedy budynku przy Hauptstrasse, dziś już wygląda dużo lepiej, ale wtedy nie był zbyt ciekawy, muzyk zamieszkał razem ze swoim kolegą. Mogą go Państwo kojarzyć. Nazywa się Iggy Pop. No i razem z Iggym, poza wychodzeniem z nałogu, spędzali część wolnego czasu w Bücherhalle, czyli takiej księgarni położonej niedaleko ich domu, w której Bowie mógł na moment zapomnieć, że jest gwiazdą rocka. A w tak zwanym międzyczasie od odpoczywania, od rozpoznawalności, przemierzał na rowerze trasę od Hauptstrasse do Hansa Studio, gdzie stworzył w sumie 3 albumy, w tym ten z Heroes.

0: Pani Edyta Bartosiewicz z tatuażem na koniec od pana Jarka, który mówi już do usłyszenia. Jutro też tu do państwa wpadnę po 9:00 z kultowymi historiami. Znów poszukam osób, które będą chciały wybrać się na nasze urodziny. Oktoberfest, przypominam, za moment w październiku. Happy Set jako gwiazda, cztery szmery jako coś, co na pewno państwa doskonale rozgrzeje, plus my także na scenie. Oktoberfest.eskarok.pl, proszę się zgłaszać. My to wszystko czytamy, a potem do państwa odzwaniamy. I ja na pewno jutro też to będę robić. Ale dziś już mówię pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskiro.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
6: Reklama.
7: Groźny incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Jeden z pilotów miał próbować rozbić maszynę. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. W tle poważne wykroczenia drogowe. W raporcie też najnowsze informacje od GUS-u w sprawie inflacji.
8: SK Rock. Raport.
7: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak, według niepotwierdzonych doniesień, wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Boeing 737 Max leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną, żeby ją rozbić. Pojawiły się też informacje o walce w kokpicie i pomocy pasażerów, ale te doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna ostatecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej.
9: To jest raport.
7: Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. To nagranie przypadkowego przechodnia ujawniło dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu.
10: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
7: Mówi prokurator Paweł Jasiak. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Rodzice zastępczy są oskarżeni także o to, że nie reagowali na przemoc. Całej trójce grozi do 10 lat więzienia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Znany piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i jak wynika z nagrań, puścili go wolno.
11: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy, zastosowali artykuł 41 kodeksu wykroczeń, zwrócili uwagę kierującemu. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji, w tym nagrania, podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
7: Tłumaczy Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
6: SK Rock Biznes.
7: Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosły o 4%.

0: każdego roku, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,7%. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na AS InBank ponad 4,5 miliona złotych kar za błędne traktowanie części kredytów jako niewiązanych oraz wprowadzenie konsumentów w błąd co do przysługujących im praw. Hiszpański rząd przyjął pakiet regulacji, który przewiduje m.in. zamrożenie umów najmu, zakaz spekulacyjnych zakupów nieruchomości, a także zaostrzenie regulacji najmu krótkoterminowego.
1: Pogoda.
0: Środa we wszystkich regionach będzie pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Środa, proszę Państwa, czyli już prawie piątek. 4 minuty po godzinie 12. 30 dzień września 2026 roku. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Copywritera, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Dzień Archiwisty, Międzynarodowy Dzień Podcastów, ale przede wszystkim dzisiaj, proszę Państwa, jest Dzień Chłopaka. Dlatego składam sobie i wszystkim innym chłopakom najserdeczniejsze życzenia, abyśmy zawsze wychodzili dobrze na wszystkim. O! No bo inaczej innych życzeń nie mogę złożyć, bo na antenie nie wolno takich słów używać. Panie i panowie, pamiętajcie, drogie panie, przede wszystkim o tym, żeby swoim chłopakom poskładać życzenia dzisiaj. Tak na wszelki wypadek, żeby nie było, że nie złożyłyście. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry. Teraz Van Halen i Ain't Talking About Love.

0: Still Loving You to grupa Scorpions w Esterok. A teraz przyszedł, proszę Państwa, czas na to, żeby pierwszy z trzech biletów, który dzisiaj mam, podwójnych biletów, komuś z Państwa oddać.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Jest z nami Joanna. Cześć, Jasiu.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Z tego, co się przyznałaś poza anteną, chorujesz sobie w domku, więc nie przeszkadzamy Ci w pracy.
2: Tak, dokładnie. Tak się akurat złożyło, że mogę rozmawiać i w ogóle bardzo mi miło, że dzwonicie do mnie.
0: Cieszę się, że się cieszysz. Ale rozumiem, do 22 października się wykurujesz, nie?
2: Oczywiście. Nie mam wątpliwości żadnych, na pewno się.
0: Dobrze, Jasiu, napisałaś w swoim zgłoszeniu, że jedne z twoich najpiękniejszych wspomnień rock'n'rollowych to 2011-2013, trzy jesienie z rzędu z Rocktoberfestem i Jeskom Rock, tak?
2: Tak, to prawda. To były moje najpiękniejsze rockowe wspomnienia. Każdego roku właśnie jeździłam na urodziny radia i to było za każdym razem tak wyjątkowe wydarzenie. Niesamowita atmosfera. Wszystkie zespoły, które występowały, to w ogóle jakaś magia tam się działa na scenie. Także ja myślę, że nigdy tego nie zapomnę i przekazałam pałeczkę dalej. Mój syn już też miał okazję być. Byliśmy 2 lata temu. Z nim właśnie, kiedy miał 5 lat, byliśmy właśnie na urodzinach i był też zachwycony. Także no, kontynuuję tę tradycję dalej.
0: I bardzo dobrze. I takich wytrwałych w swoich postanowieniach słuchaczy nam potrzeba. Asiu, bilety wędrują do ciebie. Gratuluję. No i co? Widzimy się 22 w progresji. 22 października.
2: Tak, oczywiście. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
0: I zdrowiej tam, dziewczyno. Zdrowiej, żebyś chora nie była więcej. Dzięki wielkie.
2: Dzięki.
0: A my słuchamy teraz Westerok Maneskinów. Przypomnę, kolejny bilet do zdobycia będzie po 14. Gdybyście Państwo mieli ochotę, zapraszam na skrock.pl.
1: Rocktoberfest 2026.

0: A Kind of Magic i grupa Queen z numerem z albumu o tym samym tytule. Co ciekawe, 2/3 piosenek na tym albumie znalazło się również w ścieżce dźwiękowej do filmu Highlander. Zresztą chociażby ten kawałek powstał inspirowany właśnie tym filmem. A Kind of Magic stało się zatem takim trochę nieoficjalnym soundtrackiem do tego bardzo dobrego filmu z Christopherem Lambertem. Ja tego starego, nieśmiertelnego uwielbiam. Wszystkie części. Mogę oglądać w kółko. A już za chwileczkę w Westerok między innymi pojawi się grupa Creed.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Reklama.
17: Hey, what's up? We're Papa Roach.
18: Hey, this is Jared and we are Kings of Leon.
19: Hello everybody, this is Brandon Flowers and you're listening to Eska Rock.
10: Eska Rock. Eska Rock Warszawa.

To Creedy Higher, Westerok. Pierwsze, proszę Państwa, z trzech zaproszeń, które przyniosłem dzisiaj do studia, żeby Państwu rozdać, już znalazło nowego właściciela. Gratulujemy. No, ale jeszcze dwa mi zostały. Po 13 będę miał dla Państwa kolejne i po 14 jeszcze jedno. Jeśli chcą Państwo wziąć udział w naszej zabawie i jeżeli chcą Państwo bawić się z nami na naszych 22 urodzinach, 22 października w warszawskiej Progresji, przy dźwiękach zespołów Cztery Szmery i Happy Set, no to koniecznie proszę się zgłaszać na skrock.pl w zakładce Rocktoberfest albo wysyłając głosówkę na Messengera skrock i opowiadając nam w tej głosówce o swoim najbardziej rock'n'rollowym przeżyciu mijającego roku. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A już teraz w skrock Republika i Sexy Doll.

0: Ode to my family, czyli oda do mojej rodziny. To Cranberries, Westerok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 13. O 13 najświeższy raport, rzecz jasna. A po raporcie wracamy do muzyki. Będą Dorsi.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
2: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: planszowych, wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
2: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.
10: W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Służby postawione na nogi w Białymstoku. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Chodzi o wilki w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego.
11: SK Rock. Raport.
10: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Mogła być to próba zamachu terrorystycznego, nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Od tego zaczynamy raport o 13. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Informacje zbiera Mateusz Chłyston. Mateuszu, co wiadomo?
12: Pasażerowie relacjonowali, że słyszeli krzyki, widzieli nagłe zmiany wysokości lotu, a kiedy drzwi od kabiny pilotów nagle się otworzyły, jeden z pilotów był zakrwawiony. Według niepotwierdzonych doniesień izraelskich mediów, drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować nożem kapitana, obywatela Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i próbować doprowadzić do katastrofy lotu. Kilku Izraelczyków podbiegło do mężczyzny, który miał nóż, chwycili go za ręce i położyli na ziemię. Tłumaczyła matka jednej z pasażerek na antenie BBC. Izraelskie media informują, że służby rozważają możliwość próby zamachu terrorystycznego, ale nie wykluczają też innych przyczyn, w tym nagłego kryzysu psychicznego jednego z pilotów.
10: Samolot ostatecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej.
11: To jest raport.
10: Służby postawione na nogi w Białymstoku. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei. Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
13: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
10: Odkolowywane są cysterny z paliwem. Potem do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzą ładunek. Ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Wilki buszują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała właśnie ostrzeżenie dla mieszkańców.
14: Jedynie co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
10: I mówi nam Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma żadnych powodów do obaw.
15: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok i czasami możemy odnieść wrażenie, że wilk stoi na nas, się przygląda, bo będzie tylko... Nie, on, jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
10: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Dodam, że w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: W kalendarzu mamy dziś Dzień Chłopaka. Zapytaliśmy białostoczanki, jakie cechy powinien mieć ich wymarzony partner, chłopak.
16: Powinien być zabawny bardzo, szanować mnie na pewno i... no i chyba tyle. I lojalny.
17: Szczery, żeby nie oszukiwał, nie zdradzał.
18: Bardzo taki troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
19: Trudno być dobrym chłopakiem w dzisiejszych czasach?
20: Łatwizna. Wystarczy być dobrą osobą i nie myśleć tylko o sobie.
10: A wszystko to usłyszała nasza reporterka Agata Kropiwnicka.
21: Chłopak chłopakiem, ale do tych wilków wracając, przypomina się staropolskie porzekadło: człowiek człowiekowi wilkiem, a zombie, zombie, zombie.
9: Pogoda.
10: Środa we wszystkich regionach będzie pogodna. Będzie też bezdeszczowa.

0: 2 w górach może jednak mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dzisiaj na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: 4 minuty po 13. To jest SK Rok w środę 30 dnia września 2026 roku. Proszę Państwa, obiecałem dorsów przed wiadomościami i słowa dotrzymam. Już za momencik ich dla Państwa odpalę. A wracając jeszcze do tego dnia chłopaka, to drogie dziewczyny, nie zapomnijcie chłopakom swoim złożyć życzeń. Powiecie jak to jest. My jak zapomnimy na Dzień Kobiet, to jest wielka drama. A teraz... Rok. A teraz wasza kolej, żeby nie zapomnieć. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. Break on through the Doors.

0: Highway to Hell i AC/DC w Easter Rock. No, proszę Państwa, muzyki AC/DC na Rocktoberfeście na pewno nie zabraknie. To za sprawą grupy Cztery Szmery, która doskonale wykonuje covery tego właśnie zespołu. A skoro przy Rocktoberfeście jesteśmy...
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to wypadałoby, proszę Państwa, dać komuś kolejne, podwójne zaproszenie na tę imprezę. Ja mówiłem, że do naszej zabawy można zgłaszać się albo przez stronę internetową Eski Rock, albo przez tak zwanego Messengera, nagrywając głosówki. No i w ten sposób właśnie zgłosił się do nas Paweł.
2: No cześć, to znowu ja nagrywam się, bo nadal nie dostałem biletów na urodziny, a bardzo bym chciał. Dzisiaj dzień chłopaka, moja dziewczyna zapomniała złożyć mi życzeń. A ja przecież nagrywam się tutaj i staram się, żeby zabrać ją na Rocktoberfest, żeby zobaczyła prawdziwy koncert i prawdziwą imprezę. Nawet jak zapomniała złożyć jej życzenia, czy powiedzieć coś miłego na dzień chłopaka, no ale no właśnie tak, trzeba być dobrym chłopakiem. Dlatego nagrywam się kolejny raz i będę to robił codziennie, aż mi te bilety przypadną.
0: No to, no i dobrze, już dłużej nie musisz czekać, Pawle, bo właśnie cię informuję o tym, że bilety tobie przypadły w tym oto momencie. Za chwileczkę odezwę się do ciebie na Messengerze Eski Rock, żeby ustalić szczegóły, ale możesz powiedzieć tej bardzo złej i niedobrej kobiecie, która zapomniała złożyć ci życzeń na dzień chłopaka, że ty w zamian za to zabierzesz ją na Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Fall to Pieces to Velvet Revolver teraz w Eski Rock.

0: Living on the Bread to John Bon Jovi razem z grupą Bon Jovi Westerok. Bon Jovi, który 7 lipca w końcu po wielu latach batalii ze swoim gardłem, ze strunami głosowymi, po skomplikowanych operacjach wrócił w glorii i chwale na scenie, zaśpiewał w Madison Square Garden. No i w przyszłym roku startuje, proszę Państwa, trasa Forever Tour grupy Bon Jovi. Póki co potwierdzone są Nowy Jork, Londyn, Dublin i Edinburgh. Ciekawe, czy trasa zahaczy również o Polskę. A propos Polski, i a propos tras, i a propos bardzo dobrej muzyki, i a propos Rocktoberfestu przy okazji, już za momencik Westerok Happy Set i damy radę.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie.
3: Ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
2: Byłby hicior wasza współpraca sceniczna, to by się dało, wszyscy by o tym gadali.
3: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
4: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
3: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
27: Reklama.
28: Esta Rock Radar.
29: Zapraszam, Michał Prokopowicz. To świetna wiadomość dla wszystkich fanów brytyjskiej formacji Archive. Zespół, który od 3 dekad fascynuje swoim unikalnym brzmieniem, ogłosił wielki powrót do Polski i jesienią przyszłego roku zagra aż 5 koncertów. Trasa Glass Minds and Not In My Name Tour będzie wyjątkowa, bo muzycy zaprezentują materiał pochodzący z 2 różnych albumów. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
28: Skrock Radar.
30: What's happening? I'm Miles Kennedy.
31: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Esker Rock.

Every You and Every Me to grupa Placebo w ST Rock Placebo, które w tym roku, proszę Państwa, świętuje 30-lecie swojego fonograficznego debiutu. Płyta Placebo ukazała się dokładnie 30 lat temu. No i z tej okazji panowie wypuścili nowy singiel, w którym wykorzystano nagrania z czasów, kiedy nagrywali tę pierwszą płytę. Singiel nosi tytuł Helen Keller. A oprócz tego już 18 listopada w ramach Placebo 30th Anniversary Tour zespół zawita do Polski, zagrają w łódzkiej Atlas Arenie. Także gdyby ktoś miał ochotę, proszę uprzejmie. Tymczasem przed nami teraz Red Hot Chili Peppers i Snow.

0: To Koma i Spadam Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Ja jeszcze nie spadam, ja tu jeszcze zostaję, będę na Państwa czekał tutaj też po 14:00, mam już przygotowaną nawet muzykę z tej okazji, będzie grupa The Offspring, między innymi, ale pojawi się też grupa Aerosmith, ale najpierw o 14:00 najświeższy raport, to już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, to. Poza domem, bez żon, bez dzieci. Po prostu bajka. Bo...
4: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: To, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie.
4: Przechodzą sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic, stoi pan za panią i że tak powiem się ogrzewają. Przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
7: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Akcja trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. wwwwarszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując

0: minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Reklama. Szef ONU komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. W 10 miastach Polski można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc.
4: SK Rock. Raport.
3: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa akcja służb na torach w Białymstoku. To po tym, jak na jednej z cystern przewożących olej napędowy znalazł się pakunek foliowy. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
5: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
3: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
1: To jest raport.
3: To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju, a jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
6: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
3: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że kierunkową decyzję o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA podjął już prezydent Trump. Teraz trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Nie potrzeba skierowania, wystarczy stanąć w kolejce. W 10 miastach w Polsce można dzisiaj bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc. To z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Na badanie w Bydgoszczy przyszli m.in. wieloletni palacze, którzy chcą skonsultować niepokojące ich objawy.
7: Zapraszam pierwszego pacjenta.
8: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, się kaszle. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
9: No, ale, chrypka?
8: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy. No każą sprawdzić.
7: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Założę panu klipsa na nos, nabieramy dużo powietrza, wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
3: Z pacjentami i Anitą Balcer, pielęgniarką, która wykonuje badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać też w siedzibie NFZ-u, m.in. w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu.
10: SK Rock Biznes.
3: Turyści zostawili w Trójmieście prawdziwą fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych oraz uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości.
11: W tym roku, w miesiącach letnich od początku czerwca do końca sierpnia, wpływy z opłaty miejscowej w Gdańsku wyniosły nieco ponad 4 miliony złotych. I w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to wzrost o około 20%.
3: Mówi Michał Brandt z Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Pieniądze z opłaty miejscowej pozwalają częściowo pokrywać wydatki na letnie utrzymanie miasta.
12: Te kwoty tylko w niewielkim stopniu pokrywają to letnie utrzymanie miasta, czyli przede wszystkim sprzątanie plaż. W tym roku te gdyńskie wydatki na ten cel to ponad 8 milionów złotych. W ubiegłym sezonie było to 5 milionów 300 tysięcy złotych, więc widać, że te wydatki rosną.
3: Podkreśla Tomasz Złotoś z gdyńskiego magistratu w Sopocie, natomiast wpływy z opłaty uzdrowiskowej były o 10% wyższe niż rok wcześniej.
10: Pogoda.
3: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, w Łódzkiem do 24 na Dolnym Śląsku.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: 4 minuty po 14:00. To jest SK Rock. Jest

środa, 30 dzień września 2026 roku, proszę Państwa. Dobra wiadomość jest taka, że już połowa środy minęła, a to oznacza, że do weekendu jest bliżej niż dalej. Druga dobra wiadomość jest taka, że już niebawem dam komuś z Państwa kolejne zaproszenia na Rocktoberfest, także jeżeli Państwo się zgłaszali przez naszą stronę internetową, to proszę być blisko telefonów, bo nie wiadomo, komu zadzwoni. Łukasz Trzeciłowski, dzień dobry, witam bardzo gorąco. Do 15 jeszcze jesteśmy razem. The Offspring i Hit That.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Czyli nasze 22 urodziny, na które mam kolejne podwójne zaproszenie i z największą przyjemnością komuś to zaproszenie oddam. I to nie byle komu, bo ten ktoś dzisiaj ma wyjątkowy dzień. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry, witam.
1: Agnieszka, moi drodzy, kończy dzisiaj lat 39. Powiem, cóż, wiem, że będę miał przerąbane, że pcham się w gips, ale powiem, 39 lat, ostatnia trójka z przodu. I Agnieszka taka smutna napisała do nas, że to jest jej z jednej strony najbardziej rock'n'rollowe przeżycie, a z drugiej strony tak jakoś nie dostała jeszcze żadnego prezentu. No to Agnieszko, co zrobisz, żeby ten prezent ode mnie dostać? Nie wiem, wierszyk opowiesz, zatańczysz, piosenkę zaśpiewasz.
2: Ja myślę, że mogę to wszystko zrobić, jak się spotkamy na żywo na waszych urodzinach.
1: O. No i dobra, no i jesteśmy umówieni i to mi się podoba. Bardzo dobrze. Agnieszko, dostajesz prezent urodzinowy od Eski Rock i ode mnie. Wszystkiego najlepszego
2: bardzo,
1: z okazji tych twoich
2: dziękuję.
1: Drugiej osiemnastki z lekkim hakiem.
2: Ja tylko powiem, a propos rock'n'rollowych przeżyć, że ja je nadrobię na waszych urodzinach. To mogę obiecać.
1: No i bardzo dobrze. Tylko pamiętaj, nie trzeba przesadzać, bo to jest czwartek, a w piątek trzeba iść do pracy. Przynajmniej niektórzy muszą.
2: Zdaję sobie z tego sprawę.
1: Żeby tam rano w piątek główka nie bolała. Dobrze, Agnieszko. Widzimy się 22 października w Progresji. Może być?
2: Jasne, będę na pewno. Także jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Nie ma za co. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla ciebie z okazji tych pięknych 39 urodzin.
0: Rocktoberfest 2026. Dzień dobry,

0: Jedna z najpopularniejszych, przynajmniej w moich czasach, piosenek, które grało się i śpiewało przy ognisku. Tam są cztery funkcje raptem, GDA i GDC, za czwartym przelotem. I ten numer oczywiście bez takich wokalnych fajerwerków i bez tego całego, bez tej całej produkcji rozbrzmiewał przy ogniskach bardzo często i śpiewali wszyscy zgodnie jednym chórem. Spora część osób nie wiedziała wówczas jeszcze, że to był numer Boba Dylana. Knocking on Heaven's Door, Guns N' Roses za nami, a przed nami już za momencik w Estrock m.in. Linkin Park i Breaking the Habit.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
10: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
11: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
10: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
11: Więcej na jareal.pl.
10: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
12: Reklama. Dobrze rokuje.

Roxanne i The Police w Esterok za nami, a ja cały czas nieustannie Państwu przypominam i zachęcam do zgłaszania się na eskarok.pl po zaproszenia na Rocktoberfest 2026. Happy Set i cztery szmery. To wszystko 22 października w warszawskiej Progresji. To będą 22 urodziny Eski Rock. No i nigdzie indziej Państwo biletów na tę imprezę nie kupicie, bo one są niedostępne w żadnej sprzedaży. Można je tylko zdobyć, wygrywając je na antenie Eski Rock. Także proszę się zgłaszać. Można też to robić za pomocą głosówek na Messengera Eski Rock. A już teraz przed nami Chris Cornell i You Know My Name.

0: Kid Rock i All Summer Long w Esterok. Tym numerem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo zbliża się godzina 15. To oznacza, że moje miejsce na antenie Eski Rock zajmie Michał Cieślik. My natomiast jutro wyjątkowo usłyszymy się o 15, bo Michał będzie od 12. Za dziś ogromne dzięki, Łukasz Szczeciłowski. Do usłyszenia.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w Esce Rock.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
18: Dobra, zdradź sekret.
17: Jaki sekret?
18: No, ten twój patent na zakupy.
17: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
18: Tylko w Modivo?
17: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
18: I co z tym cashbackiem?
17: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
18: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
21: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
22: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
23: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
24: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz

0: firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Co to oznacza? O tym za chwilę. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na najnowszą ekranizację lalki.
3: SK Rock. Raport.
2: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Pojawił się list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnę, pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
4: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
3: To jest raport.
2: Dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia w Żywcu. Na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
5: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na miejscu prowadzone są działania ratownicze. Na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
2: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia też na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zdarzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy.
5: Na tą chwilę droga jest zablokowana. Możemy spodziewać się co najmniej godziny utrudnień. Prosimy o wybór alternatywnej trasy.
2: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, do muzeum i na ulicę Warszawy. Ministerstwo Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać go w kinach. Dla szkół przygotowano też specjalny portal lalka.edu.pl, gdzie nauczyciele znajdą gotowe scenariusze lekcji dotyczące właśnie powieści.
6: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów, do rozmów na portalu lalka.edu.pl. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to jest też dla nauczycieli, mam nadzieję, wielka pomoc w tym, jak dobrze porozmawiać z młodymi ludźmi, i wskazujecie te rzeczy, o których Wy wiecie.
2: Mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Andrzej Seweryno, twórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał, że cieszy się z tego, że lalka dzisiaj jest przedmiotem ogólnonarodowej debaty.
7: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
2: MEN objęło produkcję honorowym patronatem.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Są najlepsi w Małopolsce. Teraz powalczą o tytuł mistrza Polski. Uczniowie klas mundurowych zespołu szkół numer 2 z Nowego Sącza wygrali zawody wojewódzkie w Krakowie i pojadą na ogólnopolski przegląd musztry klas mundurowych do Szczytna.
8: Jedziemy reprezentować Szczytnie na 3 dni. Będzie to dla nas dość ciekawym wyzwaniem. Trenujemy bardzo często.
9: Generalnie musimy znać cały regulamin musztry i każde zadanie mieć w małym palcu.
10: Na pewno to jest duma dla nas.
11: Czego uczy musztra?
10: No na pewno dyscypliny.
11: Czego Wam życzyć w takim razie?
9: Równości na zawodach i żeby nas stres nie pokonał.
2: Z reprezentantami Małopolski Nikodemem Szotem, Jakubem Toczkiem i Adamem Szczepanikiem rozmawiał Michał Rejduch. Przegląd musztry rusza w Szczytnie w poniedziałek.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
2: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: No i takie w pół do weekendu nam się zrobiło. To już środowe popołudnie. 5 minut po 15. Dzień dobry, Michał Cieślik. Kłaniam się.

I zapraszam na te trzy popołudniowe godziny z Eską Rock i w moim towarzystwie. No i mam nadzieję, że Państwo się przyłączą. A tę godzinę rozpoczniemy od Iggy'ego Popa. The Passenger przed nami.

Delikatne nostalgi nam się tutaj zrobiło. Everybody Hurts. To był zespół R.E.M. w Esterok. Kwadrans po 15 w środowe popołudnie. Trwa Rocktoberfest 2026. W razie, gdyby ktoś nie wiedział, w razie, gdyby ktoś przegapił, my świętujemy nasze urodziny. Już 22. No i kulminacją tego świętowania będzie urodzinowa impreza w warszawskiej Progresji, która odbędzie się 22 października, czyli już za niecały miesiąc, a zagra nam m.in. zespół Happy Set, który będzie gwiazdą tego właśnie wieczoru. No i bez Państwa to przecież nie zaczniemy, prawda? Bez Państwa się nie będziemy bawić. No i możecie zgarniać zaproszenie na nasze urodziny drogą internetową, że tak powiem, za pośrednictwem naszej strony skrock.pl. Trzeba opisać swoje rokowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, a my te najciekawsze wypowiedzi będziemy nagradzać zaproszeniami. skrock.pl, tam więcej informacji na ten temat. Messenger Eskirok też w tej sprawie do Państwa dyspozycji. Jeżeli komuś łatwiej, szybciej, wygodniej, to proszę się nie krępować absolutnie. Będę nagradzał przed godziną 18. I to nie raz. Incubus przed nami.

0: Born to be Wild i Steppenwolf w Esterok. Messenger Eskirok do Państwa dyspozycji jak najbardziej. Pani Marta, to chyba dzień pandy dziś ma.
1: Hej, tu Marta z Wrocławia. Nie chcę robić spamu, więc dajcie mi te bilety.
0: Dzień pandy? No panda te bilety. Pani Marto, wpisuję panią do kolejki. 23 minuty po 15 za chwilę New Radicals.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Reklama.

0: You Get What You Give i zespół New Radicals w Esterok, którego fanem jest Michał, jak się dowiaduje tutaj. Szczególnie Grega Aleksandra, czyli tego pana, który śpiewał.
1: Nieprawdopodobnie płodny artysta i warto zajrzeć trochę głębiej w to, co ma do powiedzenia.
0: Taki płodny, ale jeżeli chodzi o tworzenie dla innych, bo jeżeli chodzi o swój zespół, no to tylko jedna płyta i na tym poprzestali. 15.30 na najnowszy raport. Pora na niego właśnie.
2: SK Rock. Raport.
1: Zapraszam. Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące incydentu na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Tel Awiwu. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela właśnie potwierdził, że awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej było skutkiem działań terrorysty. To najprawdopodobniej jeden z pilotów, który dążył do rozbicia samolotu. Policja zatrzymała podejrzewanego o podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym budynku jednej z firm w Elblągu. 46-latek ma usłyszeć zarzut spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób.
2: To jest raport.
1: Pijany zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, Henryk W., zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4. Postępowanie w jego sprawie trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
2: SK Rock Sport.
1: Meczem z Łotwą rozpocznie reprezentacja piłkarzy ręcznych eliminację do Mistrzostw Europy w 2028 roku. Pojedynek odbędzie się 4 listopada w Opolu. 4 dni po meczu w Stegu Arenie biało-czerwoni na wyjeździe rozegrają kolejne spotkanie eliminacyjne. W tym wypadku rywalem naszych będzie Rumunia. Jeremy Sochan rozpoczął przygotowanie z koszykarzami Trail Blazers do nowego sezonu w lidze NBA. Będzie w nim występował z numerem 4. Portland kojarzy mi się z Polską, przyznał w dzisiejszym wywiadzie dla amerykańskich mediów reprezentant biało-czerwony. Ulicami Chorzowa, Katowic, Mysłowic i Siemianowic Śląskich pobiegną w niedzielę uczestnicy 18. edycji Silesia Maratonu. Będzie on częścią 3-dniowego festiwalu biegowego, w którym na 5 dystansach wystartuje 17 tysięcy ludzi, w tym górnik po poważnym wypadku w kopalni.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Czyli świętujemy 22 urodziny Eski Rock, no i 22 października nasza urodzinowa impreza, urodzinowy koncert, na którym chciałaby być Gabi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Gabi zajrzała na naszą stronę eskarock.pl i opisała swoje najbardziej rockowe przeżycie ostatnich 12 miesięcy, chociaż to właściwie jest taki brak tego przeżycia związanego z twoją absencją na tym koncercie.
2: Tak, dokładnie.
1: Mowa o koncercie zespołu The Cure na Openerze, na którym być nie mogłaś, a bardzo chciałaś.
2: Dokładnie.
1: Cóż takiego się wydarzyło, że przekreśliło twoje plany?
2: No, ja ze względu na to, że też pracuję głosem, często mam zapalenie krtani i zatoki, akurat padło na krtań, chociaż to w takim dziwnym czasie, no bo lipiec, no ale nie mogłam być. No, byłam chora.
1: Wiadomo, jak to jest z klimą latem, prawda?
2: Dokładnie tak.
1: Z jednej strony przyjemnie chłodzi, ale z drugiej strony jest bardzo niebezpieczna dla aparatu mowy, że tak to ujmę. A wiesz, że ten koncert można było zobaczyć w telewizorze? Na żywo był transmitowany?
2: Wiem, ja potem sobie jeszcze na YouTubie odpaliłam, no ale jednak przeżycie na żywo to przeżycie na żywo.
1: Słuchaj, no ale jak to mówią, z braku laką i to dobre. Ja powiem szczerze, że obejrzałem właśnie w telewizorze ten koncert, no i też zrobiło mi się bardzo gdzieś tam ciepło na sercu, jak ten Robert Smith wyśpiewywał te największe hity swoje właśnie. I co? I rockowa pustka jakaś się pojawiła w duszy, co?
2: Dokładnie tak.
1: Trzeba by było ją zapełnić czymś. Czy dwa zaproszenia na Rocktoberfest tę pustkę zapełnią?
2: Jak najbardziej.
1: Co prawda The Cure w tym roku nie będzie na naszych urodzinach na Rocktoberfeście w progresji, ale inny bardzo fajny zespół, Happy Set, zagra nam z okazji 22 urodzin, które wraz z całą ekipą Eski Rock będziesz świętowała, Gabi.
2: Super, bardzo dziękuję.
1: No to widzimy się 22 października w progresji. Pozdrowienia, hej! 20 minut pozostaje do 16. Tych zaproszeń na Rocktoberfest to ja mam więcej dzisiaj, także spokojnie, po godzinie 16 kolejną osobę nagrodzę właśnie takim zaproszeniem. Także czujność wskazana, proszę być blisko radia. A to już ma nam Westerok i krakowski Spleen.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
7: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
8: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Road Trippin. No i od razu przed oczami mam te kalifornijskie palmy, którymi oczy mogą codziennie cieszyć ci oto panowie. Red Hot Chili Peppers, już za nami Westy Rock. A właśnie a propos, no przyznam, że wideo głosówki to chyba jeszcze nie dostałem. Panie Piotrze, no ładnie się tam pan urządził z tego, co widzę.
1: Widzisz pan, panie Michale, człowiek chwilę gdzieś wyjechał dalej, a tu już zaproszenia rozdają. A nie ma jakichś VIP-owskich?
0: No VIP-owska to pan tam ma, skąd pan się nagrał, jak widzę na wideo. Te palmy, ten lazur wody, to słońce. Mazury, jak się domyślam, dobrze? No bo przecież nie piła.

0: to szło nie tak. Strachy na lachy, Westerhog. No i Grabasz, który, przypomnę, z piżamą porno wystąpił na ubiegłorocznej imprezie na naszych urodzinach 21. przed rokiem, przypomnę. Piła tango, strachy na lachy już za nami, Westerhog. Za 4 minuty będzie 16. Co tam u pana Rafała?
1: A ja właśnie zjeżdżam z Mostu Północnego i żeby było ciekawiej, to 22 listopada mam urodziny, ale 22 października też byłby fajny, także może bym tam wpadł do was na tą imprezę.
0: No może, może.
1: Z Proximy blisko będę miał do pracy rano.
0: Panie Rafale, tylko jest jeden problem, to nie w Proximy, tylko w Progresji, więc nie wiem, jak tam pan do pracy potem dotrze na czas. Ale pomyślimy. Za 3 minuty najnowszy raport Westerhog. Zapraszamy.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
3: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
4: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe.

0: szczegóły. W raporcie też Polska w filmie stworzonym przez AI nagranie zebrało mnóstwo pozytywnych komentarzy.
1: SK Rock. Raport.
0: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty, jednak od tego zaczynamy raport o 16. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. A wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić maszynę. Samolot musiał wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
2: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
1: To jest raport.
0: NASK przygotowuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę. Teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma się zająć pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. O szczegółach Mateusz Chłyston.
3: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
4: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
3: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
4: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
3: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Polska w filmie stworzonym przez sztuczną inteligencję nagranie zebrało sporo pozytywnych komentarzy. Ostatnie oficjalne kampanie promujące Polskę wywołały w sieci bardzo różne reakcje. Teraz uwagę przyciąga krótki film stworzony przy pomocy właśnie AI. Sztuczna inteligencja lepiej potrafi wyczuć, co może spodobać się odbiorcom, mówi nam Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
5: Jeżeli oglądamy coś, co nam się bardzo podoba, a AI już przetwarza przecież nasze dane, jakie strony oglądamy i co lubimy, więc jest w stanie dostosować po prostu ten wizerunek i włożyć tą postać w taki obraz, który my sobie kreujemy, a on jest jeszcze doskonalszy.
0: Jak podkreśla, nowe technologie nie powinny jednak zastępować prawdziwych twórców z krwi i kości oraz ich pomysłów.
5: Trzymajmy się ludzi żywych, ludzi rzeczywistych, bo oni nam pokazują, jak wygląda świat, swojego doświadczenia, swojego przeżywania, swoich emocji i to jest prawdziwe, więc jakby tutaj doceniajmy też tą ciężką pracę.
0: W oficjalnych spotach stworzonych przez Polską Organizację Turystyki pojawili się między innymi Robert Lewandowski, Lech Wałęsa czy Maryla Rodowicz. Spoty te jednak nie wzbudziły zachwytów ani wśród ekspertów, ani wśród internautów.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Za to pogoda zachwycać może, owszem. We wszystkich regionach powinno być dziś pogodnie, właściwie do końca dnia. W górach może za to mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez przyjemne 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dziś maksymalnie na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: Na tę drugą godzinę zaczynamy od przebieżki i to będzie tak zwany podbieg. Run to the hills, to już za chwilę. No i zaczynamy to drugie okrążenie, jeżeli chodzi o nasze środowe spotkanie. 5 minut po 16:00. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik. Kłaniam się i zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. Iron Maiden na początek.

0: To był zespół The Cranberries i Animal Instinct w Esterok. No tak, państwo cały czas opisują swoje rockowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy. My też to zrobiliśmy, proszę państwa, i emitujemy co jakiś czas te nasze wypowiedzi na antenie. Też będą państwo mogli je zobaczyć w naszych social mediach, także polecamy serdecznie nasze socialowe kanały. Krzysiek Sokołowski tuż przed godziną 16 chwalił się swoim rockowym przeżyciem. Chyba panu Emilowi się spodobało.
1: Nie no, Krzysiek mnie przekonał. Przyjmuję zaproszenie. Gdzie mam odebrać?
0: Damy znać później. No szał, normalnie. Krzysiek Sokołowski, przypomnę, dziś po godzinie 21:00 Człowiek z metalu, bo to środa przecież, także polecamy serdecznie. Edyta Bartosiewicz przed nami w Esterok.

0: Sweet Dreams Are Made of This, to Marilyn Manson w Esther Rock. No tak, mówiłem, że tę godzinę rozpoczynamy od przebieżki, czyli podbiegu tak zwanego z Iron Maiden, Run to the Hills. No właśnie, uderz w stół.
1: Witam jeszcze raz i przepraszam za sapanie, ale to mój już 17 kilometr, więc już można troszeczkę posapać. Pozdro!
0: Pozdro, pan Przemek jest absolutnie usprawiedliwiony. 17 kilometr, to ile tam dzisiaj pan zamierza mieć na liczniku? 21 minut po 16, Queen za chwilę na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Innuendo i zespół Queen w SC Rock. Zbliżamy się tymczasem do 16.30. To jest pora raportu w SC Rock. Michał już w studiu i za chwilę przedstawi najnowsze wiadomości.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiecie co, ja cały czas się zastanawiam, kiedy przyjdzie ten moment, że wy wrócicie obaj do domu i będziecie się musieli srogo tłumaczyć.
3: Przyjdzie o 9. Wrócimy do domu, razem, do jednego wspólnego, z dala od żon.
4: Żony się na poczucie humoru łapią.
3: Poczucie humoru i nasze żony.
5: Proszę Państwa, uwaga, Fausti rozstała się z Blendusiakiem po aferze czekotubkowej.
4: A to ten, co jej zabronił, ja wiem, to mnie strasznie to oburzyło.
5: Ale Blendusiak to taki, co blenduje, czy co? Co to za koleś?
4: Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotubkę. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: SK Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu wzrosło 4% rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny w szybkim szacunku. A w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kraju wzrosło o 0,7%. Władze okupowanych przez Rosję Oleszek przekazały, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność zrzuconą przez armię ukraińską. Posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być nawet powodem zatrzymania.
6: To jest raport.
7: Znany piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów po nagłośnieniu sprawy. Policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych.
6: SK Rock Sport.
7: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu. Spora sensacja w wykonaniu polskiego klubu w Lidze Europejskiej Piłkarzy Ręcznych. Wybrzeże Gdańsk pokonało 38-34 występujące w Bundeslidze VfL Gummersbach. Wybrzeże wróciło do europejskich rozgrywek po 25 latach przerwy.

0: To jest Led Zeppelin, Immigrant Song w Sterok. No tak, Dzień Chłopaka mamy dziś, podobno. Jakoś tak mam wrażenie, wszyscy o tym zapomnieli. Nie to, żebym się czegoś domagał, po raz kolejny zresztą w tym tygodniu, no ale... Mamy jeszcze dzisiaj, tak na marginesie, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, także pozdrawiamy dziś świętujących. No i jeżeli chodzi o taką absolutną wirtuozerię w tłumaczeniu, no to mam wrażenie, że osiągnął ją kiedyś pewien pan.
1: Dobry wieczór.
2: Good evening.
1: Dziękuję bardzo. These actually are the only words I could understand tonight, so...
2: Kiedy szedłem dziś krakowskim przedmieściem...
1: I would like to say a special thanks to two men that were between me.
2: I zobaczyłem takie dwa bałwanki ze śniegu ulepione.
1: And I really, really hope this guy is a really good translator.
2: I chciałbym być tak przystojny jak ten facet z prawy.

0: No i proszę bardzo, cudek się domagał. No i ma. Życzenia dla wszystkich eskarokowych chłopaków. Też ładnie, prawda? Pozdrawiamy, dziękujemy pani Izabelo. Chłopaki z All In and Foam i Smooth Criminal już za nami Westerok. To po chwili przerwy chłopaki z T-Love na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.

0: Wood i Alice in Chains w Ester Rock na 11 minut przed 17.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Dzień, proszę Państwa, świętujemy 22 urodziny Eski Rock, 22 października nasza urodzinowa impreza, nasz urodzinowy koncert, którego gwiazdą będzie zespół Happy Set. Kto by chciał na Happy Set na naszych urodzinach?
2: W zeszłym roku zaprosił mnie mąż, zrobił niespodziankę, zorganizował wszystko, jechaliśmy z Wrocławia, wiecie, dzieci, praca, biznes, nie było łatwo. W tym roku muszę ja mu się odwdzięczyć i ja wygrać bilety i ja go tam zabiorę i wszystko zorganizuję. Więc bardzo, bardzo Was proszę, dajcie mi te bilety, żebym mogła mu się odwdzięczyć. Wszystkiego dobrego, pa, pa.
0: No i tam od razu, dajcie, dajcie. No dobra, damy. Pewnie taki prezent na Dzień Chłopaka będzie przy okazji, prawda, Pani Marto? Można w ten sposób to potraktować. Dwa bilety, dwa zaproszenia na Rocktoberfest 2026 wędrują do Pani. Bawimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Wejście do klubu od 19, o 20 zaczyna się impreza i zaprosimy o punktualność. Leila, to będzie Eric Clapton.

0: Far, Far Away. To była grupa Slate w Westerogi. Tak, oto dobiliśmy prawie że do 17. 3 minuty pozostają do 5. To oznacza, że za chwilę Michał Poklękowski, najlepszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Ja poprosiłem moją mamę o pieniądze na prywatne lekcje angielskiego po to, żeby dowiedzieć się, o czym śpiewają w zespole Pink Floyd. Bo akurat wyszła ciemna strona księżyca. Forsa, mówisz masz, znajdź robotę i nie Jędrzejej brak. Jacek Kawales. Moi drodzy, zapraszam do oglądania Meliny u Marcina Mellera.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
9: Nie, a powinno?
8: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
9: I możesz z nich korzystać?
8: Jasne, w każdej chwili.
9: To i ja się zapiszę.
8: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
10: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał

0: miasta. Michał Poklękowski, zapraszam. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Związane były z działaniami policyjnych pirotechników w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
1: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
2: To jest raport.
0: Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał dziś rektor komendant VAT-u i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce Apache oraz silników do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, co to oznacza w praktyce?
3: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
4: Maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
3: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
3: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
0: Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczanie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdzał Aleksander Ruszkowski.
6: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
7: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
6: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
0: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujące strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Środa pogodna i bez opadów. W górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu, do 24 na Dolnym Śląsku.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
10: 4 minuty po 17 na kolejny raport zapraszamy za nieco ponad 25 minut do 17.30. A teraz zapraszam Państwa na trzecią, ostatnią odsłonę naszego środowego spotkania. Michał Cieślik, dzień dobry. 30 września w kalendarzu niezmiennie. I do 18 tutaj jesteśmy razem, a na początek w tej godzinie Leonard Skinner.

Prawie tydzień temu, w czwartek, w ubiegłym tygodniu, wszystko stało się jasne. 13 listopada ukaże się nowa płyta, pierwsza od 9 lat, będzie zatytułowana Karnawal de Luz, potem transa koncertowa, której szczegóły są wciąż ustalane, ale umówmy się, mamy tutaj w Polsce parę miejsc, w których naprawdę godnie moglibyśmy ugościć Bono i spółkę, także liczymy. Żeby nie zapeszać, nie powiem na co. U2 i One już za nami w ST Rock. No a dodajmy, że to już ile? 17 lat mija od tego ostatniego koncertu, który jak należy w Polsce. To był 2009 rok. Stadion Śląski w Chorzowie. 14 minut po 17. To teraz Meta. No Leaf Clover przed nami.

0: To był Lombard w Esterok, a pani Ola pozdrawia wszystkich świętujących dzisiaj tłumaczy, no bo dzisiaj jest Dzień Tłumacza, więc cytuję, pozdrowienia dla wspólników w święcie, także ślemy dalej te pozdrowienia. Szklana pogoda, jak to by było po angielsku, glass weather, nie ma czegoś takiego, nie funkcjonuje po angielsku takie właśnie określenie i takie zestawienie, to nasze własne polskie, to tak jakby powiedzieć po prostu thank you from the mountain, prawda? Lombard już za nami w Esterok, 23 po 5, za chwilę Arctic Monkeys.
1: Reklama.
2: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Dinozaury jeszcze nigdy nie były tak blisko. Dino Experience to immersyjna podróż miliony lat wstecz. Monumentalne projekcje, interaktywne doświadczenia i nauka, która wciąga całą rodzinę. Wystawa powstała we współpracy z Instytutem Paleobiologii PAN. Artbox Experience, fabryka Norblina. Bilety na stronie Artbox i Fever.
11: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
12: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
13: Reklama.

0: To jest zespół Arctic Monkeys, Do I Wanna Know. A właśnie, jeżeli Państwo chcą wiedzieć, co się dzieje o tej porze w Polsce, na świecie, to proszę zrobić głośniej radio, bo Michał już w studiu się pojawił. Dzień dobry, jest?
1: Jestem.
0: Melduje się. Za chwilę raport Westerok.
2: Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował właśnie, że do kraju wrócił wojskowy samolot, który przywiózł ewakuowanego z Filipin Piotra Moczulskiego, Polaka, który po wypadku przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu.
8: To jest raport.
1: Miały być we wszystkich osobówkach, trafią wyłącznie do fabrycznie nowych. W Ministerstwie Infrastruktury, o czym informowaliśmy już w maju, trwają prace nad przywróceniem apteczek jako obowiązkowego wyposażenia wszystkich samochodów. Propozycje pozytywnie oceniało środowisko ratowników, ale teraz okazało się, że obowiązkiem będą objęte wyłącznie samochody nowe.
8: SK Rock Sport.
1: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko, 4-1 wygrali z Chorwacją, Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i między innymi o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
0: To można powiedzieć i Wilk City, i Manchester, nie City.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Świętujemy 22 urodziny Eski Rock. A najhuczniej to będziemy świętować w progresji 22 października. Na urodzinowym koncercie będzie zespół Happy Set, będą cztery szmery i niewykluczone będzie też tam Konrad. Dzień dobry. Cześć Konradzie.
2: Dzień dobry.
1: Konrad w trasie, ale słyszę, że udało się gdzieś do jakiegoś pobocza przytulić.
2: Tak, właśnie się zatrzymałem. Także.
1: A dokąd zmierzasz w ogóle?
2: No wracam do domu.
1: Aha, długa droga przed tobą jeszcze?
2: No nie, właśnie około 5 kilometrów jeszcze zostało.
1: No to prawie na miejscu jesteś.
2: Dojechałem.
1: Postanowiłem ci uprzyjemnić nieco tę trasę, ponieważ przed południem zajrzałeś na eskarok.pl i wpisałeś swoje zgłoszenie w specjalnym formularzu i opisałeś swoje rockowe przeżycie. To ja może zacytuję. Cześć, kochani. Rokowe przeżycia z żoną w tym roku mam cały czas. Odkąd córcia postanowiła zamieszkać ze swoim chłopakiem i wyfrunęła nam z domu. Zostaliśmy sami. Jak wam tam?
2: No, tak jak napisałem, rokowo cały czas wesoło bawimy się.
1: Czyli krótko...
2: Na szczęście córcia przyjeżdża dosyć często, także...
1: Czyli krótko mówiąc, nudy nie ma.
2: Nie.
1: I rozumiem, że nie. Mam nie ciągnąć dalej za język.
2: No nie, lepiej nie.
1: No dobrze, ale są niegrzeczni i chętnie też poszaleją z nami na naszych urodzinach, to już tak nawiązując do takiego waszego hymnu ostatniego czasu, czyli Gdy nie ma dzieci. Kazika, no właśnie. No dobrze, słuchaj, to w takim razie co, jak ma żona na imię w ogóle?
2: Justyna.
1: I rozumiem, że Justynę zabierasz ze sobą na Rocktoberfest.
2: Tak.
1: No to wszem i wobec informuję, że dwa zaproszenia wędrują do ciebie, Konrad.
2: Super, dzięki bardzo.
1: No i widzimy się 22 października i świętujemy urodziny Eski Rock. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję. Dzięki wzajemnie.

0: Final Countdown i zespół Europe w este rok. Zespół Europe, który powrócił właśnie ze swoim najnowszym 12. studyjnym albumem, który ukazał się tuż przed weekendem. Cop This Madness to jego tytuł. Panowie cały czas w formie. Bez dwóch zdań. 17 minut do 18 pozostaje. Eagle Eye Cherry za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycje z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
10: Reklama.

To jest Kobra Nocka w SC Rock na 6 minut przed 18 w środowe późne popołudnie, no chyba, że ktoś to określi wczesnym wieczorem. Czemu nie? Pamiętam, środa to był kiedyś mój ulubiony dzień na chodzenie do kina. Nie tam, że promocje robiły robotę, ale jakoś często bywałem właśnie w środku tygodnia w kinie, to skoro o tym mowa, od dzisiaj na ekranach kin wyświetlany jest najnowszy dokument Linkin Park Gunshoty. To jest dokument traktujący o tym powrocie na scenę po 7-letniej przerwie związanej ze śmiercią lidera zespołu Chestera Benningtona. No i właśnie ten film opisuje ten wyjątkowy powrót. Od dzisiaj można ten film w kinach oglądać i do tego jeszcze świetna ścieżka dźwiękowa. Między innymi z tym utworem.

0: Somewhere I Belong i Linkin Park, Wester Rock. I tak dzisiaj kończymy nasze środowe spotkanie. Za 3 minuty będzie 18, za chwilę raport, tuż potem radar środowy. No a my jutro słyszymy się trochę wcześniej, chwilę po 12, a o tej porze to my się będziemy jeszcze w piątek słyszeć. No a potem to wiadomo już, Zygmunt wraca z urlopu. Zmykam tymczasem, Michał Cieślik, dobrego wieczoru.
1: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
6: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
5: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
6: Więcej na jareal.pl.
5: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
7: Reklama.

0: Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre wielopostępowe.

0: obrażeń ciała, za co grozi mu dożywocie.
1: To jest raport.
0: Wrócił do kraju, teraz jest w drodze do szpitala. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do Polski, przekazał wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
2: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w niezbyt ciekawym szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał bardzo poważnego urazu głowy oraz licznych złamań. Nadal wymaga podawania tlenu, jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. W sprawie przyjrzał się nasz reporter Kuba Krzyżak. W takim razie jakie samochody, Kubo, będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
3: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
4: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
3: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
5: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
3: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
0: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Pogoda.
0: Środa we wszystkich regionach pogodna, bezdeszczowa, w górach może mocniej wiać. Na termometrach od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 w Łódzkim i na Mazowszu, do 24 dziś na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze Tony Iommi zdradzi, co szykuje Black Sabbath dla swoich wiernych fanów. Zdradzimy także, kogo postanowili pozwać bracia Gallagher z zespołu Oasis. Ale zanim to wszystko, czas na utwór, który Piotr Banach i Katarzyna Nosowska zdecydowali się nagrać mimo sprzeciwu reszty kolegów z grupy Hey. Długo nie trzeba było czekać, aż ta zazdrość okazała się wielkim polskim hitem. I dzisiaj właśnie po niego sięgamy w radarze, w środę. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To jest Hey.

To będzie dopiero gratka dla wszystkich fanów Black Sabbath, dlatego że odnaleziono niedawno archiwalne nagrania Earth, czyli zespołu, który w 69 roku zmienił nazwę na Black Sabbath. A mówiła już o tym Sharon Osbourne jakiś czas temu. Teraz zabrał głos w tym temacie także Tony Iommi, który powiedział, że są plany, żeby wydać te nagrania. Pojawią się w pewnym momencie. Nie wiem, jak mówi kiedy, ale mam nad tym jakąś kontrolę. No, zobaczymy, jakie zostaną wydane. Natomiast dla wszystkich fanów Black Sabbath trzeba powiedzieć to wprost, to zaskakujące dźwięki, ponieważ poruszają one tak naprawdę to środowisko Tony'ego Iommiego właściwie na samym początku. Sam zresztą podkreśla, że kiedy pierwszy raz ich posłuchał, tych nagrań, od razu wrócił do czasów, gdy grali te koncerty. Jak mówi, właściwie zapomniałem o niektórych rzeczach, które wtedy robiliśmy. Słuchając ich ponownie, pomyślałem, wow. No i chyba nie tylko o sobie, ale także nam wszystkim życzę, żebyśmy doczekali się wydania tych dźwięków spod znaku Earth, żebyśmy i my mogli powiedzieć wow. Tak jak wtedy, kiedy powiedzieliśmy, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy tego, Jego mościa. To A.

chciałem mówić o tym, że jestem szalenie rozczarowany zespołem Pearl Jam, ale między przyszła nagle Klaudia i przyniosła tyle niesamowitych elementów na dzisiejszego człowieka z metalu, który po 21 podobno dzisiaj jakiś talent show. Musicie tam być. A ci, którzy nie byli na ostatnim Ohana Fest, gdzie pojawił się Pearl Jam wraz z nowym perkusistą, pierwszy raz od 27 lat zamiast Matt Cameron pojawił się pan Abe, który na co dzień jest bębniarzem Paula McCartneya. I rozczarowanie polega na tym, że tak naprawdę jeszcze przed wakacjami mieliśmy taką nadzieję, że Abe będzie nowym bębniarzem na stałe w zespole Pearl Jam, ale po pierwsze i Jeff w wywiadzie dla Rolling Stone i dzień później Eddie Vedder podkreślili, że pan Abe nie jest nowym współpracownikiem zespołu Pearl Jam, więc nie należy mieć żadnych złudzeń co do tego, że on będzie towarzyszył tej formacji przez kolejne, no właściwie już kroki, ponieważ te już powoli się zbliżają i powoli idą w stronę studia. To już panowie potwierdzili, tylko pytanie, kto będzie w tym studio nagrywał na bębnach. To teraz już muzycznie Nickelback. Wracając do Klaudii, możecie także wysłuchać jej wywiad z muzykiem Nickelback. Oczywiście na eskarok.pl.

0: Ile to już razy wspominaliśmy, to co działo się te kilka tygodni temu w Warszawie, podwójnie na Stadionie Narodowym. Te emocje cały czas są w nas. To co panowie pokazali wtedy na długo niewidzianym koncercie. Pamiętam ich z Łodzi, pamiętam ich ze Stadionu Narodowego, ale nie tylko ja ich pamiętam.
1: Rocktoberfest 2024.
0: No i tak się, drodzy państwo, składa, że postanowiłem dzisiaj zadzwonić do Zbyszka. Zobaczymy, czy Zbyszek pamięta ten koncert System of a Down. Pisał, że pamięta. Zobaczymy. Słuchajcie, wszystko na żywo.
2: Zbyszek Komański, skład?
0: Dzień dobry, Zbyszku. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dzwonię do ciebie na żywo. Słuchaj, Zbyszku, dostałem od ciebie wiadomość w kontekście Rocktoberfestu. Chciałbyś się wybrać, jak rozumiem, z żoną Krysią na ten nasz wspaniały koncert, na nasze urodziny.
2: Tak.
0: Słuchaj,
2: tak.
0: Słuchaj, bo napisałeś o tym, że System of a Down to jest właśnie ten element długo wyczekiwany, jeśli chodzi o te emocje, które towarzyszyły ci koncertowo w tym roku. Faktycznie? System?
2: Tak, tak. Polowałem na ten zespół już od dłuższego czasu. On tam się u nas po Polsce nieraz tam przewijał, ale albo był gdzieś dalej poza Warszawą i teraz jak nadarzyła się okazja właśnie koncertu w Warszawie, no to od razu śpię.
0: A z drugiej strony widzę też Nazaret, więc w ogóle inna para koloszy. Rozumiem, że to taka łezka foku się zakręciła.
2: Nazaret to są moje lata młodości,
0: no
2: bo mam swoje już lata i na tych zespołach Nazaret i Urajak i te podstawowe zespoły Deep Purple, Led Zeppelin, to wszystko na tym się wychowałem i na tym też wychowałem swoje dzieci, no i wnuki też.
0: Drodzy państwo, bohater współczesnego rocka, który kolejne pokolenie wychowuje. Wspaniale, Zbyszku, w takim razie zapraszamy ciebie do nas na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny Eski Rock, 22 października w Warszawie w Progresji, tam Happy Set, 4 szmery, Hirek Wrona, będziemy też my i będziecie też wy. Rozumiem, że jest też szczęście.
2: Oczywiście, że już będziemy trzeci raz z rzędu, także
0: cudnie.
2: Jesteśmy u was.
0: Tak. Cudnie. Mój drogi Zbyszku, nie rozłączaj się, my za chwilę porozmawiamy o tym, co zrobić, żeby faktycznie wybrać się na te nasze urodziny, a więcej po 19 zdradzę, co zrobić, żebyście i wy wybrali się na urodziny Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2024. Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, poza domem, bez żon, bez dzieci.
4: Po
3: prostu bajka. Bo...
4: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów.
5: No, właśnie tak.
6: To, co się wyrabia na dworcach PKP, Wojtek wie.
4: Przechodzą sobie ludzie koło dworca centralnego w Warszawie, a tam jak gdyby nigdy nic. Stoi pan za panią i że tak powiem się ogrzewają. Przypominamy, że to jest zachowanie nieobyczajowe i tak robić nie wolno.
7: No dobra, nie wolno, no ale oni ewidentnie czuli do siebie pociąg.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
12: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
13: Reklama.

To tylko mały przedsmak tego, co szykują dla nas muzycy zespołu Royal Blood. To Swallow the Bomb i zapowiedź ich nowej płyty Dead Company. Do tego krążka jeszcze będziemy wracać. Teraz wracamy do zespołu Oasis, wokół którego jest cały czas bardzo głośno. Nie tylko dlatego, że panowie całkowicie wyprzedali swoją przyszłoroczną trasę koncertową. Te 42 koncerty zostały wyprzedane, ale także dlatego, że ten dokument, o którym było głośno w ostatnich miesiącach, trafi do streamingu już 9 października. Do tego tematu będziemy na pewno wracać, tak jak teraz wracamy do tych szumnych aukcji, o których się mówiło jeszcze 2-3 tygodnie temu. Panowie z Oasis złożyli pozew sądowy, aby zablokować tę aukcję i 3 października ona się nie odbędzie. A chodzi o przedmiot sporu, którym jest kolekcja, która zawiera 63 taśmy matki z nagraniami koncertowymi oraz ponad 100 godzin nagrań z prób i rozmów zespołu Oasis z lat 1994-2001, które zostały zebrane przez ich byłego akustyka. Tak naprawdę chodzi tam także o pewien koncert ze Szkocji z 96 roku. Całość wyceniono na prawie 1 600 000 funtów. Mówi się o tym, że no, panowie Gallagherowie mieli możliwość odkupienia tego wszystkiego, ale jak usłyszeli kwotę, to postanowili, że taniej będzie jednak złożyć pozew do sądu. Do tego tematu jeszcze na pewno będziemy wracać. To Supersonic, to Oasis w SC Rock.

0: trzeba mieć kawał dystansu do siebie, by muzycznie odwoływać się do tego pobytu w Norwegii, gdzie Kazik Staszewski doznał małego urazu, gdzie nie wylewał za kołnierz, gdzie no, wycieczka na fiordy okazała się zbyt trudna dla niego z powodu tych procentów. Prawda jest taka, że dzisiaj Kazik Staszewski to zupełnie inna postać, natomiast jak można sobie wyobrazić Kazika Staszewskiego, to polecam bardzo serdecznie teledysk do tego utworu, gdzie Kazik występuje w różnych zaskakujących rolach, jako biegacz na bieżni, celebryta z pierwszych stron gazet, uciekający przed rekinami, czy jako napakowany kulturysta. Polecamy obrazek do nauczce w Oslo kultu.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
2: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter Eski Rok zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co to za zmiany w składzie Nocnego Kochanka. Wrócimy także do dzieciństwa Patti Smith. Rozdam także kolejne podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock. Ale zanim to wszystko, czas stanąć z nim oko w oko. Panie i panowie, tak zerkam. Grzeczny kotek. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21.00.

Ogień. Dzisiaj ten muzyczny ogień podłożył nocny kochanek po tym, jak poinformowali, że po 15 latach wspólnego grania grupę opuszcza jej gitarzysta i współkompozytor Robert Kazon Kazanowski. Drodzy Państwo, wiemy, że panowie potrafią w żarty, potrafią w prima aprilis, podobno teraz nie o to chodzi. Podobno Kazon ma towarzyszyć formacji Nocny Kochanek jeszcze do końca na pewno tego roku, a mi ciśnie się na usta tylko jedno pytanie. Dlaczego? Albo why? Albo warum? Kazon, no dlaczego? Co się stało? Myślę, że może odpowiedź na to pytanie jeszcze dzisiaj. Bliżej 21:00. Myślę, że będziecie chcieli poznać kulisy. Nie namawiam, ale ja na pewno go zapytam o to. Naszego twardego, niesamowitego, bezkompromisowego Krzysia. A to już koń, wiadomo.

Pytacie, jak wygrać podwójne zaproszenie na Rocktoberfest Eski Rock? No możecie chociażby podzielić się swoim rockowym przeżyciem z ostatniego roku. Wystarczy nagrać taką głosówkę na Facebooku Eski Rock. Czekam na te głosóweczki. Możecie też zgłaszać się na rocktoberfest.skrock.pl. Pełna dowolność. Tak jak w przypadku Patti Smith, myślę, że fani sięgną po tę wyjątkową książkę, bo zanim ona została okrzyknięta matką chrzestną punka, no to dorastała w opuszczonym kompleksie mieszkaniowym w New Jersey. W młodości później rozwijała swoją twórczość od poezji do pisania piosenek, no i bez wątpienia, gdyby nie ten przełomowy album Horses z 75 roku, to nie wiem, czy dzisiaj o Patti Smith byśmy rozmawiali w takich superlatywach. Później osiedliła się w St. Clair Shores w stanie Michigan wraz z nową rodziną. To jest długa historia. I tę długą historię można teraz przeczytać także w książce Patti Smith Breath of Angels A Memory. Polecam bardzo serdecznie wszystkim fanom Patti Smith, tym fanom, którzy pojawią się na przyszłorocznym Openerze, żeby zobaczyć matkę chrzestną punk rocka na żywo. To teraz z nami ten zespół, który postanowił po 9 latach wrócić z nową muzyką. To U2, to Silencio, no i zapowiedź ich nowego krążka.

0: przyznam szczerze, że aż takiej wiadomości to się nie spodziewałem. Bo kiedy wczoraj na antenie Eski Rock w Radarze wspominałem o swoim jednym z ulubionych zespołów, który wczoraj ogłosił swoje 5 koncertów w naszym kraju, a chodzi o zespół Archive, to kompletnie nie spodziewałem się, że taką wiadomość pan Andrzej wyśle do mnie dzisiaj 6 minut po godzinie 18.
1: Rocktoberfest 2024.
0: No i tak się, drodzy Państwo, składa, że zadzwonimy sobie do pana Andrzeja. Tutaj nacisnę tylko guziki, które pozwalają mi zadzwonić do Andrzeja. Uwaga. No i co? O, jest sygnał. Dobra. Dobry wieczór, Andrzej.
2: Dobry wieczór.
0: Michał, cześć, tak, to ja. Michał Prokopowicz, SK Rock. Dobry wieczór, Andrzeju.
2: Cześć, witam.
0: Słuchaj, dostałem od ciebie zaskakującą wiadomość. Wczoraj wspominałem o Archive, moim jednym z ukochanych zespołów, a ty właściwie napisałeś o tym, że w ostatnim roku to chyba najbardziej cię właśnie ich koncert na Torwarze wzruszył. Opowiadaj.
2: Prawda. No super było. Wiecie, no ciekawa sprawa jest taka, że ja przesadnym fanem Archive nie jestem. Nie tak jak innych zespołów.
0: Ale łezka w oku była? Ale powiedz, łezka w oku była? Przegen?
2: Tak, oczywiście. Nawet przegen tak, natomiast zaskoczyli mnie mocno, że tak mocno grają, no bo jednak z płyty jest inaczej.
0: Tak.
2: I bardzo fajna oprawa. Co mnie zaskoczyło, to, że naprawdę jakoś tak nie kłaniali się publice, nie podlizywali się, zagrali tak no mocno z ogniem.
0: Robili
2: fajnym,
0: swoje.
2: Szerokim zespołem. Tak, naprawdę.
0: Słuchaj, ty będziesz miał w nasze urodziny też urodzinę, 50. Piękny jubileusz, tak sobie pomyślałem. Słuchaj, no to, że wygrałeś podwójne zaproszenie, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast ja chciałem tylko jeszcze zerknąć na tą twoją listę, bo sobie zrobiłeś takie małe muzyczne resume, podsumowując to swoje 50 lat rockowych przeżyć. I chciałem powiedzieć jedno, bo ty napisałeś o Stonesach 6 razy, o Gilmurze, że o Tersie 4 i 5 razy. Słuchaj, gdyby byli razem, to na Floydach byłbyś 9 razy.
2: Tak jest. Prawda.
0: Mało brakowało.
2: Jeździć osobno.
0: To prawda. To co? A z Happy Set będzie rozdziewiczenie.
2: Tak jest. Pierwszy raz.
0: Słuchajcie, człowiek, który w wieku 50 lat na urodzinach będzie rozdziewiczany przez zespół Happy Set, oczywiście muzycznie.
2: O, nie mogę się doczekać.
0: Andrzeju, super. Nie rozłączaj się w takim razie. Więcej informacji tobie przekażę poza anteną, a my muzycznie, drodzy Państwo, będziemy także sięgać już niebawem po zacnego muzyka związanego z zespołem The Smiths.
1: Rocktoberfest 2024. Autopromocja.
3: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
4: Na pielgrzymki chodzi.
3: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
5: To chyba nie do końca o mnie.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Reklama.

I to jest niesamowite, że taka osoba jak były gitarzysta zespołu The Smiths, pan Johnny Marr, który mógłby mieć ego jak stąd na inną planetę, tak naprawdę publicznie dzisiaj opowiada o tym, czego się muzycznie nauczył od Damona Albarna, niesamowitego muzyka, z którym współpracował przy okazji ostatniego albumu Gorillaz The Mountain. No i w pewnym momencie frontman Blur kazał się wyluzować i być otwartym byłemu liderowi zespołu The Smiths. Powiedział, żeby niczego nie wymuszał podczas pisania utworów. Jak wyjaśnił w wywiadzie dla NME, Johnny Marr powiedział: nauczyłem się otwartości umysłu, pozwalania, by pewne rzeczy działy się naturalnie, dbania o etykę pracy, nie czekania, aż coś się wydarzy. Niczego nie wymuszaj, po prostu się wyluzuj, naprawdę. Johnny mówi, że prawdziwie poczuł to, kiedy zaczął przygotowywać swoją ostatnią płytę i w przypadku 10 piosenek na jego nowym albumie uznał, że pomocne będzie granie ich na żywo przed nagraniem w studio. Podobno wyszło fenomenalnie i do tego albumu na pewno będziemy wracać. To z nowej płyty Johnny'ego Marra. To It's Time w SC Rock.

0: Dzisiaj cały gamingowy świat mówi na temat GTA 6, ale my, ludzie z nie najnowszą metryką, pamiętamy jak graliśmy w GTA San Andreas. Pamiętamy także przy okazji tych dźwięków, jak słuchało się fikcyjnego radia, Radia X. Tam właśnie leciały takie dźwięki jak chociażby Danzig. A my już za kilka chwil będziemy zerkać, kto wybierze się także już za kilka chwil na urodziny Eskirok w kontekście Rocktoberfestu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eskirok. Garaż Eskirok. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Reklama. Eskarok Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy Napad, czyli zespół, który pojawi się w cotygodniowej świeżej krwi. Sprawdzimy także nową stylówkę Jamesa Hetfielda. Zahaczymy także o muzykę Floydów i to w kontekście koncertowych planów. Ale zanim to wszystko, czas na jedyny utwór i to w całej dyskografii Depeche Mode, który lepiej poradził sobie na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych niż w Wielkiej Brytanii. To o te dźwięki chodzi. Równo o 20:00, Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. Do 21:00. To Depeche

0: jaki młodziak. Drodzy Państwo, James Hetfield postanowił nam się odmłodzić i to w przededniu najważniejszego momentu w historii zespołu Metallica. W końcu jutro rusza wyjątkowa rezydentura w Las Vegas w kuli sferycznej wartej miliardy. Chodzi o kulę Sphere, gdzie panowie docelowo mieli zagrać 8 koncertów. Wiemy, że zagrają łącznie 24. Będą tam rezydować w październiku, w listopadzie, w styczniu i w lutym przyszłego roku. No, moim zdaniem sam James Hetfield wygląda fenomenalnie. Właśnie zrobił sobie, drodzy Państwo, czarne pasemko. Jedno, ale nadaje mu to jakiegoś nowego charakteru. Polecam zerknąć na nową stylóweczkę Jamesa Hetfielda. U nas muzycznie natomiast pochylać się będziemy nad zespołem, który ma 30-letnie doświadczenie. Dzisiaj już mówiłem o wakacjach, co prawda, Kazika Staszewskiego w Norwegii. Natomiast przed nami zespół Napad, który działa w Oslo od 2018 roku.
1: To jest Świeża

0: krew w SC Rock.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew w SC Rock i chyba wypadałoby ten odcinek zacząć hasłem moich dzisiejszych gości. To jest napad, napad w SC Rock. Proszę Państwa, historia pisze się na naszych uszach. Ten zespół na co dzień stacjonuje w Oslo, w Norwegii. Panowie całym składem przyjechali do nas specjalnie na ten wywiad. I jutro sobie wracają do Oslo, pracować i grać dalej. Zresztą, panowie, przedstawiamy się po kolei, kto dzisiaj zaszczycił nasze studio.
2: Paweł Gala, gitara basowa.
3: Dawid Proxy Prokop, gitara i wokal.
4: Rafał Ceki Cekiera, gitara, chórki.
5: I Paweł Kamiński, perkusja i instrumenty perkusyjne.
1: Polski zespół Napad, grający po polsku. Z tego, co słyszałem, sporo koncertów mają już na swoim koncie. Grają fajnie, tak mięsiście, zresztą zaraz to usłyszymy. Opowiadajcie, jak to w ogóle się stało, że... Znaczy, zakładam, że pojechaliście tam za chlebem, to sobie można dopisać, ale jak to się stało, że ten zespół tam funkcjonuje na co dzień i z tego, co sobie obserwowałem, całkiem prężnie.
3: Tak, tak. Pierwszymi członkami w zespole był Rafał i Paweł. Oni sobie grali jakoś tam próby, spotykali się dla zabawy raz za czas. No i zaprosili mnie na wokal, żebym przyszedł, coś tam pośpiewał z nimi. Wszystko na luzie, bez spin, po prostu żeby świętować piątki i bawić się dobrze w swoim towarzystwie. No i tak powstał ogólnie Napad, no. I tak się zaczęło wszystko. Napad jest efektem ubocznym, że tak powiem, naszych spotkań, naszych prób, naszej bliskości. Jesteśmy wszyscy razem bardzo blisko i uwielbiamy ze sobą spędzać czas i tak powstał ogólnie zespół. Tak nagraliśmy płytę, zaczęliśmy grać koncerty, zaczęliśmy pisać, nagrywać. Powiem, no efekt uboczny, efekt uboczny.
1: A Napad, dlaczego? Kto wpadł na ten piękny pomysł?
2: Może ja opowiem. To jest też ciekawa rzecz, bo tak naprawdę to jest wieloznaczne słowo.
1: No tak, liczyłem na to, że tutaj się kryją jeszcze jakieś skróty.
2: Nasz pierwszy kolega, który grał na bębnach, był ze Słowacji. I kiedyś przyszedł do nas na nasze spotkanie i mówi, że ma Napad. My się go pytamy po prostu...
3: Wpada po prostu drzwiami, chłopy,
2: powiedz
3: ja
2: nam,
3: mam,
2: Radek,
3: jak ja sam mam napad,
2: raz.
3: To koniec.
2: Nie? Co ty masz? On mówi, że on ma napad, a po słowacku napad to znaczy pomysł.
1: Okej.
2: Okay. I tak zostało.
1: No. Pięknie, bo u nas to też jakby fajne znaczenie jak dla kapeli rockowej, no. Nie? Słuchajcie, zanim przejdziemy do wersji podcastowej, myślę, że to, co powinno wybrzmieć, to niebawem czeka was występ na naszej polskiej ziemi. Będziecie mieli okazję występować w Chrzanowie przed sztywnym palem Azji.
3: Tak jest.
1: Jak to się stało?
3: No, zagramy support na 40-leciu sztywnego pala Azji w Chrzanowie, w Moksirze. Ja pochodzę z Chrzanowa i przyjaźnię się z chłopakami z zespołu. Mhm. Razem graliśmy koncerty, razem graliśmy 25-lecie sztywnego pala Azji 15 lat temu. Waldek Koterba, który kiedyś też grał w sztywnym palu Azji, grał na gitarze w Wyroku, w którym ja śpiewałem. No i tak my się tam wszyscy znamy i przyjaźnimy. No i stwierdziliśmy, dlaczego nie zagrać razem, prawda, nie?
1: 24 października?
3: Tak jest.
1: Dobrze, co pamiętam. Sobota 24 października.
3: Tak.
1: Kto ma ochotę, proszę przybywać, bo to będą tak naprawdę dwa piękne koncerty.
3: Zapraszam.
1: A dlaczego warto, przekonamy się o tym już teraz. Jakim kawałkiem chcielibyście nam się przedstawić?
3: No to ulice. Kawałek, który opowiada o Chrzanowie. Ulice.
1: Słuchamy, gramy i zaraz wracamy do rozmowy.

to proponuję oddać głos Arturowi, Sebastianowi, Piotrowi jednemu i drugiemu, Wojtkowi, czyli składowi formacji Ira, zespołowi, który wraca. I przyznam szczerze, że jak usłyszałem te słowa Artura Gadowskiego, który powiedział, że to nie jest tak, że oni są zamknięci na to, co dzieje się dookoła ich w muzyce i na świecie, powiedział, więc myślę, że jednak gdzieś tam do przodu się troszkę posuwamy. I to jest wspaniała wiadomość i to nie jest, drodzy Państwo, w ogóle prześmiewcze. Znam takich polskich artystów sceny rockowo-metalowej, którzy nie słuchają kompletnie żadnej muzyki poza własną. Nie chciałbym teraz rzucać nazwiskami, ale też mam pozytywne przykłady, jak chociażby pan Dzwonek, mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Jak kiedyś pamiętam, jakieś 12 lat temu z tym gitarzystą zespołu Frontside potrafiliśmy usiąść i oglądać godzinami różne teledyski Justina Timberlake'a, zaskakując się tak naprawdę na każdym kroku, jak ten człowiek jest niesamowicie utalentowany. I nigdy by się nie spodziewał tego właśnie po panu Dzwonku. Takie to rzeczy, drodzy Państwo. A skoro tak już wspominałem te zespoły, które potrafią czasami zaskakiwać i słuchają innych, to Ira bez wątpienia słucha innych. I udowadnia to przy okazji tych nowych dźwięków. Będzie mocno, będzie tak, jak się nie spodziewaliśmy od Iry. To ich nowe dźwięki. To Ira i za każdy dzień w SC Rock.

0: złą reputację to miały ostatnie miesiące Filipa, który no, za bardzo koncertowo to nie szalał. Zresztą jak mówi...
1: Dobry wieczór, moje ukochane radyjko. U mnie ten rok jest bardzo słaby pod względem rock'n'rollowości. Dlatego też myślę, że na tym Rocktoberfeście mógłbym nadrobić wszelkie zaległości i tą jeszcze z nawiązką.
0: No i dlatego widzimy się 22 października w warszawskiej Progresji. Na więcej, jeśli chodzi o bilety na Rocktoberfest, to już jutro od samego rana, także po 18, także w radarze, a więcej na rocktoberfest.skrok.pl.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

tak się zastanawiam, co na to pan Andrzej, który wygrał dzisiaj podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, z którym porozmawialiśmy chwilę o Pink Floyd. Wyobraźcie sobie, że Roger Waters dzisiaj poinformował, że trasa koncertowa, która wystartuje w przyszłym roku, będzie poświęcona Floydom. Natomiast sam Roger Waters nie weźmie w niej udziału, a weźmie w niej udział jego syn, Harry. Chodzi o trasę Roger Waters Present Legacy Pink Floyd Show. Wiemy, że to właśnie na tych koncertach mamy usłyszeć najsłynniejsze utwory z płyt Floydów. Sam Roger Waters mówi, że te piosenki wiele znaczą dla tak wielu ludzi i cieszy się, że będą mogli je ponownie usłyszeć na żywo. Jak mówi, Harry zebrał wspaniały zespół i nie mogę się doczekać, aż fani z całego świata zobaczą specjalny show, który ułożyliśmy razem. Czekając, drodzy Państwo, wiemy, że na tym koncercie pojawią się dźwięki z repertuaru chociażby z takich płyt jak The Wall, The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here czy Animals. I na to czekamy, tak jak czekamy na nową płytę zespołu How We Met. To ich Miłość to nie raj w Esce Rock.

0: I tym amerykańskim akcentem kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. Już za kilka chwil on, wasz ukochany człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski i jego dzisiejszy talent show. Michał Prykopowicz, do usłyszenia, do jutra, do 18. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. RC Rock.
2: To prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
2: Do 98.
3: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranchu.
2: 8 lat.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie aktor, piosenkarz Jacek Kawalec.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: 3, 17, 40...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

No i dlaczegoż przywitałem się z wami numerem To Be The Best do zespołu Tenacious D, numer z 2012 roku z płyty Rise of the Phoenix. No dlaczego? Dlatego, że dzisiaj zapowiedziany w zeszłym tygodniu konkurs talentów, albo bez talentów, albo bez talenci, jak kto woli. My nikogo nie dyskryminujemy. Chcemy, żeby każdy mógł się zaprezentować. No nie mogę do końca powiedzieć, że na antenie, dlatego że dziś konkurs naszych bez talentów i talentów odbywa się na tak zwanej aplikacji z nutką, czyli na po prostu TikToku Eski Rock. Także zapraszamy serdecznie również wszystkich dziadersów i boomerów, żeby odpalili swoje telefony, odpalili aplikację z nutką i zobaczyli, co tam się dzieje na tym TikToku Eski Rock. Słuchajcie, już dostaliśmy pierwsze zgłoszenia, ale o tym może później, bo chciałbym też zagrać wam dzisiaj sporo numerów. Tak sobie wymyśliłem, że otworzę program numerem Tenacious D i ktoś, kto na przykład nie zna Tenacious D, pewnie się zastanawia: człowieku, to jest program o metalu i tu jakieś Tenacious D, co to ma być, o co tu chodzi? Ja powiem tak, moje zdanie jest takie, że każdy szanujący się metalowiec musi znać Tenacious D i musi lubić Tenacious D, ewentualnie uwielbiać Tenacious D. I to jest moje zdanie i mogę sobie na to pozwolić. Jak macie inne, to trudno, przecież nie wszyscy musicie się znać. Natomiast już na drugi ogień zaprezentuję wam coś true metalowego.

Nie po drugie. Konkurs już za chwilę nam się rozpoczyna. Walczcie o zwycięstwo, idźcie ostro jak przecinak. Grajcie dziś całym sercem. Dzisiaj wszyscy zwyciężymy. Kiedy gra dobiegnie końca, kiedy wszystko podliczymy.

Ależ to jest fajny numer. I Can, 98 rok, płyta Better Than Raw od zespołu Halloween, oczywiście z Niemiec, Hamburga. Bardzo lubię ten album i polecam. Polecam wszystkim. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałem ten otwieracz. Push! Ach, jaka to jest moc w tym numerze. Ale później pojawia się między innymi taki numer jak I Can, który jest taki, powiedziałbym, metalowo, nawet popowy trochę. Jest taki przyjemny, wpadający w ucho, chwytający za serce. Ale ten numer też wpisuje się idealnie w konwencję dzisiejszego odcinka, dlatego że, przypomnę, tematem naszej dzisiejszej audycji jest talent show, a właściwie też no talent show. Możemy postawić tutaj znak równości, dlatego że razem z Klaudią Antoszewski dzisiaj jesteśmy z wami na żywo na TikToku i sprawdzamy wasze talenty, ewentualnie brak tych talentów. Już kilka zgłoszeń do nas dotarło. Nie będziemy zdradzać na antenie, co konkretnie się działo, żeby was zachęcić do tego, żebyście odpalili aplikację z nutką, czyli po prostu TikToka Eski Rock. A my wracamy do numerów, które wpisują się w konwencję dzisiejszego odcinka. Postawiłem na kawałki, które mówią o wygranej, o zwycięstwie, o talencie, o takiej wewnętrznej sile, które są motywujące, które potrafią was postawić na nogi. I do takich numerów też należy utwór The World Is Yours z 2017 roku od zespołu Arch Enemy. Zresztą ostatnio, pamiętam, pytaliście mnie chyba akurat na tak zwanym poza anteniu, czyli prawdopodobnie też przez TikToka, jak oceniam udział Alicy White Glues w zespole Dragon Force. No i powiem wam, że ostatnio oprócz tego, że pojawiały się tam jakieś nagrania takie Alicy z domowego studia, to nie wiem czy wiecie, ale już się pojawił też pierwszy wideoklip, także też zachęcam do odpalenia sobie tegoż, żeby można było podziwiać ten skład w takim właśnie zestawieniu, czyli również z Alicą na wokalu. Ja powiem tylko tyle, że jest to na tyle charyzmatyczna i wyrazista postać, że mam wrażenie, że trochę ekipa z Dragon Force jest teraz w cieniu Alicy, no ale chyba nie jest to nic dziwnego, właśnie mając do czynienia z takim głosem, z taką osobowością. Ciekawostką jest dla nas, dla polskich fanów, że 25 kwietnia zespół Dragon Force wystąpi w Stodole w Warszawie. Jeśli chodzi o Arch Enemy i o numer The World Is Yours, to przetłumaczyłem również dla was fragment tekstu. Tutaj nie porywałem się szczególnie na jakieś rymowanki, to chyba zbyt poważny tekst, żeby tak sobie rymować frywolnie. Wznieś się ku światu, rozpal noc. Masz dość tego, że mówią ci jak żyć. Ich zasady, ich szkoły, puste słowa, które tyle obiecywały. Ich cenny status quo pozostał nienaruszony. Jeśli pragniesz świata, użyj umysłu. Przejmij kontrolę, poczuj moc, użyj swojej wewnętrznej siły. No i właśnie wy też używajcie swojej wewnętrznej siły, poczujcie moc i bądźcie z nami na TikToku w naszym talent show. A tymczasem zapowiadany numer, a co po nim? No to dowiecie się po tym, jak ten numer wybrzmi.

One Shattered Glory, czyli 90 rok, płyta Painkiller, numer, który zamyka ten świetny album. No i kawałek, który też wpisuje się w temat dzisiejszej audycji. Tematem programu są właściwie wasze talenty, ewentualnie brak tych talentów. Cały czas odbieramy od was zgłoszenia na aplikacji z nutką, czyli na TikToku Eski Rock, i spróbujemy nagrodzić jak największą liczbę osób, użytkowników TikToka. Tymczasem przechodząc do newsów, które dzisiaj obiegły muzyczny, internetowy świat, to słuchajcie, z zespołu Nocny Kochanek odchodzi Robert Kazon Kazanowski. I dostałem od was już liczne zapytania gdzieś tam w komentarzach czy w wiadomościach też prywatnych. Jak to, po co, dlaczego, jak tak można, i mamy nadzieję, że to jest jakiś żart. Otóż słuchajcie, szanujemy decyzję Kazona. Od razu też podkreślę, że nie ma między nami żadnej złej krwi i życzymy Kazonowi jak najlepiej. Tak podsumowując w skrócie jego słowa, to wynika to z faktu, że Kazon przez lata lepiej odnajdywał się na mniejszych scenach niż na tych dużych, na przykład szczególnie na takich oficjalnych imprezach typu telewizyjne, i to była jedna z przyczyn. Kolejna przyczyna to są kwestie takie muzyczne. Kazon ma ochotę tworzyć bardziej złożone kompozycje i gdzieś tam chyba ten Nocny Kochanek mu trochę w tym przeszkadzał. Zresztą ma też pomysł nagrania swojego solowego albumu, na który tak naprawdę my również jako jego koledzy z zespołu czekamy od wielu, wielu lat. Także szanujemy decyzję Kazona, trzymamy kciuki za jego przyszłe nagrania, czy przyszłe, jak to niektórzy mówią, projekty. I oczywiście najważniejsze też tutaj, znaczy najważniejsze, ważne też bardzo jest to, że Kazon zostaje z nami do końca tego roku, także jeśli macie ochotę zobaczyć jeszcze Nocnego Kochanka w tym składzie, to serdecznie zapraszamy na koncerty trasy klubowej, która rozpoczyna się już za 2 mniej więcej tygodnie. A jak już jesteśmy przy Kazonie, no to ogólnie wypadałoby mi złożyć życzenia i Kazon tobie, jak i wszystkim innym chłopakom, bo słuchajcie, się okazuje, że dzisiaj jest ten cały dzień chłopaka. Także chłopy, no co ja mogę powiedzieć, najlepszego. A wracając do naszego programu, do tego, co dzisiaj dla was przygotowałem, to teraz kawałek, który myślę, że swobodnie mogę zadedykować Kazonowi. Jest to numer zespołu Rhapsody, który Kazon bardzo lubi. Jest to Dawn of Victory z 2000 roku, z płyty Dawn of Victory, a następnie poleci coś od zespołu Sabaton, który Kazon swojego czasu też lubił, namiętnie słuchał. Zresztą lubi ten zespół do dziś. Zresztą mieliśmy okazję też supportować zespół Sabaton, gdy przyjechał do Polski na jeden ze swoich koncertów. To było już kilka dobrych lat temu w krakowskiej Tauron Arenie. Ten koncert się odbył. Dobra, nie zagaduję, lecimy z Rhapsody, a my na TikToku oceniamy i doceniamy wasze talenty.

0: Reklama.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
5: Człowiek z metalu. Z metalu. W ESC Rock.
6: It rocks. Gates of hell, as we make our way to

No i wracamy do naszego dzisiejszego odcinka, który poświęcony jest talentom. I stąd też kawałki, które traktują o zwycięstwie, o tym, żeby sobie radzić z przeciwnościami losu, o to, żeby walczyć o swoje, o to, żeby właśnie zdobywać laury. I jeśli chodzi też o taką siłę, którą w sobie trzeba znaleźć, to przypomniało mi się, że no jak co roku już od kilku lat jestem ambasadorem akcji Moszno Władcy, która zorientowana jest na wsparcie mężczyzn w badaniu przede wszystkim jąder, mówiąc językiem bardziej ludzkim, jajek. I tak się składa, że badania odbywają się, właściwie już cały cykl badań się rozpoczął i są to badania darmowe. I teraz słuchajcie, wejdźcie sobie na stronę Moszno Władcy na Facebooku, na Instagramie czy po prostu na stronę internetową. Tam macie wszystkie terminy wymienione. Ja tylko powiem, że najbliższy termin to jest 3 października i to jest Gdańsk w Galerii Przymorze, następnie 8 października Lublin, ale cała kampania zawita także do Bydgoszczy, Piły, Białegostoku, Kielc, do Łodzi. Finał akcji 28 listopada w Bytomiu, w Stargardzie i w Zielonej Górze, ale oprócz tego jeszcze kilka, chyba nawet kilkanaście innych miast. Pamiętajcie, USG Yonder i testy PSA i to wszystko za darmo, także dbajmy, chłopaki i panowie, o swoje zdrowie i badajmy się. A wracając do tematu dzisiejszej audycji, kawałek, który za chwilę wybrzmi z waszych głośników, to będzie Through the Fire and Flames od zespołu Dragon Force. I nie wiem, czy wiecie o tym, ale jak ten numer był nagrywany, to Herman Lee, który gra tam taką dosyć złożoną solówkę, podczas nagrywania tego numeru w studiu pękła mu struna i nie wiem, czy uwierzycie, bo ja na początku nie mogłem uwierzyć, jak o tym przeczytałem, ale okazuje się, że to jakby nie przeszkodziło w tym, żeby ten numer w takiej wersji, czyli z tą pękniętą struną, w ten sposób nagrany, znalazł się na albumie. Kolejną ciekawostką jest fakt, że ten w ogóle partie te otwierające numer są często uznawane za takie, które zostały nagrane na gitarze, dlatego że ten numer zagościł w grze Guitar Hero w trójce, w trzeciej części, ale tak naprawdę został on nagrany na keyboardzie czy tam innym syntezatorze. I jeśli chodzi o udział zespołu Dragon Force z tym numerem w tej grze Guitar Hero, to Herman Lee kiedyś nagrał taki filmik, który wrzucił na TikToka i tam mówi o tym, ile pieniędzy dostali z Dragon Force za to, że ten numer mógł się znaleźć w tej grze. No i teraz wyobraźcie sobie, że była to niebagatelna kwota, mniej więcej 3000 dolarów. Mało tego, ta kwota musiała pójść na członków zespołu, na management i na wytwórnię, ale Herman Lee mówi, że nie żałuję, że była to bardzo fajna, była to bardzo mądra decyzja, dlatego że dzięki temu, że ten numer wylądował w tej grze, to dotarł do przeróżnych użytkowników no tej gry, no i przede wszystkim po prostu zespół, taki mało znany metalowy zespół z Wielkiej Brytanii, stał się zespołem popularnym na całym świecie. Dobra, jedziemy, bo się rozgaduję, a tu talenty na TikToku czekają.

Victory is mine. Powiem wam, że gdyby ktoś mi powiedział te... Kurczę, teraz nie mogę powiedzieć ile lat temu, bo znowu dowiecie się, jak stary już jestem. Ale młody duchem cały czas. Ale gdyby ktoś te wiele, wiele lat temu powiedział mi, że w radiu usłyszę numer zespołu Virgin Steel, to pewnie popukałbym się w czoło. A tak się okazuje, że po tych wielu, wielu latach pozwoliłem sobie na to, żeby Virgin Steel zagościło na antenie Eski Rock. To jest taki, można powiedzieć, trochę zespół z podziemia. To znaczy wśród ortodoksyjnych, powiedziałbym, metalowców, takich bardziej zagorzałych, jest to zespół znany, lubiany, ceniony. Natomiast no nie oszukujmy się, że nie jest to obecnie zespół super popularny. Także mam nadzieję, że tym bardziej ortodoksi docenili, że dzisiaj w audycji pojawił się numer Victory is Mine od tegoż właśnie zespołu. Słuchajcie, tak się składa, że mamy niestety już godzinę 21:58 na zegarze, czyli zostały nam 2 minuty do końca odcinka. Także ja tylko powiem na samo zakończenie, że dziękuję serdecznie za waszą obecność i przed radioodbiornikami, ale także przed aplikacją z nutką, gdzie odsłuchiwaliśmy i odoglądywaliśmy wasze różnego rodzaju talenty. Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i odezwiemy się do laureatów. Natomiast jeszcze na samo zakończenie chciałem powiedzieć, że 22 października, właściwie przypomnieć, że 22 października odbędzie się Rocktober w warszawskiej progresji, czyli impreza nasza, SK Rockowa. Także zobaczycie na tej imprezie i usłyszycie zespół Happy Set, zespół Cztery Szmery. W rolę DJ-a wcieli się Hirek Wrona, także będziecie mogli usłyszeć również jego set i bawić się przy dźwiękach, które dla was przygotuję na tę okazję. Ja też prawdopodobnie, mam nadzieję, że akurat będę miał wtedy wolny wieczór, w każdym razie spodziewam się, że pojawię się na tej imprezie i będę mógł z wami zbić piątkę, zrobić sobie zdjęcie, czy po prostu pogadać. I jako, muszę powiedzieć, że jako jedna z nagród przewidziana dla was w dzisiejszym konkursie, jako jedną z nagród wybrałem właśnie dla was razem z Klaudią, z którą dzisiaj oceniamy wasze talenty na TikToku, wybraliśmy podwójne zaproszenie na Rocktoberfest do warszawskiej progresji. Dobra, bo niestety 22 za chwilę wybije, także ja tylko powiem, że na zakończenie trochę taką klamrą zepniemy, bo zaczęliśmy program od numeru no takiego nie do końca metalowego, bo to od zespołu Tenacious D, a na koniec znowu coś od zespołu nie metalowego, ale takiego, którego wszyscy metalowcy znają i który doceniają. Jest to zespół Queen, który będzie idealnym chyba podsumowaniem, to znaczy ten kawałek będzie idealnym podsumowaniem dzisiejszych treści programowych, dlatego że będzie to oczywiście nic innego jak We are the champions, my friend. No i słyszymy się oczywiście tradycyjnie za tydzień o 21:00, a my jeszcze za chwilę żegnamy się z wszystkimi na TikToku. Dzięki bardzo, cześć!

0: Będuje czy co? Co to za koleś?
1: Ta. Ja nie wiem, ale ja tylko pamiętam, że ktoś komuś zakazał jeść czekotówkę. Oho. To jest w ogóle skandalem w biały dzień po prostu.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Michał Poklękowski, czas zaczynać drogowskazy. Witam i zapraszam. Manipulacja to takie nieetyczne oddziaływanie mające na celu kontrolowanie zachowań innych ludzi bez użycia siły. Manipulator wykorzystuje podstęp, zataja informacje i działa w sposób przemyślany, aby zmusić swoją ofiarę do działań wbrew jej woli. Z manipulacją stykamy się właściwie niemal codziennie, choć nie zawsze nawet jesteśmy tego świadomi, co jest moim zdaniem szczególnie niebezpieczne, bo wówczas trudniej jest nam się przed tym po prostu bronić. A jest to wykonalne całkiem. I o tym dziś w roli ekspertki Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej, Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, to jej tytuł. Witam Ciebie, Alicjo, serdecznie w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego w ogóle manipulujemy innymi ludźmi? Do czego jest nam to w ogóle potrzebne?
2: No dlatego manipulujemy, bo chcemy wpłynąć na zachowania innych ludzi. A dlaczego? No dlatego, żeby osiągnąć jakiś ważny dla nas cel. Żeby ktoś na coś się zgodził, coś dla nas coś zrobił, nie wiem, zmienił zdanie, został w relacji, bo nam tak bardzo na tym zależy, żeby nie odszedł, kupił określony produkt, ustąpił w konflikcie, zrobił tak, jak my chcemy, żeby zrobił, żeby podjął taką decyzję, jak my byśmy chcieli, żeby podjął taką decyzję, która dla nas będzie dobra i która dla nas będzie korzystna. Jednym słowem, manipulujemy po to, żeby uzyskać to, czego chcemy. I robimy to każdego dnia.
1: Mhm. A czy może być manipulacja dobra i zła? Czy można na przykład manipulować w tak zwanej dobrej wierze, żeby komuś pomóc? Poproszę takie krótkie przykłady złej i dobrej manipulacji.
2: Wiesz, to nie ma złej i dobrej manipulacji, bo manipulacja sama w sobie z definicji jest nastawiona na uzyskanie tego, czego ja chcę, kosztem drugiej osoby. Natomiast możemy mówić o manipulacji związanej ze złymi, jak i dobrymi intencjami. Aczkolwiek tu też bym trochę się starała być ostrożna, no bo oczywiście mówimy, no robię to dla twojego dobra, jednak to też jest manipulacja. Mhm. Wiadomo, że tutaj próbujemy wpłynąć na tego drugiego człowieka. Natomiast no, zła manipulacja, taki przykład takiej złej manipulacji, no to jest na przykład w związku, kiedy partner mówi, no jeżeli ty mnie naprawdę kochasz, to zrobisz to dla mnie przecież, prawda? Wiadomo, tak? Może być też w dobrej wierze, taka manipulacja, kiedy my chcemy kogoś do czegoś zmotywować. I tu jest takim dobrym przykładem, jest na przykład powiedzenie do dziecka, wiesz co, Jasiek, ja jestem bardzo ciekawa, czy uda ci się posprzątać ten pokój w 10 minut, bo jakoś w to nie wierzę. No i oczywiście ten Jasiek może spróbować posprzątać, mamy taki efekt, jaki chcieliśmy uzyskać. Albo w sytuacji, kiedy mamy rodzica starszego, który no, ma problemy, nie wiem, z chodzeniem, ze zdrowiem i bardzo nam zależy na tym, żeby ten rodzic jednak korzystał ze świeżego powietrza. Możemy powiedzieć, wiesz co, tato, mam teraz ochotę na taki krótki spacer. Wiesz, ja potrzebuję tego ruchu, może byś ze mną poszedł. No to wtedy rzeczywiście możemy mówić o takiej manipulacji, która ma na celu dobro tego drugiego człowieka, a nie tylko naszą korzyść. I w takim układzie no, możemy powiedzieć, że to jest no, dobry sposób, ale bym tutaj wtedy powiedziała wpływu na tą drugą osobę, a nie manipulacja. Więc myślę sobie, że ważne jest to, czy ja mówię do tej drugiej osoby, rozmawiam z tą drugą osobą uczciwie i mówię uczciwie na przykład, czego ja chcę, czy pozostawiam jej rzeczywistą możliwość odmowy, czy też to, co ja robię, to robię przede wszystkim po to, żeby było mnie wygodnie.
1: Mhm. Manipulacje mogą stosować nawet autorytety, tak zwani eksperci, a mimo to im ufamy. Dlaczego? Piszesz o tym też w swojej nowej książce.
2: Wiesz co, bo autorytet jest jednym z najsilniejszych źródeł wpływu społecznego. I nie ma niczego złego w tym, że my ufamy autorytetom, bo po to one są użyteczne. My nie jesteśmy w stanie być prawnikiem, jednocześnie budowlańcem, lekarzem. No idziesz do lekarza, bo mu ufasz, prawda? Idziesz do prawnika, bo też mu ufasz. Chcesz kupić dom, idziesz do instytucji, która tymi domami handluje, bo chcesz taki dom kupić i wierzysz, że oni sprzedadzą ci coś dobrego. Zakładamy, że ta osoba ma wiedzę i doświadczenie,
1: tak,
2: których my nie mamy, no bo trudno, żebyśmy mieli. Problem natomiast jest, kiedy my z góry zawsze zakładamy, że jak ktoś jest ekspertem, to na pewno ma rację. I nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić nad takim doświadczeniem, eksperymentem, który był zrobiony w latach 60. na Yale, na Uniwersytecie Yale. Myślę, że on jest doskonale znany. Zrobiony przez Stanleya Milgrama, prawda? Który pokazywał, że ludzie pod wpływem autorytetu są w stanie robić krzywdę.
1: Krzywdę innym, tak.
2: Innym, znam ten innym osobom, tak. Prawda? Więc rzeczywiście autorytet ma dużą siłę. Ba, nawet nie tylko taki sam autorytet, ale oznaki tego autorytetu, czyli to, że ktoś mówi nam, że jest profesorem, albo że jest doktorem, albo że ma wysokie stanowisko, nie wiem, dyrektor, prezes. Ten biały fartuch, który widujemy w reklamach, prawda? Elegancki garnitur, sposób wypowiadania się i taka pewność siebie, która temu towarzyszy. Bardzo często widzimy to w reklamach, różnych reklam leków, ale też takie komunikaty typu, no, 9 spośród 10 ekspertów poleca nam, mówi, że to jest dobre i my w ciemno temu ufamy. I żeby się przed tym bronić, no to przede wszystkim trzeba umieć się zatrzymać i zastanowić, czy rzeczywiście to jest taki autorytet, któremu można zaufać. Poszukać tej informacji, żeby po prostu nie zastępować swojego krytycznego myślenia takim podążaniem za tym, co słyszymy, że na pewno ktoś ma rację.
1: Reguła wzajemności, a manipulacja, a techniki manipulacyjnej i jaki mamy tutaj związek?
2: Sama reguła wzajemności nie jest niczym złym. Jest to reguła, która pozwala nam budować relacje społeczne, zacieśniać te relacje z taką naturalną normą społeczną, tak? Jeżeli ktoś dla nas zrobił coś dobrego, pojawia się taka naturalna potrzeba, żeby się odwdzięczyć. Natomiast w momencie, kiedy ktoś celowo uruchamia w nas to poczucie zobowiązania, żeby później łatwiej wykorzystać nas i uzyskać coś z reguły większego, no to jest to już manipulacja. I taka manipulacja w sprzedaży, no to są te wszystkie darmowe, małe próbki. No ale to co, nie kupi pani tego jednego pudełeczka, czy tej jednej puszki, czy tego jednego serka? W relacjach znowuż, no często prawda jest tak, że my coś zrobiliśmy dla cioci, albo ciocia coś małego dla nas. No i wtedy musimy się odwdzięczyć. No jak to nie odwdzięczysz się ciotce, babci, mamie, tacie? No przecież ja tyle dla ciebie robię, prawda? A ty teraz nawet nie masz dla mnie 5 minut, żeby ze mną porozmawiać. To jest tak, że kiedy my czasami na przykład w tej regule wzajemności zgodzimy się na jakąś małą prośbę, no to ten ktoś potem jeszcze bardziej będzie naciskał, prawda? No dobrze, no coś takiego małego zrobiłaś, no to może zrób jeszcze coś. Ale jest jeszcze bardziej taka podstępna ta reguła, kiedy ktoś mówi, wiesz co, czy mógłbyś przez weekend zająć się moimi psami, bo ja wyjeżdżam. No wiesz, no nie za bardzo mogę przez weekend. No to słuchaj chociaż te 2 godzinki, nie? No i wtedy co się pojawia? No dobra, no nie będę przez cały weekend siedział z tymi psami, no ale te 2 godziny, no to w sumie to ja się mogę zgodzić. I już ulegamy tej prośbie, chociaż my tak za bardzo nie chcemy siedzieć z tymi psami, bo wolelibyśmy zrobić coś innego. Jest taki mechanizm, on zrezygnował ze swojej wielkiej prośby, tak? W związku z tym ja też powinienem dać jakieś ustępstwo. W związku z czym pamiętajmy, że wdzięczność nie jest długiem. My możemy być wdzięczni, ale nie musimy za to od razu płacić, za to, że ktoś jest dla nas miły. Jak się bronić? Patrzmy, co jest wdzięcznością, a co jest zobowiązaniem. Bo to nie jest to samo.
1: To nie jest to samo, tak.
2: Można powiedzieć, słuchaj, dziękuję. Ja bardzo doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale nie mogę się z tobą zgodzić w tej i w tej kwestii. Albo na to, o co teraz mnie prosisz, no nie jestem w stanie się zgodzić. Mogę zrobić dla ciebie coś innego. Zauważanie też, nasze ciało jest bardzo takie jak papierek lakmusowy, zauważanie momentu, w którym my czujemy tą presję, że jest mi z tym niewygodnie, że ja nie chcę tego zrobić, no ale tak jakoś głupio odmówić, no bo on wcześniej przecież coś tam dla mnie zrobił, nie? Warto też, jak czujemy coś takiego, sobie powiedzieć, zaraz, jest mi niewygodnie, to może ja się najpierw zastanowię, czy ja mogę to zrobić i powiedzieć, wiesz co, zastanowię się, dam ci odpowiedź, nie wiem, za 5 minut, za 10 minut, jutro, tak? Bo nie chcę podejmować decyzji teraz, a potem sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest dla mnie wygodne i czy mnie jest z tym dobrze, nie? Jeszcze jedna ważna sprawa. Proporcje. Zaprasza cię ktoś, Michał, na kawę. A potem mówi, wiesz co, ja to potrzebuję, żebyś ty napisał mi taki długi raport na jakiś temat. I Michał sobie mówi, no tak, no wypiłem tą kawę, zaprosił mnie na tą kawę, no wypadałoby mu napisać ten raport. No nie. Prawda? Nie zawsze to jest symetryczne i nie musi być symetryczne. Też takie nauczenie się, że my nie musimy automatycznie spłacać wszystkich długów. Jeżeli ktoś jest dla nas miły, chce nam pomóc, to znaczy, że jest miły, chce nam pomóc. Super, że mamy takich ludzi wokół siebie, ale to z góry nie oznacza, że ja zaraz muszę w jakikolwiek sposób tej drugiej osobie to oddać. I jeszcze, jeśli mogę, asertywna odmowa, bez nadmiernego tłumaczenia. Idzie ktoś do ciebie z próbką, nie, dziękuję, ale może pani jednak spróbuje, nie, dziękuję. I nie trzeba tu za dużo gadać.
1: Aha, urok osobisty i jego znaczenie w wywieraniu wpływu. Bardzo ciekawy temat. 178 strona twojej nowej książki. Osoby ładne, energiczne, uśmiechnięte, sympatyczne, mają większą łatwość manipulowania innymi. Jeśli tak, to dlaczego tak się dzieje?
2: Wiesz co, bo my lubimy ludzi sympatycznych, tak? Ale co to znaczy ta sympatia? Ta sympatia to oznacza to, że ktoś się do nas uśmiecha, że jest ciepły, energiczny, dał nam zainteresowanie. Ludzie, którzy są do nas podobni, mają podobne zainteresowania. O, to ja to rozumiem, nie? On jest taki sam jak ja. Dobrze się czujemy w obecności takich ludzi. Wolimy ludzi życzliwych niż nieżyczliwych, tak? Często też jest właśnie kwestia tego efektu halo, czyli jedna jakaś pozytywna cecha, którą widzimy w tym drugim człowieku, powoduje, że już on jest na pewno idealną osobą, tak? Kompetentną, inteligentną, godną zaufania. No już w ogóle wszystkie ma te cechy, zresztą były też robione na ten temat w psychologii badania. Natomiast to również nie mówię, że ludzie nie są sympatyczni, no bo ludzie są tacy. Znowuż, jeżeli wykorzystujemy te nasze atrybuty po to, żeby kogoś wykorzystać, coś uzyskać, to wtedy to jest manipulacja. Nie? No bo wyobraź sobie, że masz dwóch sprzedawców, nie wiem, tych przysłowiowych marchewek. No i jeden stoi za kontuarem i waży i sprzedaje te marchewki. A drugi mówi, dzień dobry, panie Michale, co tam u pana dzisiaj słychać? Jak pan dzień dzisiaj rozpoczął, prawda? I już czujemy, że jest sympatycznie, więc te marchewki, jakie by nie były, po prostu kupimy od niego, bo czujemy z nim
1: same
2: pewną...
1: Same wchodzą nam do torebki.
2: Dokładnie, tak. Czujemy z nim dobrą relację, tak? W związku z czym, no, bądźmy tutaj też bardzo, bardzo mocno czujni.
1: Techniki manipulacyjne w mediach społecznościowych. O, szeroki temat. Nie wyczerpiemy go, ale chociaż go tak naznaczmy troszeczkę, zaznaczmy. Możemy sobie nawet nie zdawać sprawy, jak są tam właśnie w social mediach powszechne, prawda? Czy można jakoś je rozpoznać?
2: Oj, zdecydowanie. No wszystkie te techniki, o których tutaj teraz mówię, one są widoczne w mediach społecznościowych i to jest bardzo takie środowisko, które sprzyja wywieraniu wpływu. No chociażby społeczny dowód słuszności. Na tej podstawie oceniamy wiarygodność osoby, produktu, informacji. No wszyscy to lubią, jest, nie wiem, 1000 lajków, to znaczy, że to jest wartościowe, że to jest dobre, tak? No ale popularność nie jest dowodem ani prawdziwości, ani jakości. Ten silny mechanizm autorytetu, o którym przed chwileczką rozmawialiśmy, tak? Ten influencer, wszyscy go znają, ten lekarz, który się wypowiada, nie wiem, psycholog, trener, ekspert, który rekomenduje określony produkt. Ba, to nawet nie musi być ekspert tego produktu, ale wystarczy, że będzie to znana powszechnie osoba. Ktoś, nie wiem, jakiś piosenkarz znany wszystkim, czy piosenkarka, i ona, czy on reklamują jakiś produkt. Aha, to musi być dobre, prawda? Buduje się wtedy też z takimi influencerami swojego rodzaju taka relacja, można powiedzieć, paraspołeczna. No ja ją znam, nie? Ja ją znam. To jest taka jednostronna więź. Ta jednostronna więź też zwiększa podatność na rekomendacje. Oczywiście ta reguła niedostępności. Za chwilę znikną te produkty, tak? to tylko dzisiaj masz taką okazję. Presja czasu, za 5 minut już nie dostaniesz. Szeroko i wszędzie pojawiające się FOMO, czyli lęk przed tym, żeby właśnie, że coś ominę, że ja tego nie zobaczę, że mnie tam nie będzie, więc ja tam muszę kliknąć, ja muszę kupić ten bilet, ja muszę kupić ten produkt, ja go muszę mieć, bo wszyscy go mają. Ja nie chcę być wyautowany czy wyautowana tylko dlatego, że coś mnie ominęło. Poza tym boty wszelkiego rodzaju i ta personalizacja przekazu, tak? W zależności od tego, na co klikasz, te boty wiedzą, że się tym interesujesz i dostajesz jeszcze więcej podobnych reklam z danego obszaru. Poza tym te wszystkie reklamy wywołują w nas bardzo silne emocje. Różnego rodzaju. Od oburzenia, przez strach, złość, zachwyt, prawda? Jak tylko czujemy, coś nas porusza, to szybko klikamy, wrzucamy dalej, komentujemy, udostępniamy, w ogóle nie myśląc, skąd to się wzięło i dlaczego się wzięło i czy to jest prawdziwe. Mhm. Wszyscy jesteśmy podatni na te mechanizmy. Nie ma takich osób, które nie są podatne, bo każdy jest po prostu człowiekiem. Mhm. Więc pamiętajmy, że jedną z najlepszych metod radzenia sobie to jest ta pauza. Zatrzymaj się. Zanim zdecydujesz, zatrzymaj się.
1: Mhm. Tak? Zgodnie z definicją Wielkiego Słownika Wyrazów Obcych i Trudnych pod redakcją panów Markowskiego i Pawelca, manipulacja to, będę teraz cytował, świadome, nieuczciwe sterowanie poglądami lub działaniami ludzi, którzy realizują cele wcześniej im obce i niepotrzebne, jednak zgodnie z wolą manipulanta. Mhm. Z manipulacją możemy mieć do czynienia codziennie i są sposoby, żeby się przed nimi chronić i dziś o tym w programie na moje pytanie odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa, którą mamy na studyjnym stole. Michał Poklękowski, do rozmowy z Alicją wracam już za chwilę w drugiej części Drogowskazów.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I czas na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Temat manipulacji, manipulowania innymi budzi wiele kontrowersji i też emocji. W życiu codziennym, zawodowym, zwłaszcza w marketingu i negocjacjach, techniki manipulacji są stosowane bardzo często i nie zawsze w sposób uczciwy. Czym jest manipulacja? Jakie są najczęściej stosowane techniki i co najważniejsze, jak możemy się przed nią bronić? O tym w tej edycji drogowskazów w roli ekspertki cały czas jest Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawcza behawioralna i terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej, która nosi tytuł Techniki manipulacji, kto i jak na nas wpływa. Witam Ciebie, Alicjo, po raz drugi.
2: Dzień dobry.
1: Lubimy tych, którzy są do nas podobni, prawda, na wielu poziomach. Czy korzystając z tego mechanizmu, tego schematu, łatwiej jest nam zostać zmanipulowanym przez takie właśnie osoby, osoby podobne do nas?
2: Zdecydowanie tak. Dlatego, że podobieństwo wyzwala w nas lubienie. No bo skoro jest taki jak ja, no to co, nie będę siebie lubił? Więc pojawia się lubienie, pojawia się sympatia, rośnie zaufanie, a kiedy my komuś ufamy, no to łatwiej jest nas do czegoś przekonać. Nawet jeżeli nie jesteśmy w 100% pewni, czy to, co ta osoba nam proponuje, to to zaufanie powoduje, że skoro taka osoba nam to proponuje, to znaczy, że ona wie i ja już nie muszę się za bardzo nad tym zastanawiać i daje się wkręcać. Wystarczy czasami drobny wspólny element, kiedy rozmawiamy z przedstawicielem, nie wiem, ubezpieczeń albo, nie wiem, kredytowym, kimkolwiek. I w trakcie tak zwanego tête-à-tête my słyszymy, wie pan co, no ja też kiedyś coś takiego przeżyłem. Wie pan co, ja to doskonale rozumiem, bo u mnie się też takie rzeczy wydarzały, więc czujemy wtedy z taką osobą więź. W związku z czym tak, jest bardzo łatwo nami w takim układzie manipulować.
1: A jak się bronić przed manipulacją opartą na zaangażowaniu i na spójności? Piszesz o tym na 162 stronie twojej nowej książki, Alicjo. Poproszę chociaż taki krótką podpowiedź, tak? A szczegóły nasze słuchaczki i słuchacze drogowskazów znajdą w 5 rozdziale twojej książki.
2: Wiesz co, zaangażowanie i spójność to są takie techniki, które uderzają bardzo mocno w nas. My chcemy być spójni sami ze sobą. Jeżeli my podejmujemy już jakąś decyzję, a potem się okazuje, że ta decyzja nie do końca była dobra, to my się z tym źle czujemy. My chcemy być konsekwentni, my chcemy być kongruentni, my chcemy być spójni, tak? Więc kiedy już coś zadeklarujemy albo zrobimy pierwszy krok, to dalej nam się pojawia ta chęć bycia konsekwentnym. W związku z czym najpierw, jak my się zgodzimy na jakąś małą rzecz, a później pojawią się coraz większe oczekiwania, czyli ta technika stopy w drzwiach,
1: tak, tak.
2: No to my po prostu płyniemy, nie? Pamiętam, jak kupowałam samochód i pan mi najpierw zaproponował dywaniki, tam nie wiem, wtedy za 40 zł, no to niedużo, nie? A potem się okazało, to może jeszcze to może jeszcze tamto, to może jeszcze tu zupgrade'ujemy, czy gdzieś tam zupgrade'ujemy. No i okazywało się ostatecznie, że ten samochód kosztuje troszeczkę jednak więcej niż na początku zakładałam. Jak się bronić? Przede wszystkim dawać sobie prawo do zmiany zdania. Już nawet jak popłyniemy, to powiedzieć, wie pan co, no może i ja przed chwileczką z panem ustaliłam, że tu zrobimy upgrade i tam zrobimy upgrade, ale ja jednak wezmę tylko te dywaniki. Mamy do tego pełne prawo.
1: Łatwiej nami manipulować, Alicjo, kiedy się boimy, prawda? Dlaczego? Dlaczego manipulacja poprzez wzbudzanie strachu, lęku naszego jest tak potężnym i skutecznym narzędziem, techniką?
2: Dlatego, że strach dotyka naszej podstawowej potrzeby. Potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy my czujemy zagrożenie, nasz organizm się mobilizuje do działania. Uwaga koncentruje się na tym niebezpieczeństwie, a my zaczynamy szukać sposobu, żeby sobie z tym poradzić i odzyskać poczucie równowagi i tego bezpieczeństwa. Dlatego strach jest tak silny. To są takie komunikaty typu, jeżeli tego nie zrobisz, to stanie się coś złego. Albo jeżeli zrobisz, to wtedy dopiero będziesz bezpieczny. Żywienie nas reklamami, które wzbudzają w nas strach, czy komunikatami, które mówią, że za chwilę stanie się jakaś tragedia, bardzo mocno w nas uderzają. Bo to jest ta podstawa podstaw. My chcemy być bezpieczni. I strach może dotyczyć nie tylko fizycznego zagrożenia, ale może dotyczyć też odrzucenia. Na przykład, jeżeli tego dla mnie nie zrobisz, no to ja odejdę. Może być związany z utratą pieniędzy. Jeżeli nie zainwestujesz w swoje zdrowie i nie wiem, nie wykupisz tego ubezpieczenia, no to na starość będzie z tobą źle, nie? Więc naprawdę my chcemy się czuć bezpieczni, chcemy czuć się zaopiekowani i lęk bardzo mocno nam zawęża uwagę, utrudnia spokojne rozważenie wszystkich możliwości i zaczyna się takie myślenie, to co ja mam zrobić, żeby tego uniknąć, żeby nie stało się to, co w mojej głowie urasta do ogromnej katastrofy.
1: A jacy ludzie są szczególnie podatni na manipulację, a jacy na nią bardziej może odporni? Tak, od czego to może zależeć, ta różnica od typu osobowości, życiowych doświadczeń?
2: Wiesz co, z każdym można manipulować, ale tak, jest kwestia na pewno życiowych doświadczeń, jest kwestia tego, w jakiej rodzinie dorastaliśmy, jakie mamy schematy. Jedne osoby mogą oczywiście być bardziej podatne. Myślę, że wśród osób bardziej podatnych na manipulacje, to będą takie osoby, które mają ogromną potrzebę aprobaty. Takie osoby, które bardzo boją się odrzucenia, które mają trudność z odmawianiem czy ze stawianiem granic, właśnie dlatego, że nie potrafią tego robić, bo doświadczały jakichś negatywnych skutków. Osoby, które mają niskie zaufanie do własnego osądu, co powinny zrobić. No bo jak zrobią i się okaże, że jest źle, to się okaże, że ze mną coś jest nie tak, więc wolę, żeby ktoś inny za mnie decydował. Więc jeżeli ekspert mi coś mówi, to on na pewno ma rację. Wszelkie osoby, które boją się konfliktów, również są bardziej podatne na mobbing, które się nie czują silne, tylko czują się słabe. I to są osoby, które w dzieciństwie nauczyły się w taki sposób funkcjonować właśnie po to, żeby zachować bliskość, że poprzez dostosowywanie się do innych ja mogę być zauważony czy zauważona, ja mogę być kochany, że to w ogóle mówi o mojej wartości, że myślenie, żeby innym było dobrze, sprawia, że jestem dobrym człowiekiem, bo jeżeli ja nie zrobię tak, jak chce mój wujek albo moja ciocia. Dzisiaj usłyszałam od pacjentki, że musiała zawsze przytulać wszystkie ciotki i wszystkich wujków, nawet jeżeli nie chciała. Nawet jeżeli ten wujek był, no mówiąc kolokwialnie, oblechem, nie? Więc nie mogę odmówić. Łatwiej jest wtedy takimi osobami manipulować, bo im bardzo zależy na tym, żeby być dobrymi osobami, żeby inni o nich dobrze myśleli i każda taka manipulacja w postaci obrażenia się, nieodzywania się powoduje, że oni bardzo mocno cierpią.
1: A czy manipulatorem, Alicja, człowiek się rodzi? Czy zdolności manipulacyjne gromadzi poprzez życiowe doświadczenie, tak? Czy manipulacji można się nauczyć? Pewnie można, no, wyprzedzę tak twoją odpowiedź, tak?
2: Dokładnie.
1: I czy manipulować mogą nawet osoby, no nazwijmy je uczciwymi, tak? Często pytają o to internauty.
2: Jasne, że tak. Natomiast no, nikt nie rodzi się manipulatorem. My tego się uczymy właśnie w toku naszego życia, od tych naszych najbliższych. Jeżeli mama całe życie obrażała się, bo nie wiem, córka nie chciała zrobić tak, jak mama mówi, no to córka nauczyła się, że no nie może sprawiać przykrości innym ludziom, bo się będą od niej odwracać. Tak. I kiedy trafi, nie wiem, na takiego partnera, który też będzie mówił, no wiesz co, no ale no ja widzę dzisiaj, że ja się z tobą nie mogę dogadać, że to w ogóle z tobą coś jest dzisiaj nie tak, bo ja tu próbuję ci przedstawić swój punkt widzenia, a ty w ogóle go nie chcesz przyjąć, nie? No nie chcę, no bo mam inny punkt widzenia i chciałabym o tym porozmawiać. Więc dziecko po prostu w środowisku rodzinnym uczy się zależności między swoim zachowaniem, a reakcją otoczenia. I te strategie, no po prostu mogą się utrwalać. Więc jeżeli ktoś wyrastał w środowisku, w którym trudno było mówić wprost o potrzebach, emocjach, ale właśnie skuteczne było to obrażanie się, wzbudzanie poczucia winy, wycofywanie uczuć jako tej kary, prawda? Czy stawianie innych pod presją, bo tylko wtedy można było coś uzyskać, no to przenosi to później do swoich relacji w dorosłym życiu.
1: A co najmocniej dekoncentruje i też wyprowadza z równowagi osobę, która nami usiłuje manipulować?
2: No oczywiście to, że my się nie damy zmanipulować, czyli nie wchodzenie w przeciąganie liny, nie reagowanie tak, jak ta druga osoba się spodziewa. Wystarczy czasami spokojne, krótkie nie. zamiast tłumaczenia. Można powiedzieć, doceniam to, co dla mnie zrobiłeś, ale tym razem się nie zgadzam, na przykład, tak? Kolejną rzeczą jest czas. Wiesz co, nie odpowiem ci teraz. No ale musisz teraz zdecydować przecież, to jest ostatnia szansa, no poczekaj. Ja potrzebuję czasu. Nie podejmę decyzji teraz. Albo nazwanie tego, co się dzieje, bez agresji. Jeżeli mama mówi, no muszę ci się wygadać, a córka chce powiedzieć, no mamo, ale dzisiaj teraz nie mam czasu ciebie słuchać. Ty nigdy dla mnie nie masz czasu. Mamo, bardzo jest dla mnie ważne to, co się teraz z tobą dzieje. Rozumiem, że jest ci trudno, rozumiem, że jest ci przykro. Powiedzieć, co się wydarzyło, czyli pokazać, odzwierciedlić, że cię słucham. Natomiast chętnie wrócę do tej rozmowy za 2 godziny. Mhm. Okej? Mhm. Więc ważne jest takie nietłumaczenie się. Czasami taka technika zdartej płyty, czyli powtarzania kilka razy tego krótkiego komunikatu. Rozumiem, że jesteś zły, ale nadal się na to nie zgadzam. Nie dostarczać tych reakcji, które są pożywką dla tej drugiej osoby, bo wtedy manipulacja działa. I manipulatorowi szczególnie trudno jest wpływać na człowieka, który rozpoznaje, co się dzieje, daje sobie czas, nie boi powiedzieć się nie, potrafi znieść to, że ta druga osoba może być z tego niezadowolona.
1: Manipulacja emocjonalna w relacjach, w związkach, szeroki temat, także poruszasz go, Alicja, w swojej książce. Poproszę o taki krótki przykład, żeby słuchaczki i słuchacze drogowskazów mieli jasność, jak taka manipulacja emocjonalna w relacji wygląda.
2: Manipulacja emocjonalna zaczyna się wtedy, kiedy zamiast powiedzieć o swojej potrzebie, próbujemy wywołać taką emocję, która ma skłonić partnera do określonego zachowania. To już trochę o tym wspominałam. Może być na przykład tak. Żona, mąż, któryś z partnerów mówi, no wychodzę dzisiaj, tak? Mówiłem ci wczoraj, czy tam przedwczoraj, że dzisiaj mam, nie wiem, spotkanie z chłopakami. Oczywiście, idź sobie. Widocznie oni są dla ciebie ważniejsi ode mnie, nie? Gdyby ci naprawdę na mnie zależało, to sam wiedziałbyś, że powinieneś zostać. No i co? I ta druga osoba, po co to jest powiedziane? No, żeby wzbudzić poczucie winy, żebyś ty został dla mnie. Zamiast, no, takiego, no nie wiem, zakazu, nie wolno ci iść, no nie ma czegoś takiego, nie? Bo nie powiem, nie wolno ci iść, no bo jakby, jak to zabrzmi. W związku z czym manipulowuję tą drugą osobę w to poczucie winy. Bo jeżeli wyjdziesz, to będzie oznaczało, że mnie nie kochasz i nie jestem dla ciebie ważny. Więc zdrowa odpowiedź, no jaka mogłaby być? Rozumiem, że jest ci przykro i że chciałabyś spędzić ze mną czas. To nie znaczy jednak, że jesteś dla mnie mniej ważna. Mhm. Dzisiaj jednak spotkam się z przyjaciółmi, a jutro możemy zaplanować czas tylko dla nas. Ale to jest bardzo trudne, kiedy jesteśmy w poczuciu winy. Bo wtedy nie przychodzi nam to do głowy tak łatwo, dokładnie, żeby tak sprawnie tej drugiej osobie odpowiedzieć, bo my nie chcemy tej drugiej osoby ranić, a ta druga osoba wie, że my właśnie tak funkcjonujemy i że jak poczujemy, że jesteśmy winni, no bo to nasza wina, bo my idziemy z tymi kolegami, to może ta osoba zostanie.
1: I ostatnia kwestia na koniec drugiej części naszego spotkania przy radiowym stole. Alicjo, internauci często pytają, czy są jakieś sytuacje w życiu, w których nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów związanych z manipulowaniem innymi. Są takie sytuacje? Możemy podać jakiś przykład?
2: Wiesz co, no nie wiem, wyobrażam sobie sytuację zagrożenia, tak? Że
1: też o tym pomyślałem.
2: Prawda?
1: Tak.
2: Ktoś jest w panice, chce coś zrobić, co jest bezpośrednio zagrażające jego bezpieczeństwu czy jego życiu. No to oczywiście możemy wszelkie działa tutaj wyciągać po to, żeby tą osobę od tego odwieść. Bo wtedy nie, celem nie jest to, żeby kogoś przekabacić na swoją stronę, tylko ochrona tej drugiej osoby, prawda? Tak jak wspominałam, taka relacja z małym dzieckiem, prawda? Czy, nie wiem, czy zdążyć umyć ząbki. Wiesz co, a pokaż mi, czy ty umiesz zrobić przewrót. A ostatnio rozmawialiśmy o tym, że uczysz się hiszpańskiego. Wiesz co, ja tak do końca nie wierzę. Czy ty znasz ten hiszpański? To są takie metody, które mogą motywować do tego, żeby ktoś, na przykład dziecko się otworzyło do tego, żeby, nie wiem, mówić właśnie na przykład po hiszpańsku, czy żeby coś zrobić. Więc myślę, że wtedy to jest na rzecz tej drugiej osoby, a nie dla mnie. I wtedy to jest, ja bym tego nie nazywała manipulacją, ja bym to nazywała wpływem. A wpływ ma na celu wzbogacenie tej drugiej osoby, pomożenie jej w tym, żeby ona się mogła rozwijać. To już wtedy to nie jest manipulacja, wtedy to jest wpływ.
1: Manipulacja to forma wpływania na innych, w której manipulujący stara się wpłynąć na myśli, emocje i zachowania drugiej osoby w sposób, który przynosi korzyść głównie jemu samemu, a niekoniecznie osobie manipulowanej. W odróżnieniu od perswazji, która jest bardziej otwarta i transparentna, manipulacja bywa subtelna, niedostrzegalna dla osoby, która jest jej celem. Manipulacja często wykorzystuje różne techniki psychologiczne, które działają na podświadomość i na emocje, co sprawia, że manipulowana osoba może nawet nie zdawać sobie sprawy z wpływu, jaki jest na nią wywierany. O tym dziś na moje pytania odpowiada Alicja Stankiewicz, psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapii schematów, certyfikowany coach, autorka książek, w tym tej najnowszej pod tytułem Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Michał Pokrękowski do rozmowy z Alą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
0: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się ponownie. Manipulacja jest rodzajem wpływu społecznego, z którym możemy zetknąć się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Pojawia się wtedy, gdy jedna osoba ma względem drugiego człowieka lub grupy ludzi jakieś oczekiwania, próbuje wymusić ich spełnienie. Sedno sprawy polega na tym, że ofiara manipulacji jest przekonana, że podjęła decyzję lub zadziałała świadomie, a na jej zachowanie nie miały wpływu czynniki zewnętrzne. I o tym dziś w tej edycji Drogowskazów. W roli ekspertki Alicja Stankiewicz, ale jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną i terapii schematów, certyfikowanym coachem, autorką książek, w tym tej najnowszej, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Studiu, a ta książka nosi tytuł Techniki manipulacji. Kto i jak na nas wpływa? Witam Ciebie, Alicjo, po raz trzeci i ostatni.
2: Dzień dobry.
1: Fake newsy zalewają świat, zwłaszcza dziś w dobie rozwoju sztucznej inteligencji. One też mają nami manipulować, prawda? Czy jesteśmy w stanie jakkolwiek się przed nimi chronić? Pewnie by trzeba było się odpiąć na przykład od social mediów zwyczajnie.
2: Wiesz co, tak, fake newsy mogą być bardzo skutecznym narzędziem manipulacji i są, chociaż nie każda fałszywa informacja jest stworzona celowo. Czasami ktoś po prostu coś przekazuje dalej, czego wcześniej nie sprawdził, wydaje mu się, że jest to prawdą, więc o dezinformacji mówimy, wiesz, no wtedy, gdy fałszywe lub wprowadzające w błąd treści są rzeczywiście rozpowszechniane świadomie. Po to właśnie, żeby wpłynąć na czyjeś przekonania, emocje, zachowanie. Znowuż właśnie emocje są tutaj bardzo ważne i tak jak już wcześniej wspominałam, emocje, czyli strach, oburzenie, złość lub zdumienie, bo to jest klikalne, bo to nas porusza. Wszelkie hasła w stylu media ci tego nie powiedzą, lekarze ukrywają prawdę, za chwilę wydarzy się katastrofa. Bardzo łatwo w to wsiąkamy, klikamy, udostępniamy, leci w świat. Znowuż działa tutaj bardzo mocno ten społeczny dowód słuszności, o którym już mówiłam, ale dochodzi jeszcze efekt potwierdzenia, bo my też chętniej, jakiekolwiek by to nie były informacje, przyjmujemy te, które są zgodne z tym, w co wierzymy. Więc jeżeli my wierzymy, że generalnie lekarze oszukują, to cokolwiek by nie wpadło w naszą skrzynkę, będzie o tym mówiło, to my będziemy klikać. I teraz, czy jesteśmy w stanie się przed tym chronić? No pewnie tak, o ile znowuż się zatrzymamy. No bo tak, sztuczna inteligencja jest, każdy to widzi i nie, no świat będzie się dalej rozwijał. Sztuczna inteligencja pozwala bardzo łatwo tworzyć wszelkiego rodzaju przekonujące teksty, obrazy, nagrania głosu czy materiały typu deepfake, prawda? I dlatego my w takim prostym odruchu mówimy, o, widziałem nagranie, to musi być prawda. Natomiast, żeby się chronić, to potrzebujemy się znowu zatrzymać przed tym udostępnieniem. Kiedy poczujesz, że ojejku, bym to kliknął, zatrzymaj się. Nie, nie klikam. Sprawdzam, kto jest pierwotnym źródłem. Kto podaje to dalej? Skąd to wypływa? Albo szukam jeszcze potwierdzenia w kilku jakichś niezależnych, wiarygodnych źródłach. Na szczęście już teraz pojawiają się tacy dziennikarze, którzy starają się to robić, prawda? Już mamy takie media. Sprawdzamy datę, sprawdzamy kontekst, bo czasami prawdziwe zdjęcie czy nagranie może zostać wykorzystane do zupełnie czegoś innego, prawda? Znamy tego typu przypadki. Zwracajmy też uwagę na komunikaty typu szybko udostępniaj, bo za chwilę oni to usuną, prawda? Bo tutaj wszyscy kłamią i żeby to poszło jak najszybciej.
1: A
2: nie?
1: Czy to ma coś wspólnego z zachowaniem autonomii w cyfrowym świecie, o czym piszesz na 237 stronie twojej książki? Czy to już jest odrębny temat?
2: Wiesz co, żeby zachować swoją autonomię, to trzeba przede wszystkim nie dawać się wciągnąć w to wszystko. Więc tak, z tego punktu widzenia jak najbardziej, jeżeli ja się potrafię zatrzymać, jeżeli ja tego dalej nie klikam, jeżeli ja szukam odpowiedzi sama, no to znaczy, że ja mam jakieś krytyczne myślenie i poszukuję prawdy, a nie wchłaniam wszystko, co mi podrzuca internet, prawda? Więc my nie możemy od razu powiedzieć, ale też wiesz, nie możemy powiedzieć, słuchaj, wyłącz internet. No żyjemy niestety, banki mamy internetowe, mamy maile, pracujemy, robimy zakupy, korzystamy z różnych stron. No nie jesteśmy w stanie nie być w cyfrowym świecie. Natomiast możemy zdobywać informacje, możemy szukać i się dowiadywać, żeby no jak najmniej popełniać błędów.
1: Wielokrotnie słyszałem w swoim życiu, także w studiu drogowskazów, Alicjo, że z całej tej mrocznej triady, tak, w której skład wchodzą psychopaci, narcyzi, manipulatorzy, to właśnie ci ostatni robią największe spustoszenie i są najbardziej społecznie niebezpieczni. Podpiszesz się pod tym?
2: Poczekaj. Najpierw zrobimy małe doprecyzowanie. W psychologii mroczna triada to nie psychopatia, narcyzm i manipulatorzy, ale psychopatia, narcyzm i makiawelizm. I właśnie ten makiawelizm jest prawdopodobnie tym, co masz na myśli. Ponieważ on jest bardzo silnie związany z takim instrumentalnym traktowaniem innych ludzi, z takim cynizmem i taką skłonnością do strategicznej manipulacji, żeby uzyskać to, na czym mu zależy. Czy te osoby są najbardziej społecznie niebezpieczne? Nie powiedziałabym, bo też nie przypinałabym takich łatek. Natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to trzeba patrzeć na to, jak inni ludzie nas traktują, jak się zachowują i przede wszystkim jak się zmieniają w momencie, kiedy my stawiamy im granice i kiedy my im mówimy nie. Bo to będzie taką informacją dla nas, czy ta osoba chce nami manipulować, czy nie. U narcyza ta manipulacja może wiązać się z taką potrzebą podziwu, poczucia wyjątkowości, większą wrażliwością na krytykę, tak? W psychopatii znowuż tam nie ma w ogóle empatii, nie ma poczucia winy, jest chłód emocjonalny czy impulsywność. Więc miks tych trzech osobowości też w świecie występuje. No nie mamy takich czystych osobowości, więc przede wszystkim, żeby siebie chronić, to patrzmy na to, jak ludzie inni nas traktują, szczególnie wtedy, kiedy my się z nimi nie zgadzamy.
1: Manipulacja ma zazwyczaj nas do czegoś zobowiązać, o tym już też trochę rozmawialiśmy. Piszesz o tym w swojej książce, nawet takiego sformułowania używasz, tak, o niekończącej się spirali zobowiązań. Kiedy w nią wpadamy?
2: Wiesz co, wtedy, kiedy ktoś od razu prosi nas o coś wielkiego, ale kolejne zobowiązania potem pojawiają się małymi krokami. Czyli ktoś nas o coś prosi dużego, my mówimy nie, a potem mówimy, słuchaj, to już mówiliśmy, tak, to zrób tą małą rzecz tylko dla mnie. Mówimy, no dobra, no to już dla ciebie zrobię, nie? I ta spirala nakręca się na takiej zasadzie, no dobra, no to jest tylko takie małe, nie? No, wiesz co, dzisiaj potrzebuję wyjść wcześniej, czy wyślesz za mnie tego maila? No dobra, jednego maila mogę ci wysłać, nie? No, bo tam przychodzi drugi dzień, czy tam za 5 dni koleżanka znowu mówi, wiesz co, ale ja dzisiaj to muszę dzieci odebrać. No a ja jestem taka dobra koleżanka, wiem, że ona ma dzieci, no jest samotna, no co, nie pomogę? No to wyślę dzisiaj te 2 maile za nią. I tak to narasta i narasta i narasta, no bo przecież kiedyś poprosiła mnie o coś dużego, ja nie mogłam, prawda, no nie mogłam siedzieć z jej dziećmi, no bo to są w sumie jej dzieci, ja mam swoją rodzinę, no ale tych maile, to przecież mogę, nie, to się nic nie stanie. No i wpadamy, prawda, w relacji znowuż, no ktoś może powiedzieć, słuchaj, wiesz, jak dojedziesz już tam na miejsce, to mi napisz, że już tam jesteś, albo napisz, kiedy wrócisz, bo ja się martwię. No niby takie fajne, nie? Ktoś się mną interesuje, jestem ważna, a potem rośnie to. A to gdzie byłaś dzisiaj? A z kim byłaś? A dlaczego mi nie powiedziałaś? A miałaś przyjść o 18, a przyszłaś o 18:30. Gdzie ty wtedy byłaś? I zaczyna się takie osaczanie i pilnowanie. I mamy tutaj ten mechanizm też taki związany z zaangażowaniem, z konsekwencją, no bo skoro już się na coś zgodziłem, czy zgodziłam, no to chcę zachować się spójnie. Znowuż ta reguła wzajemności, skoro ktoś wcześniej coś dla mnie zrobił, no to ja się czuję zobowiązana. Albo ta stopa w drzwiach, niewielka zgoda, zwiększa prawdopodobieństwo zgody na większą prośbę, prawda? No i taka myśl, skoro już tyle zrobiłem, no to głupio jest się teraz wycofać.
1: Jak wyczytałem z punktu widzenia biologii, Alicjo, i psychologii ewolucyjnej, manipulacja nie jest błędem natury, ani wyłącznie przejawem zła, ale zaawansowaną strategią przetrwania i reprodukcji. Czy to oznacza, że do końca istnienia naszego gatunku będziemy niejako skazani na manipulowanie i będziemy manipulować innymi, bo to zwyczajnie tkwi w ludzkiej naszej naturze?
2: Powiem tak. W ludzkiej naturze tkwi przede wszystkim zdolność do wpływania na innych, a manipulacja jest jednym z możliwych sposobów wykorzystania tej zdolności. Bo wpływamy na innych po to, żeby coś uzyskać, wpływamy na innych po to, żeby ich do czegoś zmobilizować. I teraz z perspektywy ewolucyjnej, no ma to sens, tak? Człowiek zawsze funkcjonował w grupie, musiał zdobywać sojuszników, współpracować, negocjować, budować różne pozycje, rozpoznawać intencje ludzi, ale też konkurować. I umiejętność przewidywania zachowania drugiego człowieka i wpływania na niego mogła przynosić wymierne, realne korzyści. Więc tak, ewolucja wyposażyła nas nie tylko w zdolność do rywalizacji, ale też do oszukiwania. Natomiast w którą my stronę pójdziemy, no to już my jesteśmy od tego, żeby to wybrać. Więc skoro jesteśmy zdolni zarówno do manipulowania, jak i do rozpoznawania manipulacji, no to jesteśmy też zdolni do egoizmu i do współpracy. I taki jest świat. Natomiast to, w którą stronę my pójdziemy, no to już to zależy od nas.
1: A czy ciało, reakcje naszego ciała podpowiada nam czasem, kiedy jesteśmy manipulowani, czy wysyła nam jakieś sygnały, nie wiem, czujemy ścisk w żołądku, że wiesz, taki szósty zmysł się jakby uruchamia, że ktoś chyba w stosunku do nas zachowuje się nie w porządku, tak?
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, ciało i nasze emocje rzeczywiście mogą nam podpowiadać, ale wiesz, nie ma czegoś takiego jak jedna reakcja organizmu, bo też każdy z nas będzie miał troszeczkę inną reakcję na to, czy ktoś nami manipuluje, czy nie. Niemniej jednak reakcja naszego organizmu jest bardzo dobrym wyznacznikiem, żeby się zatrzymać sobie i powiedzieć, dlaczego, z jakiego powodu ja to czuję, skoro jest mi niewygodnie, to o czym mi to mówi? Skąd to się wzięło? Więc warto zauważyć to napięcie w ciele, to przyspieszone bicie serca, ścisk w żołądku, uczucie gorąca, niepokój. Różne rzeczy to mogą być, bo to nam mówi, że kurna, coś tu jest nie tak, nie? Więc wyobraźmy sobie taką prostą sytuację, ktoś prosi nas o przysługę, my chcemy odmówić, ale słyszymy, no nie spodziewałem się tego po tobie, myślałem, że mogę na ciebie liczyć. I w tym momencie mamy napięcie w ciele. Poczucie winy, które się pojawia, potrzeba szybkiego wycofania się. Nie, nie, nie, to ja wiesz, to ja już wszystko dla ciebie zrobię, nie? Ale to jest właśnie ten sygnał. Zatrzymaj się, zastanów się, daj sobie czas, posłuchaj swojego ciała, swoich emocji i postaraj się odpowiedzieć w zgodzie ze sobą.
1: Podsumowując, da się bronić przed manipulacją. Jeszcze krótkie pytanie na sam koniec, na deser. Co w takiej walce, Alicjo, jest najtrudniejsze? Na jakie działania położyłabyś największy nacisk? Czujność, krytyczna postawa?
2: Co jest najważniejsze, żeby bronić się przed manipulacją?
1: Dokładnie, w tej obronie przed manipulacją.
2: Wiesz co, jakbyś był ciągle czujny, no to byś się chyba nie najlepiej czuł.
1: Tak, bym się wykończył.
2: Pewnie. Byś się wykończył. I tu nie chodzi o to, żeby teraz szukać w różnych komunikatach, relacjach tego, że ktoś na pewno chce mnie oszukać, tylko bardziej byłabym za tą świadomością tego, jakie są mechanizmy, jak one funkcjonują, skąd one się biorą, dlaczego one są, czyli ta wiedza. Druga rzecz to jest właśnie ta pauza, zatrzymanie się i zastanowienie, czego ja potrzebuję, o czym to jest i dawanie sobie prawa do odmowy. To są moim zdaniem najważniejsze rzeczy, tak? Bo jeśli ja jestem świadoma tego, co w tym układzie mnie martwi, czy to właśnie uruchamia łatwo jakieś moje emocje, czy to wynika z tego, że się boję odrzucenia, a może

0: Wydawnictwa RM. Bardzo dziękuję, Alicja, za poświęcony czas i za spotkanie przy radiowym stole.
1: Ja również dziękuję.
0: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci. Co tydzień dwa nowe podcasty, dwa nowe programy, nowi goście i nowe tematy. Michał Pokrzynkowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek do

ci nie wierzę.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8000. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczę

się spotykasz z tą bój się Boga, Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym, byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogą.